0: FM. Konin FM.
1: Są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale za to dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode.

dziewczęcy urok dzień i tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Coty, albo zamiast boków boić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt.

0: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Zarzuty nadużycia uprawnień dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Znikną słynne fale Dunaju. Autostrady idą do remontu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy, wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
0: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni pracę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane lub przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Polepszy się za to stan polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
3: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
0: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
0: Polacy zatem bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie

0: wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
1: A co w regionie?
2: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Kramsk przejdą manewry szkoleniowe w Święćcu. Ćwiczenia połączone z warsztatami zaplanowano na 3 października w godzinach od 11 do 13. Głównym celem strażaków jest doskonalenie własnych umiejętności ratowniczych oraz prezentacja możliwości technicznych i operacyjnych lokalnych druhów. Szkolenia podzielono na 3 strefy. Na placu przy remisie OSP Święciecz zaplanowano działania z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W sali budynku odbędą się ćwiczenia medyczne z wykorzystaniem m.in. defibrylatorów AED i fantomów. Z kolei na terenie byłej szkoły zaplanowano zadania logistyczne z użyciem namiotów, agregatów prądotwórczych oraz nagrzewnic. Mieszkańcy mogą z bliska przyglądać się pracy strażaków ochotników. Organizatorzy przypominają o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od miejsca manewrów. Podczas ćwiczeń w okolicy będzie można usłyszeć hałas pracujących urządzeń. Ochotnicza Straż Pożarna prosi, by 3 października w gminie Kramsk zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb ratunkowych. Pamiętajmy jednocześnie, że będą to na szczęście tylko ćwiczenia. Wystawa ubrań i fotografii pod tytułem Średniowieczna nitka czasu. Dialog między epokami zagości w Miejskim Domu Kultury w Kole. Uroczysty wernisaż ekspozycji zaplanowano na 20 października o godzinie 18. Całe wydarzenie zostało sfinansowane ze środków budżetu powiatu kolskiego, a zwiedzający będą mogli jeszcze potem oglądać zgromadzone eksponaty do 30 października. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną średniowieczne stroje uszyte przez krawców oraz rekonstruktorów historycznych z Polskiej Grupy Kazimirus oraz skorągwi zaciężnej ziemi radziejowskiej. Prezentowane ubrania odtworzyli m.in. Leszek Kalicki, Aneta Szymczak, Agnieszka Wiśniewska czy Paweł Tomczyk. Integralną częścią wydarzenia będą zdjęcia wykonane przez uczennice Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z Kościelca pod okiem mistrza Macieja Frydrysiaka. Autorkami kadrów są Maja Bogucka, Gabriela Florczyk, Małgorzata Kieszkowska, Roxana Nitecka, Żyżanna Płóciennik oraz Zofia Sompolińska. Zapraszamy 20 o 18 do MDK-u w Kole.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Aura typowa dla wczesnej jesieni, czyli w kratkę. Chmur będzie sporo, słońca trochę mniej, a lokalnie popada. Na północnym zachodzie mogą się pojawić burze, z nimi porywisty wiatr. Na termometrach 12 stopni w górach, 17 w centrum i na zachodzie Polski.
1: Konin FM.

0: FM. A co w regionie?
1: Około 7 tysięcy kobiet w Wielkopolsce trafiło od początku tego roku do lekarzy z powodu nowotworów ginekologicznych. W ubiegłym roku było ich blisko 8 tysięcy. Lekarze z regionu przypominają, że niektóre choroby długo nie dają objawów, dlatego ważne są badania. Najczęstsze nowotwory ginekologiczne wśród Wielkopolanek to rak macicy i rak jajnika. Rak macicy dotyczy głównie kobiet po menopauzie. Nie wolno lekceważyć krwawień po menopauzie. Trzeba wtedy zgłosić się do ginekologa. Rak jajnika jest trudny do wykrycia we wczesnym stadium. Kobiety powinny raz w roku wykonywać badanie ginekologiczne, a także robić cytologię i testy na HPV. Wirus HPV jest najpoważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy, ale dodatni wynik nie oznacza wcale, że rozwinie się nowotwór. Testy HPV finansuje NFZ. Można je wykonać w 185 placówkach w Wielkopolsce, a zapisać można się online przez internetowe konto pacjenta lub przez aplikację Moje IKP. Warto też korzystać ze szczepień przeciw HPV, do czego zachęca Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na wyleczenie. Wystawa poświęcona twórczości Ryszarda Furmanka już 1 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 w sali konferencyjnej budynku przy ulicy Dworcowej 13. Zgromadzeni goście zobaczą ekspozycję kadrów wybranych spośród zdigitalizowanych zdjęć i negatywów z archiwum fotograficznego tego cenionego artysty. W programie spotkania zaplanowano zaprezentowanie fotopuzli złożonych wspólnie przez uczestników podczas trzeciej odsłony Kawiarenki Wspomnień. Zostaną również przedstawione efekty przedsięwzięcia pod nazwą Kadr Furmanka, Ryszard Furmanek, Archiwum Fotograficzne. W otwarciu udział weźmie syn fotografa, Maciej Furmanek. Przewidziano też przestrzeń do wysłuchania opowieści związanych z dorobkiem artysty oraz lokalną historią. Wydarzenie dostosowane będzie do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących. Przebieg spotkania będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Obecny na miejscu będzie tłumacz. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym wieczorze poświęconym fotografiom dawnego Konina.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
3: Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Urzędnicy z Rychwała ostrzegają mieszkańców przed osobami, które krążą po gminie i wypytują o sposób ogrzewania domów. Lokalny samorząd podkreśla, że ankieterzy nie są pracownikami Urzędu Gminy i Miasta. Pytania o domowe piece mogą wydawać się niegroźne, jednak cel zbierania tych danych pozostaje nieznany. Dlatego władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy proszeni są o nieprzekazywanie nieznajomym żadnych informacji na temat swojego gospodarstwa domowego. Nie należy podawać danych osobowych, numerów PESEL i dowodów osobistych, a także szczegółów dotyczących dochodów, majątku czy kont bankowych. Tożsamość każdej osoby powołującej się na urząd można zweryfikować telefonicznie pod numerem 63 248 1001, mailowo lub osobiście w siedzibie przy Placu Wolności 16 w Rychwale. W przypadku próby wyłudzenia danych należy zawiadomić policję. Urzędnicy proszą o przekazywanie tego ostrzeżenia sąsiadom oraz seniorom, którzy są najbardziej narażeni na działanie oszustów. Gmina Kramsk prowadzi badania dotyczące ubóstwa energetycznego mieszkańców. Przygotowywana analiza ma pomóc w rozpoznaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie wydatków na ogrzewanie oraz poprawy efektywności energetycznej budynków. Wyniki posłużą do planowania działań związanych z ochroną powietrza, termomodernizacją oraz ubieganiem się o fundusze zewnętrzne na wsparcie dla gospodarstw domowych. Prace wynikają z zapisów Wojewódzkiego Planu Ochrony Powietrza. Aby pomóc w zebraniu danych, mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę, której przejście zajmuje około 5 minut. Formularz jest dostępny do 7 października. Badanie można zrealizować internetowo lub w tradycyjny sposób na formularzu papierowym, który wydawany jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Władze gminy podkreślają, że duży udział w ankiecie pozwoli precyzyjniej dopasować przyszłe programy pomocowe do realiów mieszkańców. Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. W najbliższą sobotę, 26 września, odbędzie się drugi rajd rowerowy turystyki na ziemi konińskiej, stanowiący wielkopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki. Wydarzenie organizowane przez lokalną organizację turystyczną Marina jest współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Zbiórka uczestników rozpocznie się o godzinie 9.30 na placu przy Wieży Ciśnień w Koninie, skąd o 10.00 cykliści wyruszą w liczącą około 22 km trasę prowadzącą przez Bieniszew i Muzeum Okręgowe aż do Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice. Szczegółowa informacja w Lot Marina. Przypomnijmy, że biuro tej organizacji wraz z Centrum Informacji Turystycznej od niedawna znajduje się w nowym miejscu, w sercu Starówki, w najstarszej kamienicy na Konińskim Rynku, czyli we wnętrzach Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zemełki przy Placu Wolności. W tym punkcie można otrzymać różnego rodzaju materiały informacyjne oraz pamiątki dotyczące naszego miasta i powiatu. Wcześniej CIC znajdował się przy ulicy Dworcowej pod budynkiem Konińskiego Centrum Kultury. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 26 września, czyli pojutrze w sobotę, o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Kole odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne. Na uczestników czeka bezpłatny koncert muzyki klasycznej, podczas którego zaprezentują się utalentowani uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Szymanowskiego Szkoła. Spotkanie wzbogaci część historyczna przygotowana przez Tomasza Nuszkiewicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Wygłosi on prelekcję zatytułowaną Przyszłość przeszłości. Pamiętamy o dziedzictwie pierwszego kolskiego burmistrza po odzyskaniu niepodległości. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również promocja publikacji tego samego autora pod tytułem Władysław Klimaszewski, pierwszy burmistrz koła w odrodzonej Polsce. Całość organizowana jest bezpłatnie ze środków budżetu Miasta Koła.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Północno w regionie.
1: Tragiczny pożar zniszczył dom oraz niemal cały dorobek życia rodziny Różyńskich z Dąbrowy w gminie Brudzew. Ogień strawił budynek mieszkalny i garaże, zabierając ze sobą pełne wyposażenie oraz sprzęty potrzebne do codziennego funkcjonowania. Część obiektu nadaje się wyłącznie do rozbiórki, a pozostałe pomieszczenia wymagają natychmiastowego generalnego remontu. Poturbowani przez los mieszkańcy od ponad 20 lat prowadzili rodzinny dom dziecka oraz tworzyli niespokrewnioną rodzinę zastępczą. Oprócz wychowania ósemki własnych dzieci dali bezpieczną przystań oraz opiekę ponad 30 podopiecznych potrzebujących troski. Przez dekady pomagali najmłodszym, a dziś sami potrzebują wsparcia lokalnej społeczności. Rodzina oraz znajomi poszkodowanych zorganizowali zbiórkę na odbudowę domu, zakup materiałów budowlanych i niezbędnego wyposażenia. Bliscy apelują o wpłaty finansowe oraz o udostępnianie informacji o pomocy, aby dobro przekazywane przez lata wróciło do poszkodowanych. Akcja wsparcia dla pogorzelców z naszego regionu prowadzona jest w serwisie pomagam.pl pod nazwą Przez lata dawali innym dom, dziś sami potrzebują pomocy. Link do tej akcji udostępniliśmy na Facebooku Radia Konin FM. Gmina Skulsk wzbogaciła się o 3 nowe agregaty prądotwórcze, które mają zagwarantować ciągłość dostaw prądu w sytuacjach kryzysowych. Sprzęt został kupiony dzięki pomyślnie zakończonej realizacji 2 projektów finansowanych z Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Działania te przeprowadzono w ramach obszaru dotyczącego zabezpieczenia logistycznego oraz dostaw energii. Jedno ze specjalistycznych urządzeń trafiło już do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Odruchowie wykorzystują nowoczesny agregat podczas prowadzonych akcji ratowniczych oraz w wypadku awarii zasilania w terenie. 2 pozostałe maszyny pozostaną w bezpośredniej dyspozycji Urzędu Gminy w Skulsku. Urządzenia będą wykorzystywane przez samorząd w razie wystąpienia nagłych zagrożeń. Zakupione wyposażenie realnie zwiększa potencjał reagowania na sytuacje awaryjne i wyraźnie podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: że lokalnie.
1: Znów alert na wschodzie kraju, znów w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Kolejne osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Będziemy też ostrzegać przed oszustwem na opał.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Trwa kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Myśliwce podrywano też wczoraj, gdy w polską przestrzeń powietrzną na 300 metrów wleciał rosyjski śmigłowiec. Przebywał 42 sekundy w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Są też aktualne doniesienia z Kijowa. W nocnym rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba. Wczoraj zginęły dwie, 45 zostało rannych. Na władze Kijowa informują, że Rosjanie zaczęli uderzać szybszymi, wyżej latającymi i trudniejszymi do przechwycenia dronami. Krytyki Moskwie nie szczędził prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji, które w przeszłości prowadziły do tragedii, mówił prezydent.
2: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
1: Dlatego, jak mówił polski prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu. Zarzuty wyrządzenia przestępstw związanych z wyrządzeniem szkody wielkich rozmiarów w Polskiej Fundacji Narodowej usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze Anna P. i Piotr M. Byli członkowie zarządu spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy. Ze szczegółami Marcin Starzec.
3: Podejrzani, działając wspólnie z osobami finansującymi tę kampanię ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, mieli wyrządzić duże szkody majątkowe. Dodatkowo sama kampania skupiająca się na dyskredytacji środowisk sędziowskich była niezgodna ze statutem fundacji, ale była ona zbieżna z celami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, czyli ówczesnemu obozowi władzy, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
4: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia.
3: Podejrzani mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
1: Grozi im do 10 lat więzienia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, trzech mieszkańców okolicy Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Na koniec jeszcze muzyczna kartka z kalendarza. To już 35 lat. 24 września 1991 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się kultowa

0: nowa płyta Nirwany Nevermind.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Dzisiaj w Koninie spodziewajmy się 15 stopni i możliwe, że raz po raz coś będzie padało. Jutro też 15 kresek, ale jutro akurat jest prawdopodobieństwo, że tego deszczu może nie być. No zobaczymy, co się wydarzy. Teraz mamy około 10 stopni w Wielkopolsce. Wiatr od 9 do 17 km na godzinę i 1016 hektopaskali ciśnienia.
3: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
4: Dzień dobry w czwartek. Za chwilę obiegu na orientację w Puszczy Bieniszewskiej. Żeby uczestnicy mogli bezpiecznie ruszyć w trasę, kierowcy najpierw będą musieli dobrze zorientować się w zmianach organizacji ruchu. Później, proszę Państwa, weekend seniora z kulturą. W ostatnich dniach mówiliśmy już o wydarzeniach w Koninie, Gosławicach i Kole. To dzisiaj sprawdzimy, co przygotowała ta druga strona dawnego województwa konińskiego, czyli Słupca.

0: Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: W sobotę trochę trudniej będzie przejechać przez część Kazimierza Biskupiego. Swoją drogą, jak się jedzie od strony Konina, to trudno w ogóle do niego dojechać przez tą wahadłówkę, która trwa tam ho, ho, ho i ho, ho, ho. No ale nieważne. Od 10.30 do 14.00 utrudnień trzeba spodziewać się na osiedlu Południe. A powodem będzie rodzinny bieg na orientację w Puszczy Bieniszewskiej. Najwięcej uwagi przyda się na ulicy Świerkowej i przy skrzyżowaniu z Dębową. To właśnie tam, przy Świerkowej, na miejscowym boisku, będzie start i meta zawodów. Uczestnicy pobiegną stamtąd w stronę lasu, a później tą samą drogą będą wracać. Kierowcy powinni więc w sobotę między 10.30 a 14.00 zachować ostrożność i uważać na biegające ludziki.
3: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: z kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 24 dzień września. Imieniny obchodzą Gerard i Gerarda. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień stylistów rzęs oraz Światowy Dzień Morza. Czyli z jednej strony precyzyjna robota liczona w pojedynczych włoskach, a z drugiej statki, porty i cały światowy transport morski. Kalendarz znów połączył rzeczy, które raczej rzadko występują w jednym zdaniu. Co wydarzyło się 24 września w historii Polski i świata, albo samej Polski, albo samego świata? Patrzymy.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1793 roku podczas obrad Sejmu Grodzieńskiego Rzeczpospolita została zmuszona do zatwierdzenia oddania Prusom ziem zajętych w drugim rozbiorze Polski. W 1821 roku urodził się Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramaturg, malarz i rysownik. W 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zdobyli przyczółek Czerniakowski. Po walkach zamordowano około 200 rannych powstańców i żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego. W 1948 roku powstała Honda Motor Company, firma, która zaczynała przede wszystkim od motocykli, a później stała się jednym z największych producentów samochodów i motocykli na świecie. W 1958 roku Władysław Gomułka ogłosił program budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Z tego hasła powstały później charakterystyczne tysiąclatki, które do dzisiaj stoją w wielu polskich miastach i miejscowościach. A w 1980 roku złożono w warszawskim sądzie wniosek o rejestrację NSZZ Solidarność z siedzibą w Gdańsku.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali na Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w 1/4 finału Belgów. O czym więcej już teraz. Przemysław Pozowski.
4: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
3: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Ostatnim półfinalistą mistrzostw została Finlandia. W rozgrywanym w Turnie spotkaniu ćwierćfinałowym sensacyjnie pokonała Włochy 3-2. Finowie o finał zagrają z Francją. To starcie jutro o 21:00. Wcześniej, bo o 17:00 Polska zmierzy się ze Słowenią. W meczach Polski ze Słowenią mamy już nierozliczone rachunki. Przekonały się o tym nasze szczypiornistki, przegrywając jednym punktem. 28-29 na turnieju towarzyskim w czeskim Hebie zdecydowało jedno trafienie, mówiła po meczu nasza rozgrywająca Monika Kobylińska.
5: Na pewno też jesteśmy zawiedzione, że nie wygrałyśmy tego meczu, bo myślę, że zdecydowanie było to w naszym zasięgu.
3: Okazja do lepszej gry będzie w kolejnych dniach. Biało-czerwone zagrają z Czechami i Norwegią. Turniej jest sprawdzianem przed grudniowymi Mistrzostwami Europy, których Polska jest współgospodarzem. A skoro o Mistrzostwach Europy mowa, to bez zwycięstwa zakończyli środowe walki polscy pięściarze w Sofii. Podopieczni Tomasza Delaka przegrali 7 pojedynków. Biało-czerwoni przywiozą do kraju 4 brązowe medale, wszystkie jednak zdobyte przez kobiecą część kadry.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

słupca także przygotowuje się do weekendu seniora z kulturą. W sobotę 3 października od 9 do 13 sporo będzie się działo w tamtejszej bibliotece. W programie jest Pchli Targ, wystawa między płatkiem a światłem oraz spotkanie poświęcone aromaterapii. Będzie można zajrzeć do otwartej szafy Caritas, odwiedzić kawiarenkę prowadzoną przez warsztaty terapii zajęciowej albo wypożyczyć książkę niespodziankę. Do tego warsztaty ceramiczne, makrama i tworzenie kwiatów ze specjalnej pianki. Czyli całkiem dużo jak na jeden sobotni poranek. Weekend seniora z kulturą potrwa w Słupeckiej Bibliotece od 9 do 13.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: na koniec tej godziny planowane wyłączenia prądu. Od 8 do 15.30 bez energii będą w Wrobczyn oraz część Zagórowa, m.in. okolice Kwiatowej, Pyzderskiej, Rzecznej, Sadowej, Sasankowej, Słupeckiej, Solnej, Torfowej, Wiatrakowej, Widokowej, Wiklinowej, Wodnej i Wzgórza. Od 8 do 16 prądu nie będzie w części Dąbia przy ulicach 1 Maja i 11 listopada. Od 9 do 13 wyłączenie zaplanowano w Celestynach, a od 9 do 15 bez energii Kopydłowo i Kopydłówek. A właśnie, od 9 do 17 prądu nie będzie także w Niszkach i części Skulska przy ulicy Zielonej.
1: Konin FM. Reklama. Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii

0: cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
3: Betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie, sprawą zajmują się służby. Potem dyplomatyczna potyczka Sikorski kontra Ławrow i ponad 200 tysięcy za muminka nurkującego w Muszelkach.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Wiedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom na szczęście nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie wolatylizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się to też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa.
3: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Z kolei w okolicy Malborka poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu zarejestrowanego przez radary. Prowadzi je zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie trudno powiedzieć, czym był obiekt. Wiadomo, że poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być też stado ptaków lub anomalia meteorologiczna. Odwołany alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, a do baz wracają polskie myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji do jego rosyjskiego odpowiednika. Radosław Sikorski w czasie wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zwrócił się do Siergieja Ławrowa.
6: Stop, przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
3: Szef polskiej dyplomacji prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa, który w czasie swojego wystąpienia nazwał wojnę w Ukrainie specjalną operacją wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Ławrow w tym czasie wyszedł z sali. ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
7: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
3: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u lub pod numerem infolinii. 46 023 euro, czyli ponad 201,5 tysiąca złotych. Taką rekordową kwotę zapłacił na aukcji anonimowy nabywca za bardzo rzadki kubek z serii Muminków. Porcelanowe cacko przedstawia bohatera opowieści Tuve Jansson, nurkującego wśród muszelek. Powstało 20 lat temu, wyprodukowano je tylko w liczbie 10 sztuk, bo fiński producent ostatecznie zarzucił ten muszelkowy motyw. Gotowe kubki przekazano pracownikom zakładów.
4: Konin FM. Pogoda.
8: Spodziewajmy się dzisiaj zaledwie 15 stopni w Koninie. I może być deszcz raz po raz w naszej okolicy. Jutro też 15 kresek. Taka typowo jesienna pogoda już się zaczyna robić. Teraz mamy od 10 do 11 stopni w Wielkopolsce. Wiatr od 10 do 20 km na godzinę. I bez zmian. Ciśnienie jak na razie 1016 hektopaskali.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Witamy się znowu po godzinie 8. Za chwilę duże ćwiczenia strażaków ochotników w gminie Kramsk. Będzie ratownictwo techniczne, pierwsza pomoc i sporo sprzętu. Później ważna informacja dla mieszkańców Turku, bo w październiku ruszy obowiązkowa deratyzacja. W tej godzinie także trochę średniowiecza będzie. A przed 9 coś spokojniejszego. Zaproszę do lądu na sobotę.

0: Strażacy ochotnicy z gminy Krams będą ćwiczyć w Święćcu. Manewry zaplanowano na 3 października od 11 do 13, a ćwiczenia zostaną podzielone na 3 części. Przy remizie strażacy będą trenować ratownictwo techniczne z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego. W budynku zaplanowano zajęcia medyczne, m.in. pracę z defibrylatorami AED i fantomami. Na terenie dawnej szkoły strażacy przećwiczą z kolei działania logistyczne z użyciem namiotów, agregatów prądotwórczych i nagrzewnic. W okolicy może być w związku z tym troszeczkę głośniej niż zwykle, ale jeśli 3 października zobaczycie w Święćcu sporo strażaków i sprzętu, to bez paniki, to będą zaplanowane ćwiczenia.
1: Konin FM.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.

Od 14 do 21 października w Turku przeprowadzona zostanie obowiązkowa deratyzacja. W tym czasie właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości będą musieli wyłożyć preparaty przeciwko gryzoniom. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na piwnice, klatki schodowe, korytarze, komory sypowe, wiaty śmietnikowe oraz okolice węzłów i przyłączy ciepłowniczych. Miasto przypomina, że obowiązek dotyczy całego Turku, a jesień to moment, kiedy gryzonie coraz częściej szukają schronienia w budynkach, dlatego właśnie wtedy taka akcja jest szczególnie potrzebna. Konin FM.

0: Regulamin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Muzyka i głos AI.

wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno.

0: wiadomości sportowe Konin FM.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając dwie bramki i asystując przy trzeciej, a jej Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2. Kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum wywalczonego w tamtym sezonie. Na piłkarskich boiskach w całej Europie dziś sporo grania, bowiem rusza nowa edycja Ligi Narodów. Pierwszy raz w historii tych rozgrywek reprezentacja Polski rywalizować będzie w innej dywizji niż ta najwyższa. Mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro, za to już dziś arcyciekawie zapowiada się pojedynek w dywizji A, gdzie spotkają się Holandia z Niemcami. To nowe otwarcie dla obu zespołów po nieudanych mistrzostwach świata, gdy obie drużyny zakończyły walkę na 1/16 finału. Na ławkach trenerskich zadebiutują Hiszpan Xavi Hernandez oraz Jurgen Klopp, który na zgrupowanie niemieckiej kadry zabrał aż 44 piłkarzy. Chodzi o to, aby indywidualne, mocne strony przeciwnika nie były tak widoczne. I właśnie nad tym pracowaliśmy. Wierzę, że potrafimy się zorganizować w taki sposób, by piłkarze byli najlepszą wersją siebie. Mecz Holandia-Niemcy w Amsterdamie o 20:45, dziś w Lidze Narodów ponadto 7 innych spotkań. Hubert Hurkacz wraca do rywalizacji po US Open. Wrocławianin rozpoczyna walkę w turnieju w Chengdu, a jego pierwszym rywalem będzie reprezentujący Kazachstan Aleksandr Szewczenko. Ten mecz powinien zacząć się około godziny 10 polskiego czasu. Hurkacz przystępuje do rywalizacji jako wyżej sklasyfikowany zawodnik i ma za sobą korzystny bilans bezpośrednich pojedynków z Kazachem. Na dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku z wyścigu rezygnują władze Berlina. Oficjalnie ma to dziś potwierdzić Senat. Aspiracje do ogoszczenia największej sportowej imprezy świata w tych samych latach ma także Warszawa.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Średniowieczne stroje pojawią się w październiku w Miejskim Domu Kultury w Kole. 20 października otwarta zostanie wystawa Średniowieczna Nitka Czasu – Dialog między epokami. Na ekspozycji zobaczymy stroje przygotowane przez krawców i rekonstruktorów historycznych z kolskiej grupy Casimirus oraz chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej. Do tego fotografie wykonane przez uczennice Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu pod opieką Macieja Frydrysiaka. Autorkami zdjęć są Maja Bogucka, Gabriela Florczak, Małgorzata Kieszkowska, Roxana Nitecka, Zuzanna Płóciennik i Zofia Sampolińska, a otwarcie wystawy 20 października o 18 w kolskim MDK-u.
1: Konin FM. Reklama.
2: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501 366 157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501 366 157.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Radio Lokalnie.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok.

0: A teraz coś dla melomanów. W sobotę o 19 w zabytkowym kościele w Lądzie nad Wartą odbędzie się koncert przed Wieniawskim. Na skrzypcach zagrają Zofia Anna Olesik i Barbara Żołnierczyk. Towarzyszyć im będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Piotra Wacławika. A w programie znajdzie się m.in. muzyka Beethovena i Dworaka. Wstęp jest bezpłatny. Podsumowując, jeszcze raz. Sobota, 26 dzień września, 19, klasztor w Lądzie.
1: Tunin FM. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego

0: tylko 2,69.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Pożar stacji Starlinka na Mazowszu zapewnia łączność m.in. Ukrainie. Powiemy też, co ze stałą bazą amerykańską w Polsce. Będzie również o premierze filmu o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z historią w tle.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński. Pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Na miejscu pracowali policjanci. O sprawie powiadomiono ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. To ważna infrastruktura dla łączności satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, służby wyjaśniają, czy był to wypadek, czy akt sabotażu.
4: Jest traktowana z całą jej powagą po to, żeby jak najszybciej wyjaśnić, czy rzeczywiście było to jakieś zwarcie, czy jakiś akt sabotażu.
2: W pożarze nikt nie został ranny. Tymczasem jest kolejny już dziś alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia i znów dotyczy ataków Rosji w Ukrainie, w związku z czym ponownie w powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Kancelaria prezydenta zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
5: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
2: Przydacz zapewnia, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponad 2,5 promila zakaz prowadzenia pojazdów i obywatelskie zatrzymanie. W Osowie pod Wrześnią w Wielkopolsce dwóch przypadkowych kierowców uniemożliwiło 44-latkowi dalszą jazdę Seatem. Mężczyzna był pijany i złamał 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w trybie przyspieszonym skazał mieszkańca gminy Miłosław na 10 miesięcy więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd na Manhattanie skazał byłego producenta filmowego Harvey'a Weinsteina na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec Miriam Haley, byłej asystentki produkcji jednego z programów. Wyrok, który zapadł wczoraj, kończy kolejny etap wieloletniej batalii sądowej, która stała się symbolem ruchu Me Too. Łącznie ponad 80 kobiet oskarżyło Weinsteina o molestowanie lub przemoc seksualną. Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera opowieści o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle.
6: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas.
2: Ma nadzieję grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik. Film W Gdyni walczy o złote lwy. Zwycięzców poznamy w sobotę.
3: Konin FM. Pogoda.
7: Spodziewajmy się dzisiaj zaledwie 15 stopni w Koninie. Jutro też będzie 15 kresek, z tym, że jutro możliwe, że będzie bardziej sucho niż dzisiaj, bo dzisiaj jest prawdopodobieństwo, że raz po raz będzie coś z nieba w ciągu dnia sobie padało. Teraz mamy znowu, tak jak godzinę temu, bez zmian. 10-11 stopni na termometrach w Wielkopolsce. Wiatr od 7 do 19 km na godzinę, czyli minimalnie spadła prędkość, a ciśnienie też lekko spadło. 1015 hektopaskali wynosi.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry, po godzinie 9. Za chwilę o nowym miejscu, które chce zbudować miasto przy Sulańskiej. Pod ziemią ma powstać schron, a obok magazyn sprzętu potrzebnego w sytuacjach kryzysowych. Później o jutrzejszym festiwalu dla dzieci w Akademii Nauk Stosowanych. Będzie trochę nauki, trochę sztuki i sporo rzeczy do zrobienia własnymi rączkami. Następnie klecze i noc bibliotek, najpierw drapieżne ptaki, później lokalne procesy oczary. A przed 10 dwa nietypowe konkursy z okazji urodzin Dnia Turku. Jeden dla tych, którzy wolą pisać, a drugi dla tych, co wolą budować w Minecrafcie.

0: Koninie ma powstać lokalne centrum odporności. Miasto szuka wykonawcy dokumentacji dla inwestycji planowanej przy ulicy Sulańskiej w Malińcu. Najważniejszym elementem ma być podziemny schron. Będzie przeznaczony zarówno dla mieszkańców, jak i do przechowywania najważniejszych zasobów na wypadek sytuacji kryzysowej. Na powierzchni powstanie z kolei magazyn sprzętu i materiałów potrzebnych służbom. Oba te obiekty mają być bezpośrednio ze sobą połączone. W planie jest rampa przeładunkowa, plac manewrowy, drogi i cała potrzebna infrastruktura techniczna. Centrum ma służyć nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Będą tam odbywać się szkolenia i ćwiczenia z ochrony ludności oraz obrony cywilnej.
1: Konin FM. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside. W zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara. Centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
6: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Reklama. Konin FM 104.1.

Jutro w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zrobi się bardzo rodzinnie. Od 14 do 18 przy Przyjaźni odbędzie się bezpłatny festiwal kulturalny Konin dzieciom. Będą eksperymenty chemiczne i przyrodnicze, robotyka, druk 3D i zajęcia z klockami. Dzieci będą mogły też pracować z gliną i drewnem, spróbować zajęć sensorycznych, wspinaczki, tańca czy koła akrobatycznego. Do tego zabawy detektywistyczne, gry językowe, spotkanie ze strażakami i nauka pierwszej pomocy. A na miejscu będzie również fotograf i pamiątkowa ścianka. Czyli jutro od 14 do 18 Akademia Nauk Stosowanych przy ulicy Przyjaźni w Koninie.

0: naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Poznaliśmy cztery najlepsze zespoły na starym kontynencie wśród siatkarzy. Niespodziewanie w tym gronie zabraknie mistrzów świata Włochów, którzy wczoraj sensacyjnie przegrali w Turynie z Finlandią 2-3. W spotkaniach półfinałowych jutro w Mediolanie Polacy zagrają ze Słowenią, a Finowie zmierzą się z Francuzami. Późnym popołudniem startuje za to piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to też starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Ten pierwszy zadebiutuje w roli selekcjonera Holandii. Znany jest przede wszystkim jako były piłkarz Barcy, a potem także trener tego klubu. Bramki niemieckiego zespołu będzie bronić jego kolega, były piłkarz Barcy, a obecnie Ajaxu, Marc-André Ter Stegen. To będzie coś wyjątkowego i nie, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu, ponieważ jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Potem był moim trenerem. Dla nas będzie to na pewno nowy rozdział w sportowej karierze. To spotkanie dziś o 20:45. Reprezentacje Hiszpanii i broniącej tytułu Korei Północnej awansowały do finału rozgrywanych w Polsce piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20. Finał odbędzie się w niedzielę w Łodzi. Dzień wcześniej o brązowy medal powalczą także w Łodzi zespoły Włoch oraz Kolumbii. Porażką 28-29 ze Słowenkami polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w czeskim Hebie. To spotkanie spokojnie mogłyśmy wygrać, mówiła po meczu Paulina Uścinowicz.
2: Myślę, że ciężko ten mecz ocenić tak w paru słowach, bo w pierwszej połowie dużo rzeczy fajnie funkcjonowało, no ale później właśnie pod koniec coś się zacięło i na pewno z wielu elementów nie jesteśmy zadowolone.
1: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z drużyną Norweżek.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Drapieżne ptaki, a chwilę później proces o czary. Tak będzie wyglądała tegoroczna noc bibliotek w Kleczewie. 16 października o 16 rozpocznie się spotkanie z sokolnikiem Damianem Kwiatkowskim. Najmłodsi zobaczą z bliska m.in. bielika, sokoły i wybrane gatunki sów. O godzinie 17 podobne spotkanie przygotowano, tym razem dla dorosłych. Godzinę później do biblioteki przyjdzie Łukasz Hajdrych. Mieszkaniec Kleczewa opowie o swojej książce, jako się objawiło rzeź czarownica jawna, procesy o czary w Kleczewie i okolicach 1624-1738. Czyli najpierw przyroda, a później bardzo lokalna i momentami dość mroczna historia.
2: Konin FM. Konin FM.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca. Reklama.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Turek obchodzi 685. urodziny i z tej okazji tamtejsza biblioteka przygotowała dwa nietypowe konkursy. Pierwszy z nich to Legendy Turku. Trzeba napisać własną historię związaną z miastem. Można wykorzystać lokalne legendy, zabytki, herb albo miejsca, które aż proszą się o trochę tajemnicy. Drugi konkurs jest z kolei dla fanów Minecrafta. To taka gra komputerowa. Tutaj trzeba odtworzyć właśnie w tej grze wybrany zabytek Turku. Najlepsze projekty mają później trafić do większego przedsięwzięcia pod nazwą Wirtualny Turek 2026. Czyli jedni budują miasto słowami, a drudzy z cyfrowych klocków. Regulaminy obu konkursów są na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku i tak jak patrzę na zegar, to chyba czas zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ dochodzi godzina 10. Zatem dziękuję i do usłyszenia jutro. Pa, pa. FM. Koniec.

0: pod Grójcem na Mazowszu. To infrastruktura, która zapewnia dostęp do internetu m.in. dla Ukrainy. Ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem. Zapaliła się skrzynka zasilająca. Strażaków wezwał właściciel terenu. Bardzo szybko ugasili pożar. Powiadomiono też ABW, ponieważ brany jest pod uwagę sabotaż, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane dotychczas informacje. Badane są przede wszystkim różne wersje tego zdarzenia, jak mogło do nich dojść, ale przede wszystkim co było przyczyną.
0: W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Zarzutami 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wyjaśnia prokuratura okręgowa w Warszawie, chodzi o wyrządzenie instytucji znacznej szkody majątkowej, a konkretnie m.in. o ponad 1 000 000 złotych, które dyrektor według śledczych miał wydać na rzeczy niezwiązane z działalnością instytutu. Kolejny ponad 1 000 000 złotych to dotacja celowa, której nie zwrócono do budżetu państwa. Większość zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzutów. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla dziennikarzy m.in. stacji CNN i serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz, jak donosi agencja Reutera, jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie akredytacji. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy. Dobre wieści są takie, że najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Bartosz Kądziołka.
2: Możliwy jest też powrót rządowego pakietu obniżek na stacjach, chociaż rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowywaną właśnie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To zdaniem analityka rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex, nawet bez podpisu prezydenta, rząd może zdecydować się na powrót CPN pod wpływem innych krajów.
3: Od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw.
2: A teraz na stacjach za benzynę 90 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,09 zł.
0: Sezon w pełni. W lasach zaraiło się od wielbicieli zarówno grzybobrania, jak i samych grzybów. Eksperci ostrzegają, by zbierać to, co znamy, by mieć przy sobie atlas grzybów i by nie wierzyć w mity powielane w internecie, dodaje Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
4: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebra się nie zabarwi.
0: Jeśli jesteśmy początkujący, warto zbierać tylko grzyby rurkowe.
5: A co w regionie?
6: Wystawa poświęcona twórczości Ryszarda Furmanka już 1 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 w sali konferencyjnej budynku przy ulicy Dworcowej 13. Zgromadzeni goście zobaczą ekspozycję kadrów wybranych spośród zdigitalizowanych zdjęć i negatywów z archiwum fotograficznego tego cenionego artysty. W programie spotkania zaplanowano zaprezentowanie fotopuzli złożonych wspólnie przez uczestników podczas 3. odsłony Kawiarenki Wspomnień. Zostaną również przedstawione efekty przedsięwzięcia pod nazwą Kadr Furmanka, Ryszard Furmanek, Archiwum Fotograficzne. W otwarciu udział weźmie syn fotografa, Maciej Furmanek. Przewidziano też przestrzeń do wysłuchania opowieści związanych z dorobkiem artysty oraz lokalną historią. Wydarzenie dostosowane będzie do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących. Przebieg spotkania będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Obecny na miejscu będzie tłumacz. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym wieczorze poświęconym fotografiom dawnego Konina.
5: Konin FM. Pogoda.
0: 12 stopni na Podhalu, 13-14 na wschodzie i północy, 15-16 na zachodzie i południu. Pochmurno z przejaśnieniami, spodziewajcie się deszczu, może też zagrzmieć, zwłaszcza na południowym zachodzie, a w Tatrach może padać śnieg.

Weekend już jutro. Witam was po 10 na antenie Kolin FM w czwartek 24 września. Miny Gerarda i Gerardy, dzień stylistów rzęs i dzień morza. No morze już niestety coraz chłodniejsze, także niedługo do morza wystartują morsy, które będą zażywać zimnej kąpieli. Morsów nie brakuje także w naszym regionie. Serdecznie was pozdrawiam i sam nie mogę się doczekać początku sezonu na morsowanie. Może w tym roku uda mi się w końcu spróbować. Słońce z nami dziś do 18.30, a my w tej godzinie zaglądamy m.in. do Irlandii.

0: Eurowizja 2027 zapowiada się wyjątkowo ciekawie, nie tylko ze względu na muzykę. Irlandzka telewizja RTE oficjalnie potwierdziła, że nie weźmie udziału w przyszłorocznym konkursie i nie będzie go również transmitować. Powodem jest udział Izraela. Irlandzki nadawca wskazuje na trwającą w Gazie katastrofę humanitarną i śmierć cywilów, a także na ograniczony dostęp zagranicznych dziennikarzy do tego terytorium. To oznacza, że Irlandia po raz kolejny pozostanie poza konkursem. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w bułgarskim Burgas 11, 13 i 15 maja. Na ten moment udział potwierdziło 26 państw, w tym Polska, a zadebiutuje Kanada. Jak widać, przyszłoroczny konkurs będzie miał nie tylko muzyczne emocje.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Tu czas płynie wolniej.
9: Zalew, zieleń
8: i spokój.
9: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
10: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Około 7 tysięcy kobiet w Wielkopolsce trafiło od początku tego roku do lekarzy z powodu nowotworów ginekologicznych. W ubiegłym roku było ich blisko 8 tysięcy. Lekarze z regionu przypominają, że niektóre choroby długo nie dają objawów, dlatego ważne są badania. Najczęstsze nowotwory ginekologiczne wśród Wielkopolanek to rak macicy i rak jajnika. Rak macicy dotyczy głównie kobiet po menopauzie. Nie wolno lekceważyć krwawień po menopauzie, trzeba wtedy zgłosić się do ginekologa. Rak jajnika jest trudny do wykrycia we wczesnym stadium. Kobiety powinny raz w roku wykonywać badanie ginekologiczne, a także robić cytologię i testy na HPV. Wirus HPV jest najpoważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy, ale dodatni wynik nie oznacza wcale, że rozwinie się nowotwór. Testy HPV finansuje NFZ. Można je wykonać w 185 placówkach w Wielkopolsce, a zapisać można się online przez internetowe konto pacjenta lub przez aplikację Moje IKP. Warto też korzystać ze szczepień przeciw HPV, do czego zachęca Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na wyleczenie. Urzędnicy z Rychwała ostrzegają mieszkańców przed osobami, które krążą po gminie i wypytują o sposób ogrzewania domów. Lokalny samorząd podkreśla, że ankieterzy nie są pracownikami Urzędu Gminy i Miasta. Pytania o domowe piece mogą wydawać się niegroźne, jednak cel zbierania tych danych pozostaje nieznany. Dlatego władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy proszeni są o nieprzekazywanie nieznajomym żadnych informacji na temat swojego gospodarstwa domowego. Nie należy podawać danych osobowych, numerów PESEL i dowodów osobistych, a także szczegółów dotyczących dochodów, majątku czy kont bankowych. Tożsamość każdej osoby powołującej się na urząd można zweryfikować telefonicznie pod numerem 63 248 1001, mailowo lub osobiście w siedzibie przy Placu Wolności 16 w Rychwale. W przypadku próby wyłudzenia danych należy zawiadomić policję. Urzędnicy proszą o przekazywanie tego ostrzeżenia sąsiadom oraz seniorom, którzy są najbardziej narażeni na działanie oszustów. Trwa trzeci nabór na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. To jedyna publiczna uczelnia wyższa w Wielkopolsce Wschodniej. Kandydaci mogą wybrać kształcenie stacjonarne, niestacjonarne oraz podyplomowe na poziomach licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Bezpłatne studia stacjonarne obejmują m.in. logistykę, kosmetologię, automatykę i robotykę czy pielęgniarstwo. Rejestracja na kierunki wyższe potrwa do 15 października. Z kolei rekrutacja na studia podyplomowe kończy się z końcem września, z wyjątkiem darmowego kierunku budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii, na który dokumenty można składać do 9 października. W ofercie podyplomowej znajdują się także cyberbezpieczeństwo, psychologia biznesu czy administracja samorządowa. Uczelnia zapewnia wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne pracownie oraz praktyki zawodowe w lokalnych firmach, co zwiększa szanse na późniejsze zatrudnienie. Szczegółowy wykaz kierunków oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej uczelni pod adresem www.ans.konin.pl.
3: Konin FM.
5: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Słuchacie Colin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie, a tym razem poznaniacy mają kolejny powód do zadowolenia. Poznań zajął drugie miejsce w zestawieniu Zdrowe Miasta wśród miast liczących ponad 300 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, to już trzeci rok z rzędu, kiedy stolica Wielkopolski znajduje się w ścisłej czołówce tego rankingu, a wcześniej dwukrotnie była jego liderem. W tegorocznej edycji szczególnie dobrze oceniono Poznań w kategorii środowisko, tutaj również drugie miejsce. Eksperci zwrócili uwagę m.in. na działania prozdrowotne, mieszkalnictwo i strukturę demograficzną miasta. Poznań znalazł się też w gronie miast pięciolecia, które w ostatnich latach zrobiły największy postęp. I oby takich powodów do dumy z Poznania było jak najwięcej.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie.
9: Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
11: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Reklama. Konin FM.

0: Czy to element wojny hybrydowej? Za chwilę o pożarze na Mazowszu. Potem jasne stanowisko Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Będzie też o sezonie grzewczym i pierwszych poszkodowanych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej. Takiego zdania jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypominał w telewizji publicznej, że za pośrednictwem stacji pod Grójcem internet trafia przez Polskę także na Ukrainę. Z oceną sprawy wstrzymuje się minister koordynator służb specjalnych. Co do wpływu zdarzenia na łączność w Polsce czy na Ukrainie, Tomasz Siemoniak mówi tak.
2: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
0: Przypomnę, że ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem, zapaliła się skrzynka zasilająca. Wojska rosyjskie tymczasem przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie i obwodzie charkowskim zginęło co najmniej 9 osób. To 1674 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Agresor nie zamierza jej przerywać, co wprost zakomunikował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas posiedzenia ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
3: Nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji, niezależnie od ich formatu, zapowiedział Ławrow.
4: Chociaż Europa choć tymienno ja to.
3: Tego właśnie pragnie Europa, mając jasny cel wykorzystać tę przerwę, by do zbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne. Wcześniej Ławrow spotkał się z szefem amerykańskiej dyplomacji. Po tych rozmowach Marco Rubio mówił co innego niż jego rosyjski odpowiednik. Obie strony są zainteresowane pewnym ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale jest to rozwiązanie, którym obie strony są zainteresowane. Wczoraj przed zgromadzeniem ogólnym ONZ wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że zima może być bardzo trudna.
0: Rozpoczyna się sezon grzewczy. Strażacy już odnotowują pierwsze tej jesieni potrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, z czego 2 trafiły do szpitala. W tym 86-latka z powiatu międzychodzkiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto montować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
0: A koszty takiej czujki to około 50 do 150 zł. Kierowca rajdowy Mikołaj Mikomarczyk z Orlen Team ustanowił rekord Guinnessa w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Polak pokonał 1338 km, poprawiając dotychczasowy rekord wynoszący 1205. Rekord został oficjalnie zatwierdzony przez Guinness World Records.
1: A co w regionie?
6: Gmina Kramsk prowadzi badania dotyczące ubóstwa energetycznego mieszkańców. Przygotowywana analiza ma pomóc w rozpoznaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie wydatków na ogrzewanie oraz poprawy efektywności energetycznej budynków. Wyniki posłużą do planowania działań związanych z ochroną powietrza, termomodernizacją oraz ubieganiem się o fundusze zewnętrzne na wsparcie dla gospodarstw domowych. Prace wynikają z zapisów Wojewódzkiego Planu Ochrony Powietrza. Aby pomóc w zebraniu danych, mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę, której przejście zajmuje około 5 minut. Formularz jest dostępny do 7 października. Badanie można zrealizować internetowo lub w tradycyjnym

0: tradycyjny sposób na formularzu papierowym, który wydawany jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Władze gminy podkreślają, że duży udział w ankiecie pozwoli precyzyjniej dopasować przyszłe programy pomocowe do realiów mieszkańców. Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych.
1: Konin FM. Pogoda.
2: I chmury, i słońce, przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie możliwe burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. 12 stopni maksymalnie na Podhalu, 13 na Warmii i Mazurach, 14 na Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce i Lubelskiem, 16 w Małopolsce.

0: Konin FM.
1: Po 11 nie zwalniamy tempa. To jest Konin FM na 104.1. Przygotowujemy się do jutrzejszego weekendu, a póki co czwartek trwa w najlepsze. Kolejna godzina naszego spotkania, a my jesteśmy w kalendarzu. Składamy najlepsze życzenia dla Gerarda i Gerardy z okazji imienin. Dziś także Dzień Stylistów Rzęs i Dzień Morza, który ma na celu uświadamianie społeczeństwa i rządów, jak ważna jest ochrona środowiska morskiego. A niektórym może się wydawać, że jeśli chodzi o Bałtyk, to tu jeszcze sporo jest do zrobienia. No ale tu by trzeba było zapytać rzeczywiście ekspertów, jak to jest z tym naszym Bałtykiem, który wcale nie jest tak krystalicznie czysty, jak chociażby Morze Śródziemne. No ale Bałtyk przecież też ma swoją specyfikę i chociażby piękne, piaszczyste plaże, których tak wiele nie ma na południu Europy. Dominują raczej te plaże kamieniste. Dziś także dwa przysłowie, a Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato i na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą. A my w tej godzinie zajrzymy do bardzo ciekawego spotkania w Bibliotece Głównej w Kaliszu.

0: Najlepsza szkoła jazdy w Koninie.
1: Poznańska 47.
0: Turbo Rutecka.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Aha.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Tragiczny pożar zniszczył dom oraz niemal cały dorobek życia rodziny Różyńskich z Dąbrowy w gminie Brudzew. Ogień strawił budynek mieszkalny i garaże, zabierając ze sobą pełne wyposażenie oraz sprzęty potrzebne do codziennego funkcjonowania. Część obiektu nadaje się wyłącznie do rozbiórki, a pozostałe pomieszczenia wymagają natychmiastowego generalnego remontu. Poturbowani przez los mieszkańcy od ponad 20 lat prowadzili rodzinny dom dziecka oraz tworzyli niespokrewnioną rodzinę zastępczą. Oprócz wychowania ósemki własnych dzieci dali bezpieczną przystań oraz opiekę ponad 30 podopiecznych potrzebujących troski. Przez dekady pomagali najmłodszym, a dziś sami potrzebują wsparcia lokalnej społeczności. Rodzina oraz znajomi poszkodowanych zorganizowali zbiórkę na odbudowę domu, zakup materiałów budowlanych i niezbędnego wyposażenia. Bliscy apelują o wpłaty finansowe oraz o udostępnianie informacji o pomocy, aby dobro przekazywane przez lata wróciło do poszkodowanych. Akcja wsparcia dla pogorzelców z naszego regionu prowadzona jest w serwisie pomagam.pl pod nazwą Przez lata dawali innym dom, dziś sami potrzebują pomocy. Link do tej akcji udostępniliśmy na Facebooku Radia Konin FM. Gmina Skulsk wzbogaciła się o 3 nowe agregaty prądotwórcze, które mają zagwarantować ciągłość dostaw prądu w sytuacjach kryzysowych. Sprzęt został kupiony dzięki pomyślnie zakończonej realizacji 2 projektów finansowanych z Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Działania te przeprowadzono w ramach obszaru dotyczącego zabezpieczenia logistycznego oraz dostaw energii. Jedno ze specjalistycznych urządzeń trafiło już do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Odruchowie wykorzystują nowoczesny agregat podczas prowadzonych akcji ratowniczych oraz w wypadku awarii zasilania w terenie. 2 pozostałe maszyny pozostaną w bezpośredniej dyspozycji Urzędu Gminy w Skulsku. Urządzenia będą wykorzystywane przez samorząd w razie wystąpienia nagłych zagrożeń. Zakupione wyposażenie realnie zwiększa potencjał reagowania na sytuacje awaryjne i wyraźnie podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy. Projekt parasolowy znany z okolicznych gmin zawitał do Konina.
3: 470 instalacji i urządzeń OZE powstanie w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina. Wartość podpisanej umowy opiewa na 16,5 miliona złotych brutto. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 17,8 miliona złotych. Ponieważ 70% kosztów kwalifikowalnych stanowi dotacja unijna, resztę pokrywają mieszkańcy z własnych źródeł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dzięki projektowi w prywatnych budynkach mieszkańców Konina powstanie łącznie 470 instalacji i urządzeń OZE, w tym 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła, 14 pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 6 miesięcy, czyli najpóźniej do 18 marca 2027. Mimo że Konin ma już tak naprawdę 99% mieszkańców podłączonych do ciepła systemowego, mieszkańcy będą mogli wymienić sobie kopciuchy na ekologiczne źródła energii. No i na pewno jest to coś, co spowoduje, że będą mogli być bardziej bezpieczni o to, że ta cena ciepła będzie bardziej stabilna, niezależna też od różnych sytuacji międzynarodowych, które się dzieją, i po prostu tańsza.
2: Mówił wiceprezydent Konina Paweł Adamów.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM na 104.1, to najbardziej roztańczone radio w regionie i są takie miejsca, które mijamy niemal codziennie, a jednak rzadko zastanawiamy się nad ich historią. Przydrożny krzyż, niewielka kapliczka czy figura Matki Boskiej. Na ziemi kaliskiej są tak mocno wpisane w krajobraz, że łatwo przestać je zauważać. I właśnie o ich historii opowie Stanisław Małyszko, etnograf i dyplomowany archiwista, który od lat dokumentuje dziedzictwo południowo-wschodniej Wielkopolski. Spotkanie Mała architektura wielkiej wiary, krzyże, kapliczki i figury ziemi kaliskiej odbędzie się już 28 września, a więc już w najbliższy poniedziałek o 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Wstęp bezpłatny, może więc warto spojrzeć na te małe elementy naszego krajobrazu trochę uważniej, bo często kryją historię większe niż mogłoby się wydawać.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104 i
1: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Służby wyjaśniają powody pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Ustawa o podatku od koncernów paliwowych przyjęta przez Senat. Zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
0: Wiadomości Konin FM.
6: Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru na terenie stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem, ogień został szybko ugaszony. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie chciał spekulować, czy może to być akt dywersji.
7: Działa policja, działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji je przekazywać. Dajmy popracować śledczym fachowcom, którzy analizują wszystkie aspekty tej sprawy. Traktujemy to poważnie, jak każdą tego typu sytuację.
6: Baza Starlinków na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, w tym Ukrainie. Służby na

0: bo jego zdaniem jest niekonstytucyjna. Tymczasem ceny paliw na stacjach są już bliskie przekroczenia kolejnych psychologicznych granic: 9 zł za litr benzyny i 10 zł za litr diesla. Drogie paliwa to teraz głównie zmartwienie polskich przedsiębiorców, mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Ale jak dodaje, wyższe koszty przy dystrybutorze firmy będą musiały sobie gdzieś odbić.
1: W którymś momencie myślę, że i my wszyscy jako konsumenci to odczujemy, bo niby jest to efekt zwykle lekko opóźniony, ale na koniec dnia to ten spadek marży gdzieś sobie przedsiębiorcy odbiją, no a gdzie mogą sobie odbić? Na cenach towarów i usług.
0: Na razie dane inflacyjne pokazują wzrosty cen głównie w kategoriach bezpośrednio powiązanych z cenami paliw, ale powoli zaczyna się to już rozlewać na całą gospodarkę. Są zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Chodzi o Radosława Eś, który kierował instytucją przez 7 lat. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w wysokości ponad 2 milionów złotych, a także poświadczenia nieprawdy. Za to samo będzie odpowiadać także była główna księgowa Małgorzata K. Według warszawskiej prokuratury Radosław Eś wykorzystywał służbowe karty do opłacania prywatnych wydatków, m.in. wizyt w nocnych klubach, prywatnych spraw sądowych czy zagranicznych wyjazdów. Zawiadomienie do prokuratury złożyło obecne kierownictwo instytutu. Radosław Eś odpiera zarzuty, twierdzi, że służbowymi kartami płacił wyłącznie w ramach wykonywania służbowych obowiązków. Zimowe obrazki w Zakopanem. Z miasta widać ośnieżone tatrzańskie szczyty. To dzięki zmianie pogody. Chmury, które przez ostatnie dni zasłaniały góry, teraz się rozwiały. Ratownicy Topr radzą jednak, by te widoki podziwiać z daleka, bo warunki turystyczne w Tatrach są trudne.
2: A co w regionie?
3: Wystawa ubrań i fotografii pod tytułem Średniowieczna nitka czasu. Dialog między epokami zagości w Miejskim Domu Kultury w Kole. Uroczysty wernisaż ekspozycji zaplanowano na 20 października o godzinie 18. Całe wydarzenie zostało sfinansowane ze środków budżetu powiatu kolskiego, a zwiedzający będą mogli jeszcze potem oglądać zgromadzone eksponaty do 30 października. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną średniowieczne stroje uszyte przez krawców oraz rekonstruktorów historycznych z kolskiej grupy Kazimirus oraz z chorągwi zaciężnej ziemi radziejowskiej. Prezentowane ubrania odtworzyli m.in. Leszek Kalicki, Aneta Szymczak, Agnieszka Wiśniewska czy Paweł Tomczyk. Integralną częścią wydarzenia będą zdjęcia wykonane przez uczennice Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z Kościelca pod okiem mistrza Macieja Frydrysiaka. Autorkami kadrów są Maja Bogucka, Gabriela Florczyk, Małgorzata Kieszkowska, Roxana Nitecka, Żyżanna Płóciennik oraz Zofia Sompolińska. Zapraszamy 20 o 18 do MDK-u w Kole.
2: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Świętokrzyskiem, przez 14 na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu, 15 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 16 w Małopolsce.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach.

0: 99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Przechodzimy wspólnie do 12. Cieszę się, że już połowa czwartku za nami. Przed nami lepsze, mam nadzieję, także weselsze godziny tego przedweekendowego dnia. A na poznańskim Łazarzu szykują się zmiany. Chodzi o skwer Eki z Małeki, który od lat czeka na większą przebudowę. Choć miejsce to od ponad dekady stopniowo zmienia się na korzyść mieszkańców, teraz pojawiła się kolejna ważna wiadomość. Miasto ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy prac. W planach są nowe nasadzenia, miejsca do wypoczynku wraz z potrzebną infrastrukturą, przestrzeń dla ogródków gastronomicznych i organizacji wydarzeń. Zmieni się również układ komunikacyjny w rejonie skweru. Dokumentację projektową przygotowywano już w 2022 roku, a firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą zgłaszać swoje oferty jeszcze do 1 października. Wygląda więc na to, że skwer Eki z Małeki czeka kolejny krok w swojej przemianie. I aby mieszkańcy szybko mogli zobaczyć te zmiany na własne oczy. Za co mocno trzymamy kciuki.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Kramsk przejdą manewry szkoleniowe w Święćcu. Ćwiczenia połączone z warsztatami zaplanowano na 3 października w godzinach od 11 do 13. Głównym celem strażaków jest doskonalenie własnych umiejętności ratowniczych oraz prezentacja możliwości technicznych i operacyjnych lokalnych druhów. Szkolenia podzielono na 3 strefy. Na placu przy remisie OSP Święciec zaplanowano działania z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W sali budynku odbędą się ćwiczenia medyczne z wykorzystaniem m.in. defibrylatorów AED i fantomów. Z kolei na terenie byłej szkoły zaplanowano zadania logistyczne z użyciem namiotów, agregatów prądotwórczych oraz nagrzewnic. Mieszkańcy mogą z bliska przyglądać się pracy strażaków ochotników. Organizatorzy przypominają o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od miejsca manewrów. Podczas ćwiczeń w okolicy będzie można usłyszeć hałas pracujących urządzeń. Ochotnicza Straż Pożarna prosi, by 3 października w gminie Kramsk zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb ratunkowych. Pamiętajmy jednocześnie, że będą to na szczęście tylko ćwiczenia. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy przy ulicy Armii Krajowej 27 zaprasza na Weekend Seniora z Kulturą. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 3 października w godzinach od 9 do 13. Na udział w wydarzeniu nie trzeba kupować biletów, a całe przedsięwzięcie organizowane jest we współpracy z lokalnym samorządem. W bogatym programie przygotowano m.in. Pchli Targ, wystawę zatytułowaną Między płatkiem a światłem oraz spotkanie poświęcone aromaterapii. Uczestnicy będą mogli odwiedzić otwartą szafę Caritas, kawiarenkę w warsztatach terapii zajęciowej, czy wypożyczyć książkę Niespodziankę. Zaplanowano również zajęcia tworzenia kwiatów ze specjalnej pianki, lekcje makramy oraz warsztaty ceramiczne. Na wybrane zajęcia rękodzielnicze obowiązują wcześniejsze zapisy, które przyjmowane są do 30 września. Rejestracja odbywa się osobiście w placówce lub pod numerem telefonu 728 363 883. Organizatorzy zachęcają wszystkich seniorów do wspólnego spędzenia czasu podczas Weekendu Seniora z Kulturą, na który zaprasza Słupecka Biblioteka. Miejska Biblioteka Publiczna w Turku ogłosiła 26. edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Włodzimierza Pietrzaka. Wydarzenie skierowane jest do pełnoletnich twórców, zarówno tych początkujących, jak i profesjonalistów. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy przygotować zestaw 3 autorskich wierszy. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane. Każdy z tekstów trzeba dostarczyć w 3 egzemplarzach. Prace muszą być podpisane wyłącznie godłem, czyli wybranym pseudonimem. Prawdziwe dane twórcy oraz niezbędne oświadczenie należy ukryć w oddzielnej, zaklejonej kopercie. Przesyłki trzeba kierować na adres turkowskiej księżnicy. Na kopercie musi znaleźć się dopisek o konkursie poetyckim. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października, przy czym decydująca będzie data stempla pocztowego. Najlepsi autorzy mogą liczyć na nagrody finansowe za 1., 2. i 3. miejsce. Oficjalne wyniki oraz uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na listopad w Turku. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej biblioteki.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Na antenie Konin FM tym razem niecodzienna sytuacja w Sompolnie. Dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zatrzymali policjanci z miejscowego komisariatu. Z remizy zniknął sprzęt o łącznej wartości około 3,5 tysiąca złotych. Między innymi piła, wyciągarka ręczna do sceny mobilnej, kosa spalinowa oraz głośnik. Policjanci szybko ustalili osoby, które mogły mieć związek ze sprawą i jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 49 lat. Co ważne, funkcjonariuszom udało się odzyskać całe skradzione mienie. Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, a za takie przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. O dalszym losie mężczyzn oczywiście zadecyduje niezawisły sąd.
2: Reklama. Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
9: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
10: Konin FM.
11: Konin FM.
10: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Nowe zasady pobierania opłaty od turystów coraz bliżej. Berlin wycofuje się z walki o organizację olimpiady.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Doszło do niego dziś rano. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobietę. Jeden z rannych, ksiądz, zmarł. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Śledczy pracują na miejscu, odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Zabezpieczyli nóż, którego napastnik użył do ataku. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
1: Marcin Przydacz zapewnił dziennikarzy w Nowym Jorku, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, żeby mieszkańcy mogli szybko się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o blisko 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z międzynarodowym znakiem obrony cywilnej.

0: 5 zł. Tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę w tej sprawie. A zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. 5 zł to stawka maksymalna. O ostatecznej wysokości zdecydują lokalne władze. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta, a nowe prawo ma wejść w życie od stycznia. Berlin zrezygnował ze starań o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 2040 albo 2044 roku. Miasto ogłosiło decyzję na zaledwie 2 dni przed wyborem niemieckiego kandydata przez Niemiecką Federację Sportu Olimpijskiego, odpowiedniczkę polskiego PKOL-u. Władze Berlina tłumaczą, że rezygnują, bo nie mogły zaoferować tego, czego żądano. Ale notowania niemieckiej stolicy w tym wyścigu i tak nie były wysokie. O wiele większe szanse ma Monachium na południu kraju oraz region Ren-Rura na zachodzie.
1: A co w regionie?
2: Kierowcy oraz mieszkańcy Kazimierza Biskupiego muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym w najbliższą sobotę, 26 września. Czasowe komplikacje pojawią się w godzinach od 10.30 do 14.00 na terenie osiedla Południe. Przyczyną zmian w organizacji przejazdu jest rodzinny bieg na orientację w Puszczy Biniszewskiej. Problemów z przejazdem należy spodziewać się przede wszystkim na ulicy Świerkowej oraz na jej skrzyżowaniu z ulicą Dębową. Trasa zawodów rozpoczynać ma się na lokalnym boisku przy Świerkowej. Uczestnicy wydarzenia będą przemieszczać się w kierunku pobliskiego lasu i tą samą drogą wracać na miejsce startu. Organizatorzy apelują do wszystkich kierowców o zachowanie wzmożonej ostrożności i o cierpliwość w rejonie trasy biegu. Już w niedzielę pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert z cyklu Trzeźwienie przez kulturę w ramach współfinansowanego przez miasto Konin projektu w zabytkowym kościele świętego Wojciecha na Morzysławiu wystąpi Robert Kanaan. Koncert poświęcony będzie ofiarom Polskiego Września 1939 roku. Wydarzenie w niedzielę 27 zacznie się o 19.00. Wstęp wolny.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju przelotny deszcz, do tego przeważnie pochmurno i dość chłodno na termometrach, maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, Podlasiu i na Lubelszczyźnie, 15 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 16 w Małopolsce.

0: My już wspólnie możemy zaczynać 13 na antenie Konin FM na 104.1. Jeśli zgłodnieliście to smacznego, to już dobry czas. Możecie coś sobie dobrego zjeść, jeśli macie taką możliwość. A tym razem policjanci z Turku przeprowadzili działania w ramach Roadpol Safety Days, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i dążenie do tak zwanej wizji zero, czyli zera ofiar śmiertelnych wypadków. W ciągu jednego dnia funkcjonariusze skontrolowali 103 pojazdy i aż w 98 przypadkach stwierdzili przekroczenie dozwolonej prędkości. W dwóch sytuacjach było ono na tyle poważne, że kierowcy stracili prawa jazdy. Jeden z nich w zabudowanym jechał o 76 km na godzinę za szybko, drugi przekroczył limit o 55 km. Policjanci przypominają, że większa prędkość oznacza mniej czasu na reakcję i bezpieczne zatrzymanie. Dlatego zdejmijmy nogę z gazu i po prostu bezpiecznie dojedźmy do celu.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
11: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
12: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: co dalej?
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: Od 14 do 21 października na terenie całego Turku przeprowadzona zostanie powszechna i w pełni obowiązkowa akcja zwalczania gryzoni. Wszyscy właściciele, zarządcy, a także użytkownicy jakichkolwiek nieruchomości na obszarze miasta muszą w tym czasie bezwzględnie wyłożyć preparaty trujące. Zgodnie z wytycznymi władz, trutki należy rozmieścić głównie tam, gdzie szkodniki pojawiają się najczęściej. Chodzi tu przede wszystkim o bliskie sąsiedztwo węzłów oraz przyłączy ciepłowniczych, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia piwniczne, komory sypowe i wiaty ze śmietnikami. Toksyczne preparaty muszą obowiązkowo trafić również do wszystkich obiektów o charakterze produkcyjnym oraz do dużych magazynów i hal. Obowiązkowa deratyzacja jesienią przeprowadzana jest w każdej wielkopolskiej gminie, jednak w przypadku Turku ma ona tym razem szczególne znaczenie ze względu na duży problem ze szczurami. Pojutrze w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku koncert charytatywny Razem dla Julki. Będzie to lokalna akcja wsparcia dla małej mieszkanki powiatu kolskiego, która walczy o zdrowie i sprawność. W programie m.in. występy dzieci, dmuchaniec, loteria wantowa czy kiermasz ciast. 26 września, 16 GOK w Babiaku. W najbliższą sobotę, 26 września, zapraszamy do Starego Miasta na trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Przed nami mnóstwo atrakcji, a jedną z nich będzie wspólne gotowanie na wielkiej patelni z uczestnikiem telewizyjnego show MasterChef.
5: Dzień dobry, moi drodzy, tutaj ja, Mateusz Krojenka, chciałbym was serdecznie zaprosić na mega smaczne wydarzenie pod hasłem Zdrowo i Kolorowo. 26 września w miejscowości Stare Miasto w powiecie konińskim, trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich tego właśnie powiatu konińskiego. Także musicie tam być. Ja tam będę gotował dla was 500 porcji pysznego leczo. Także no, wpadajcie, bo ktoś to musi zjeść. Trzymajcie się, cześć.
4: Szczegółowy program można znaleźć na stronach gminy Stare Miasto. 2 października wernisaż wystawy Koło i Ziemia Kolska w latach 1914-18. Organizatorzy zapraszają tego dnia o godzinie 16.30 do czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole. A teraz coś dla melomanów. W najbliższą sobotę o godzinie 19 zapraszamy do zabytkowego kościoła w Lądzie nad Wartą na wyjątkowy koncert zatytułowany Przed Wieniawskim. Będzie to wieczór pełen skrzypcowej wirtuozerii w wykonaniu uczestniczek 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, Zofii Anny Olesik oraz Barbary Żołnierczyk. Artystkom towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Piotra Wacławika. W programie znajdą się arcydzieła muzyki klasycznej, m.in. Beethovena czy Dworaka. Wstęp wolny. Zapraszamy 26 września do klasztoru w Lądzie. W najbliższą sobotę, 26 września, odbędzie się drugi rajd rowerowy turystyki na ziemi konińskiej, stanowiący wielkopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki. Wydarzenie organizowane przez lokalną organizację turystyczną Marina jest współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Zbiórka uczestników rozpocznie się o godzinie 9.30 na placu przy Wieży Ciśnień w Koninie, skąd o 10.00 cykliści wyruszą w liczącą około 22 km trasę prowadzącą przez Bieniszew i Muzeum Okręgowe aż do Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice. Szczegółowa informacja w Lot Marina. Przypomnijmy, że biuro tej organizacji wraz z Centrum Informacji Turystycznej od niedawna znajduje się w nowym miejscu, w sercu Starówki, w najstarszej kamienicy na Konińskim Rynku, czyli we wnętrzach Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zemełki przy Placu Wolności. W tym punkcie można otrzymać różnego rodzaju materiały informacyjne oraz pamiątki dotyczące naszego miasta i powiatu. Wcześniej CIC znajdował się przy ulicy Dworcowej pod budynkiem Konińskiego Centrum Kultury.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Okazuje się, że zwykłe zakupy w polskim supermarkecie mogą być dla kogoś prawdziwą przygodą. Przekonała się o tym Ani Nguyen, Amerykanka, która kilka miesięcy temu przeprowadziła się z Waszyngtonu do pięknego Krakowa. W swoim nagraniu z zakupów w Auchan zachwycała się przede wszystkim ogromnym wyborem produktów. Żartowała, że sama alejka z jogurtami to właściwie osobne państwo, a szczególne wrażenie zrobił na niej, no właśnie, dział z nabiałem. Zwróciła też uwagę na różne rodzaje wody, a nawet bagietkę kosztującą złoty 19. Jak przyznała, podczas pierwszej wizyty spędziła w sklepie 2 godziny, ale przeszła w tym czasie zaledwie 2 alejki. No cóż, wygląda na to, że polskie zakupy potrafią naprawdę wciągnąć.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
7: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Reklama.
8: Konin FM.
0: Konin FM.
8: Naturalnie, że lokalnie.

0: Nie żyje druga osoba ranna w ataku nożownika w Jarosławiu. Śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ewakuacja dwóch przejść granicznych podczas kolejnego ataku Rosji na Ukrainę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzec.
2: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
3: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
4: Dopiero dostałem informację od małżonki. Dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
2: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. A w tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
0: Motyw ataku na razie nie jest znany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu, niedaleko Grójca. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, zanim został ugaszony przez strażaków, objął anteny satelitarne i agregat prądotwórczy. Na razie służby i śledczy bardzo oszczędnie informują o ustaleniach co do przyczyn pożaru, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
5: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
0: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także policjanci z Grójca i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz prokuratorzy. Kolejna ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk poinformował, że ewakuowano dziś przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorochusku. A dziś rano RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Kilka godzin później doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a mieszkańcy znów dostali SMS-owe alerty od RCB. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówił dziś w garnizonie Rzeszów.

0: dodatkowe pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.
1: A co w regionie?
2: W Koninie ma powstać lokalne centrum odporności. Miasto ogłosiło konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji planowanej przy ulicy Sulańskiej w Malińcu. Najważniejszą częścią kompleksu będzie podziemna budowla ochronna, przeznaczona zarówno do schronienia ludności, jak i przechowywania chronionych zasobów. Obok niej zaplanowano naziemny budynek służący do gromadzenia, magazynowania i dystrybucji materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego w ochronie ludności. Oba obiekty mają być bezpośrednio ze sobą połączone. Projekt obejmuje także rampę przeładunkową, plac manewrowy, drogi dojścia, dojazdy i niezbędną infrastrukturę techniczną. Centrum ma działać na co dzień i oczywiście także podczas sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń militarnych i innych zdarzeń zagrażających mieszkańcom. Dokumentacja ma uwzględniać możliwość późniejszej rozbudowy instalacji technicznych i energetycznych. Obiekt będzie też miejscem szkoleń, ćwiczeń i edukacji z zakresu reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Część infrastruktury będzie mogła być wykorzystywana w normalnych warunkach bez ograniczania jej funkcji ochronnych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, do tego przeważnie pochmurno. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 15 na Pomorzu i Śląsku, do 16 w Małopolsce.
1: Konin FM.

0: Toruń FM.
1: Lądujemy w Powidzu po 14 na antenie Konin FM, a tam sytuacja z wodą ma się podobno poprawiać. Studnia numer 3, która wcześniej nie funkcjonowała, została wyczyszczona i ponownie uruchomiona. Gmina zleciła tę pracę zewnętrznemu wykonawcy, a w okresie letnim studnia działała już z zadowalającą wydajnością, wspierając system wodociągowy. Uruchomiono również stację podnoszenia ciśnienia przy ulicy Strzałkowskiej. Ma ona przede wszystkim pomóc mieszkańcom rejonu ulicy Witkowskiej, gdzie wcześniej problemy wynikały z tego, że sieć wodociągowa biegnie tam niestety pod górkę. Pierwsze pomiary wykonane na oczyszczalni ścieków w Ługach wykazały poprawę ciśnienia. Wygląda więc na to, że po wcześniejszych problemach w kranach mieszkańców Powidza rzeczywiście może być teraz bardziej komfortowo. Oby było już tylko z górki.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie

0: Regulamin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Konińska sieć AED w 100% sprawna. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonał wymiany elektrod w defibrylatorach zamontowanych w ramach pierwszej edycji projektu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z urządzeniami zainstalowanymi w ramach drugiej edycji takiego projektu. Cała konińska sieć AED jest w 100% sprawna i posiada wymagane atesty. Lokalizację wszystkich defibrylatorów na terenie Konina można znaleźć w aplikacji M-Mieszkaniec, która jest bezpłatna i warto ją pobrać na smartfona, by otrzymywać oficjalne komunikaty ostrzegawcze. 16 października Biblioteka Publiczna w Kleczewie przy placu Józefa Piłsudskiego włączy się w 12. edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod ogólnokrajowym hasłem Biblioteka się sprawdza. Przygotowany z tej okazji bogaty program adresowany jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców. Kulturalne atrakcje rozpoczną się o godzinie 16 spotkaniem z sokolnikiem Damianem Kwiatkowskim. Uczestnicy zyskają wyjątkową okazję, by z bliska poznać m.in. bielika, sokoły oraz wybrane gatunki sów. Będzie to spotkanie dla najmłodszych, a o 17 ten sam prelegent zobaczy się z dorosłymi. Zwieńczeniem wydarzenia będzie zaplanowane na godzinę 18 spotkanie autorskie z Łukaszem Hajdrychem, mieszkańcem Kleczewa. Pisarz opowie o swojej nowej publikacji pod tytułem Jako się objawiło, żeś czarownica jawna, procesy o czary w Kleczewie i okolicach 1624-1738. Będzie to niezwykła szansa na odkrycie dawnych historii i ciekawostek niedostępnych na co dzień. Już jutro, 25 września, w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ulicy Przyjaźni odbędzie się bezpłatny rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki Kulturalny Konin Dzieciom. Fundacja Konin Dzieciom zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny z regionu na wydarzenie uczące przez doświadczenie. W programie m.in. eksperymenty chemiczne i przyrodnicze, robotyka, druk 3D oraz klocki. Zdolności artystyczne będzie można rozwijać na warsztatach z gliną, drewnem i na zajęciach sensorycznych. Dla aktywnych przygotowano wspinaczkę, taniec i koło akrobatyczne. Będzie także występ artystyczny oraz koncert. Dzieci wcielą się w detektywów, wezmą udział w grach językowych, spotkają strażaków i poznają pierwszą pomoc. Na miejscu będzie czekać pamiątkowa ścianka z profesjonalnym fotografem. Rano od 10 do 14 festiwal ugości grupy szkolne, a od 14 do 18 otworzy się na wizyty rodziny. Odbędzie się też loteria fantowa z losami po 5 zł, z której dochód wesprze kolejne inicjatywy Fundacji Konin Dzieciom. Ten projekt realizowany jest z budżetu Inicjatywa dla Konina. Patronuje mu prezydent miasta. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 26 września, czyli pojutrze w sobotę, o godzinie 17 w kościele ewangelicko-augsburskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Kole odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne. Na uczestników czeka bezpłatny koncert muzyki klasycznej, podczas którego zaprezentują się utalentowani uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Szymanowskiego Szkoła. Spotkanie wzbogaci część historyczna przygotowana przez Tomasza Nuszkiewicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wardą. Wygłosił on prelekcję zatytułowaną Przyszłość przeszłości. Pamiętamy o dziedzictwie pierwszego kolskiego burmistrza po odzyskaniu niepodległości. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również promocja publikacji tego samego autora pod tytułem Władysław Klimaszewski, pierwszy burmistrz koła w odrodzonej Polsce. Całość organizowana jest bezpłatnie ze środków budżetu Miasta Koła.

0: Mieszanin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: A teraz wyobraźcie sobie lotnisko, na którego terenie zmieściłaby się cała Warszawa, a jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Brzmi niewiarygodnie, ale właśnie takie rozmiary ma port lotniczy imienia króla Fahda pod Dammanem w Arabii Saudyjskiej. Jego teren zajmuje około 780 km2, z czego zabudowane jest zaledwie około 37 km. Teraz lotnisko ma być rozbudowywane. Plan obejmuje 77 projektów o wartości około 1 600 000 riali. Po kolejnych etapach port ma obsługiwać nawet 32 miliony pasażerów rocznie. Co ciekawe, w zeszłym roku było ich 13 milionów 700 tysięcy. Tak więc jeśli kiedyś zgubicie się na lotnisku, to akurat tutaj naprawdę można byłoby mieć spory problem z odnalezieniem właściwego terminala.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 104.1.
1: No i po czwartku już piękny piątek przychodzi, także na weekend czekamy. Jutro także między innymi po 20 piątkowa remiza, na którą zapraszam w imieniu Marcina i Piotra. Ja melduję się jutro po 10 w imieniu Aurelii i Kleofasa, Dzień Budowlańca i Dzień Farmaceuty. A dziś po 15 zamelduje się jeszcze Wojtek Maciejewski. Olaf Kaszyński, do jutra, cześć!
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Reklama. Premier o pożarze stacji Sterlinków na Mazowszu. Policja już wie, kto ułożył betonowe bloczki na torach w Jedlance. Na festiwalu filmowym w Gdyni dziś kolejna premiera. Tym razem to film o znanym muzyku.
0: Wiadomości Konin FM.
6: Miriam Lipińska. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
7: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
6: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wyjaśnia strzelaninę podczas interwencji policji w okolicach Bolesławca. Sprawa jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, według nieoficjalnych informacji w głowę. 33-latek, który oddał strzały, jest już w rękach policji, mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
8: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
6: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. Sezon grzewczy powoli się rozkręca i są już pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu Międzychockiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto zamontować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
9: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
6: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Mocne granie na festiwalu w Gdyni za godzinę w Teatrze Muzycznym premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Rus. Choć jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
10: To nie było takie bang, okej, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży.

0: Najczęstsze nowotwory ginekologiczne wśród wielkopolanek to rak macicy i rak jajnika. Rak macicy dotyczy głównie kobiet po menopauzie. Nie wolno lekceważyć krwawień po menopauzie, trzeba wtedy zgłosić się do ginekologa. Rak jajnika jest trudny do wykrycia we wczesnym stadium. Kobiety powinny raz w roku wykonywać badanie ginekologiczne, a także robić cytologię i testy na HPV. Wirus HPV jest najpoważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy, ale dodatni wynik nie oznacza wcale, że rozwinie się nowotwór. Testy HPV finansuje NFZ. Można je wykonać w 185 placówkach w Wielkopolsce, a zapisać można się online przez internetowe konto pacjenta lub przez aplikację Moje IKP. Warto też korzystać ze szczepień przeciw HPV, do czego zachęca Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na wyleczenie.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Zbliża się ocieplenie, można powiedzieć, że wrześniowe babie lato przed nami. Na początku przyszłego tygodnia 22-23 stopnie będziemy mieli na termometrach w naszym subregionie, ale to dopiero tak naprawdę od poniedziałku. W niedzielę już temperatura ma wzrosnąć powyżej plus 20 stopni. Na razie chłodno, dzisiaj maksymalnie plus 15. Podobne wartości również jutro oraz w sobotę.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Witam wrześniowo po godzinie 15. Zapraszam na spotkanie moje z Wami. Czwartek dzisiaj w kalendarzu, tak na poważnie zobaczymy, co dzisiaj za dzień. Na naszej antenie oczywiście po godzinie 16. Teraz się witam i teraz zapraszam na popołudnie w dobrym rytmie. Wojtek Maciejewski, dzień dobry, mówię w tej godzinie. Oczywiście najlepsza roztańczona muzyka i informacje, które mamy Wam do przekazania, te jak najbardziej pozytywne. To będą na przykład informacje dotyczące tego, że w Turku będzie działać komunikacja miejska. Więcej szczegółów oczywiście w tej godzinie, na którą to zapraszam.

0: programie Popołudnie w dobrym rytmie nie może zabraknąć drogowych informacji, a drogowych utrudnień w Koninie i w regionie jest naprawdę dużo. Oczywiście korki mamy na nowej przeprawie, na starych mostach roboty drogowe, zwężenia, no i trzeba liczyć się z tym, że podróż będzie trwać dłużej niż gdy most nie był remontowany. Największy ruch to też Kleczewska Przemysłowa przy Policji, na Konińskiej Starówce Światła Świętojańska Europejska. Tam musicie liczyć się z drogowymi problemami. Problemy również na autostradzie A2 między Koninem a Goliną. Pierwsze utrudnienia to węzeł Konin-Modła. Pasy w stronę Goliny, w stronę Poznania. Drugie utrudnienia to przewężka w okolicach mostu nad Wartą. Tam już na całego przygotowania do remontu też tego mostu na rzece Warcie, tym razem w ciągu autostrady A2. W Słupcy więcej aut na obwodnicy. Utrudnienia również w Strzałkowie związane z godzinami szczytu.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Reklama.
1: Konin FM. Konin FM.

0: 104.1.
1: Informacje, które mam do przekazania, już zdradzam, że to nie jest żart związany z pierwszym dniem kwietnia, z Prima Aprilis. W kolejnym mieście naszego subregionu będzie działać komunikacja autobusowa, tym razem w Turku. Warto na początek powiedzieć o tym, że Turek podpisał z samorządem województwa wielkopolskiego umowę na dofinansowanie budowy dworca, centrum przesiadkowego. Jednocześnie miasto Turek podjęło decyzję o uruchomieniu miejskiej komunikacji publicznej w Turku. Pierwsze autobusy wyjadą na ulicę 5 października tego roku. Przejazdy dla mieszkańców Turku będą bezpłatne. Planowane trasy będą obejmować przystanki w pobliżu takich miejsc jak przychodnie lekarskie, sklepy wielkopowierzchniowe i szpital. Wkrótce mamy poznać szczegółową trasę oraz listę przystanków.
2: Konin FM.

0: Kronin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Kronin FM.
2: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Kramsk przejdą manewry szkoleniowe w Święćcu. Ćwiczenia połączone z warsztatami zaplanowano na 3 października w godzinach od 11 do 13. Głównym celem strażaków jest doskonalenie własnych umiejętności ratowniczych oraz prezentacja możliwości technicznych i operacyjnych lokalnych druhów. Szkolenia podzielono na 3 strefy. Na placu przy remisie OSP Święciecz zaplanowano działania z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W sali budynku odbędą się ćwiczenia medyczne z wykorzystaniem m.in. defibrylatorów AED i fantomów. Z kolei na terenie byłej szkoły zaplanowano zadania logistyczne z użyciem namiotów, agregatów prądotwórczych oraz nagrzewnic. Mieszkańcy mogą z bliska przyglądać się pracy strażaków ochotników. Organizatorzy przypominają o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od miejsca manewrów. Podczas ćwiczeń w okolicy będzie można usłyszeć hałas pracujących urządzeń. Ochotnicza Straż Pożarna prosi, by 3 października w gminie Kramsk zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb ratunkowych. Pamiętajmy jednocześnie, że będą to na szczęście tylko ćwiczenia. Z okazji 685. urodzin Turku tamtejsza biblioteka publiczna zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców do udziału w 2 bardzo nietypowych konkursach. Pierwszy to zmagania literackie pod hasłem Legendy Turku. Uczestnicy muszą napisać autorską opowieść silnie związaną z miastem. Twórcy mogą swobodnie czerpać inspiracje z lokalnych historii, dawnych zabytków, miejskiego herbu czy owianych tajemnicą zakątków. Druga propozycja to wyzwanie dla fanów popularnych gier komputerowych. Konkurs pod nazwą Turek w kostkach. Wielka budowa na 685. urodziny polega na dokładnym odtworzeniu wybranego turkowskiego zabytku w grze Minecraft. Uczestnicy muszą pracować całkowicie samodzielnie lub w 2- bądź 3-osobowych zespołach. Najciekawsze i najbardziej kreatywne budowle zostaną docelowo włączone do wyjątkowego projektu, tworząc wirtualny Turek 2026. Wszystkie szczegóły i regulaminy znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Włodzimierza Pietrzaka pod adresem www.biblioteka.turek.pl. Trwa 3 nabór na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. To jedyna publiczna uczelnia wyższa w Wielkopolsce Wschodniej. Kandydaci mogą wybrać kształcenie stacjonarne, niestacjonarne oraz podyplomowe na poziomach licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Bezpłatne studia stacjonarne obejmują m.in. logistykę, kosmetologię, automatykę i robotykę czy pielęgniarstwo. Rejestracja na kierunki wyższe potrwa do 15 października. Z kolei rekrutacja na studia podyplomowe kończy się z końcem września, z wyjątkiem darmowego kierunku budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii, na który dokumenty można składać do 9 października. W ofercie podyplomowej znajdują się także cyberbezpieczeństwo, psychologia biznesu czy administracja samorządowa. Uczelnia zapewnia wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne pracownie oraz praktyki zawodowe w lokalnych firmach, co zwiększa szanse na późniejsze zatrudnienie. Szczegółowy wykaz kierunków oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej uczelni pod adresem www.ans.konin.pl.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Kolejna informacja, którą mam do przekazania, dotyczy gminy Golina. Grupa mieszkańców tej gminy złożyła bowiem w Urzędzie Miejskim projekt własnej uchwały dotyczącej budowy ośrodka zdrowia. Proponuje się w nim dwa rozwiązania: partnerstwo publiczno-prywatne bądź przetarg ofertowy. Prawidłowo skonstruowana tego typu współpraca pozwala władzom lokalnym powierzyć część ciążących na nich obowiązków firmom prywatnym. Tak argumentują członkowie Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Warto też wspomnieć, że od wielu lat mówi się na terenie Goliny o konieczności budowy ośrodka zdrowia. Jak wskazują w piśmie, we wniosku mieszkańcy, gmina dysponuje działkami na placu przy dworcu PKS przeznaczonymi pod taką działalność. Komitet w związku też z tym złożył w Urzędzie Miejskim w Golinie dokumenty dotyczące budowy ośrodka zdrowia. Miało to wszystko miejsce w tym miesiącu.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
1: Muzyka i głos AI.

0: zachowań, kafara i innych.
1: Egzamin odbywa się u nas w firmie Turbo bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
0: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
1: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Miesiąc wrzesień, miesiąc, który teraz trwa, przynosi emerytom dodatkowy przelew z ZUS-u. W ramach 14 emerytury seniorzy mogą otrzymać nawet 1978 zł i 49 groszy brutto. Nie każdy jednak dostanie pełną kwotę. Wysokość dodatkowego świadczenia zależy przede wszystkim od wysokości pobieranej emerytury lub renty. 14 emerytura jest wypłacana razem z podstawowym świadczeniem. ZUS realizuje przelewy zgodnie z terminami, w których seniorzy standardowo otrzymują swoje emerytury i renty. Taki dzień na przykład będzie miał miejsce 25 września. Pełną kwotę otrzymują osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższej emeryturze działa zasada złotówka za złotówkę.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za Ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a Ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tu czas płynie wolniej.
9: Zalew, zieleń i spokój.
10: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Reklama.
11: Trwa przesłuchanie nożownika po ataku w opactwie w Jarosławiu. Dywersji dotyczy śledztwo po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. PKP zaczyna świętowanie swojego jubileuszu.
0: Wiadomości Konin FM.
11: Miriam Lipińska. Prokuratura w Jarosławiu przesłuchuje nożownika, który miał zaatakować nożem w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. To 31-letni obywatel Ukrainy. Według najnowszych informacji jedna osoba nie żyje. Cztery inne, duchowni i osoby świeckie, są ranne. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, pozostałe w stanie niezagrażającym życiu. Policja sprawdza motywy Ukraińca, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
12: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała dzisiaj w klasztorze te pięć osób.
11: Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Będzie prowadzone w kierunku działań dywersyjnych. Na miejscu pracują śledczy. Wielu miejscowych aż do dzisiejszego poranka nie miało pojęcia, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej. Tak jak pani Beata, mieszkanka Woli Krobowskiej, z którą rozmawiał reporter Tomasz Fęska.
13: Mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Słyszałam, że tylko coś jedzie w tą stronę. Tak słychać było, że trzy straże.
14: Tutaj jeden z sąsiadów mówił, że była przerwa w dostawie energii i jak wyjrzał przez okno, to właśnie w całej miejscowości światła zgasły.
13: To ja nie wiem.
14: To w jakiś sposób panią, nie wiem, nie zaniepokoiło to, co się dzisiaj dzieje? Wczoraj
13: myślałam, że się, tak jak wczoraj, że gdzieś się pali. Gospodarstwo, coś, ale o takich rzeczach to nie wiedziałam. Dopiero się dzisiaj dowiedziałam o 7 z radia.
11: Stacja zabezpiecza dostęp do internetu m.in. na części terytorium Ukrainy. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
15: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje także gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją. Każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
11: Szczyt G20 planowany jest na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Polskie koleje państwowe mają dokładnie 100 lat. 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa. PKP właśnie rozpoczęło obchody tego jubileuszu. Wśród zapowiedzianych wydarzeń jest m.in. Dzień z koleją. To w najbliższą sobotę w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami. Intercity nieśpieszny.
16: A co w regionie?
17: Urzędnicy z Rychwała ostrzegają mieszkańców

0: mailowo lub osobiście w siedzibie przy Placu Wolności 16 w Rychwale. W przypadku próby wyłudzenia danych należy zawiadomić policję. Urzędnicy proszą o przekazywanie tego ostrzeżenia sąsiadom oraz seniorom, którzy są najbardziej narażeni na działanie oszustów.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Pochmurno, ale już dzisiaj będzie raczej bez opadów. Tak przynajmniej widać, obserwując i sprawdzając prognozy pogody. Pochmurno w nocy również z mgłami i zamgleniami. Temperatura teraz w okolicach 15. W nocy i nad ranem może spaść do 10-11. Jutro w ciągu dnia około 16. Na niebie taka sama sytuacja jak teraz. Cieplej zacznie robić się od niedzieli, wtedy też zdecydowanie więcej słońca. Witam po godzinie 16. Za chwilę zobaczymy, co tam ciekawego w kalendarzu.

czwartek, 24 dzień miesiąca kolejnego, który mamy, 9 w roku, czyli września. Dzisiaj też 267 dzień roku 2026. Imieniny dziś obchodzą i na życzenia czekają Gerard, Gerarda, Maria, Seweryn, Herman, Jaromir, Tomir, Amata, pan Fucy, Kolumba i Pacyfik. Jeśli chodzi o przysłowie, Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato. No i w prognozach widać ocieplenie, choć trochę po Gerardzie. Drugie przysłowie związane z

Imieninami Gerarda to na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą. Słońce dzisiaj do 18.41 pracuje. Czas trwania dnia to 12 godzin i 5 minut. Za chwilę zobaczymy, jak tam sytuacja na drogach.

0: Oj, dużo tych utrudnień na drogowej mapie Konina i regionu. Zaczynamy od regionu. No i tak, autostrada 2, węzeł Modła, tutaj pasy w stronę Poznania. Ruch odbywa się pasami zjazdowymi i wjazdowymi z węzła. Utrudnienia też dalej w stronę Poznania, jak jedziecie. Most nad Wartą w ciągu autostrady A2, budowany pod koniec lat 80. doczeka się wreszcie remontu. No i też tam mamy przewężenia. Konin, tutaj oczywiście korek na nowej przeprawie, ale żeby na tą trasę wjechać, też musicie liczyć się z utrudnieniami. Więcej aut, problemów też oczywiście stare mosty, skrzyżowanie Przemysłowa Paderewskiego. Roboty drogowe na Przemysłowej, one mogą powodować utrudnienia, choć na drogowej mapie bieżącego ruchu aktualnego widać, że nie jest tak źle. Gorzej na pewno jest, jeśli jedziecie w stronę Kramska. Tam roboty drogowe zaraz za Koninem, no i w związku też z tym duże problemy i utrudnienia. Szerokiej i bezpiecznej drogi kierowcy, tego Wam życzy Konin FM po 16.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Muzyka i głos AI.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

Około 3000 uczniów klas ósmych z całej diecezji włocławskiej wraz z blisko 60 kapłanami oraz katechetami przybyło do Lichenia. Tegoroczna pielgrzymka odbywała się pod hasłem Wolność to Ty. Przed rozpoczęciem głównej części spotkania grupa miała możliwość zwiedzenia licheńskiego sanktuarium. Młodzi odwiedzili m.in. apartamenty papieskie świętego Jana Pawła II, Golgotę oraz wieżę widokową, a sprzyjająca już taka jesienna pogoda zachęcała także do dłuższych spacerów po ogrodach mieszczących się na terenie sanktuarium w Licheniu. Szczególnym momentem była oczywiście msza święta, podczas której odbyło się zawierzenie i błogosławieństwo przedstawicieli klas ósmych diecezji włocławskiej. Młodzi powierzyli w Bogu siebie oraz wszystkich zgromadzonych, szczególnie tych, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania, egzaminów oraz stoją przed wyborem dalszego etapu życiowej drogi, czyli wyboru szkoły średniej.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama. Wiadomości Konin FM.
5: Kierowcy oraz mieszkańcy Kazimierza Biskupiego muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym w najbliższą sobotę, 26 września. Czasowe komplikacje pojawią się w godzinach od 10.30 do 14.00 na terenie osiedla Południe. Przyczyną zmian w organizacji przejazdu jest rodzinny bieg na orientację w Puszczy Biniszewskiej. Problemów z przejazdem należy spodziewać się przede wszystkim na ulicy Świerkowej oraz na jej skrzyżowaniu z ulicą Dębową. Trasa zawodów rozpoczynać ma się na lokalnym boisku przy Świerkowej. Uczestnicy wydarzenia będą przemieszczać się w kierunku pobliskiego lasu i tą samą drogą wracać na miejsce startu. Organizatorzy apelują do wszystkich kierowców o zachowanie wzmożonej ostrożności i o cierpliwość w rejonie trasy biegu. Już w niedzielę pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert z cyklu Trzeźwienie przez kulturę w ramach współfinansowanego przez miasto Konin projektu w zabytkowym kościele świętego Wojciecha na Morzysławiu wystąpi Robert Kanaan. Koncert poświęcony będzie ofiarom polskiego września 1939 roku. Wydarzenie w niedzielę 27 zacznie się o 19.00, wstęp wolny. Od 14 do 21 października na terenie całego Turku przeprowadzona zostanie powszechna i w pełni obowiązkowa akcja zwalczania gryzoni. Wszyscy właściciele, zarządcy, a także użytkownicy jakichkolwiek nieruchomości na obszarze miasta muszą w tym czasie bezwzględnie wyłożyć preparaty trujące. Zgodnie z wytycznymi władz, trutki należy rozmieścić głównie tam, gdzie szkodniki pojawiają się najczęściej. Chodzi tu przede wszystkim o bliskie sąsiedztwo węzłów oraz przyłączy ciepłowniczych, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia piwniczne, komory sypowe i wiaty ze śmietnikami. Toksyczne preparaty muszą obowiązkowo trafić również do wszystkich obiektów o charakterze produkcyjnym oraz do dużych magazynów i hal. Obowiązkowa deratyzacja jesienią przeprowadzana jest w każdej wielkopolskiej gminie, jednak w przypadku Turku ma ona tym razem szczególne znaczenie ze względu na duży problem ze szczurami. Pojutrze w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku koncert charytatywny Razem dla Julki. Będzie to lokalna akcja wsparcia dla małej mieszkanki powiatu kolskiego, która walczy o zdrowie i sprawność. W programie m.in. występy dzieci, dmuchaniec, loteria fantowa czy kiermasz ciast. 26 września, 16 GOK w Babiaku. Projekt parasolowy znany z okolicznych gmin zawitał do Konina.
6: 470 instalacji i urządzeń OZE powstanie w ramach projektu instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina. Wartość podpisanej umowy opiewa na 16,5 miliona złotych brutto. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 17,8 miliona złotych. Ponieważ 70% kosztów kwalifikowalnych stanowi dotacja unijna, resztę pokrywają mieszkańcy z własnych źródeł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dzięki projektowi w prywatnych budynkach mieszkańców Konina powstanie łącznie 470 instalacji i urządzeń OZE, w tym 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła, 14 pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 6 miesięcy, czyli najpóźniej do 18 marca 2027. Mimo że Konin ma już tak naprawdę 99% mieszkańców podłączonych do ciepła systemowego, mieszkańcy będą mogli wymienić sobie kopciuchy na ekologiczne źródła energii. No i na pewno jest to coś, co spowoduje, że będą mogli być bardziej bezpieczni o to, że ta cena ciepła będzie bardziej stabilna, niezależna też od różnych sytuacji międzynarodowych, które się dzieją, i po prostu tańsza.
5: Mówił wiceprezydent Konina Paweł Adamów.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lepiej.

Zaglądamy po raz kolejny do Turku. Tam bowiem pies służbowy, który wabi się Złoty, zanotował swój pierwszy sukces w działaniach poszukiwawczych. Czworonożny funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Turku odnalazł zaginionego mężczyznę na terenie rejonu działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Podczas akcji poszukiwawczej w powiecie konińskim funkcjonariusze ustalili, że zaginiony mężczyzna może przebywać w kompleksie leśnym. Na miejscu policjanci zabezpieczyli odzież należącą do poszukiwanego. Ubranie posłużyło jako źródło zapachu dla policyjnego psa. Czworonożny funkcjonariusz Złoty sprawnie nawęszył ślad i podjął trop i natychmiast skierował się w stronę lasu. Pies służbowy Złoty poprowadził swojego przewodnika bezbłędnie do celu. Czworonożny funkcjonariusz pokonał około 500 metrów w stronę lasu i wyszedł na przylegającą do niego polanę. Tam natychmiast zmienił kierunek na południe i zaledwie 100 metrów dalej odnalazł poszukiwanego mężczyznę. W telewizji jest Aleks, jeśli chodzi o psy policyjne, to w Turku jest Złoty.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Zaglądamy teraz informacyjnie dookoła. Tam zataszone wielofunkcyjne boisko z laserową strzelnicą i zapleczem sportowym otwarto oficjalnie przy szkole podstawowej numer 2. Kole. Obiekt cieszy się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem. Gimnastyczki nie chcą wychodzić z sali. Obiekt o powierzchni 800 metrów kwadratowych posiada nowoczesną nawierzchnię i stałe łukowe zadaszenie metalowej konstrukcji. Halę wyposażono w zaplecze sanitarno-szatniowe oraz wygodny łącznik z budynkiem szkoły. W boisku znalazło się miejsce na pięciostanowiskową strzelnicę laserową oraz rozkładaną scenę. Dzięki temu przestrzeń może być wykorzystywana nie tylko podczas zajęć sportowych, ale również podczas innych uroczystości szkolnych, jak również wydarzeń kulturalnych oraz spotkań integracyjnych. Całość kosztowała ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie, które uzyskano w ramach programu Olimpia, przekroczyło 4 miliony 200 tysięcy złotych. Prace prowadzono w latach 2024-2026.

0: Premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zestrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
2: Znała pani tego księdza?
3: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakieś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
0: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim, życiu trzech pozostałych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
4: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu Polski i Polaków. I to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
0: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
5: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło

0: II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
1: A co w regionie?
2: Tragiczny pożar zniszczył dom oraz niemal cały dorobek życia rodziny Różyńskich z Dąbrowy w gminie Brudzew. Ogień strawił budynek mieszkalny i garaże, zabierając ze sobą pełne wyposażenie oraz sprzęty potrzebne do codziennego funkcjonowania. Część obiektu nadaje się wyłącznie do rozbiórki, a pozostałe pomieszczenia wymagają natychmiastowego generalnego remontu. Poturbowani przez los mieszkańcy od ponad 20 lat prowadzili rodzinny dom dziecka oraz tworzyli niespokrewnioną rodzinę zastępczą. Oprócz wychowania ósemki własnych dzieci dali bezpieczną przystań oraz opiekę ponad 30 podopiecznych potrzebujących troski. Przez dekady pomagali najmłodszym, a dziś sami potrzebują wsparcia lokalnej społeczności. Rodzina oraz znajomi poszkodowanych zorganizowali zbiórkę na odbudowę domu, zakup materiałów budowlanych i niezbędnego wyposażenia. Bliscy apelują o wpłaty finansowe oraz o udostępnianie informacji o pomocy, aby dobro przekazywane przez lata wróciło do poszkodowanych. Akcja wsparcia dla pogorzelców z naszego regionu prowadzona jest w serwisie pomagam.pl pod nazwą Przez lata dawali innym dom, dziś sami potrzebują pomocy. Link do tej akcji udostępniliśmy na Facebooku Radia Konin FM.
1: Konin FM. Pogoda.
3: Pojawiły się przejaśnienia, więc coraz mniejsze szanse na to, że będą występować opady deszczu w naszym regionie. Coraz większe szanse natomiast na to, że od niedzieli naprawdę zrobi się ciepło z temperaturą powyżej 20 stopni. Nawet 23-24 widać w prognozach w okolicach wtorku i środy. Teraz 15 na termometrze, jeszcze szybkie spojrzenie na barometr nasz radiowy. Co tam mamy? 1015 hektopaskali.
1: Konin FM.
3: Prawie 7 minut po 17, za chwilę Sophie Ellis-Bextor. Na początku tej godziny to już wiadomo, że skoro ta pani, to będzie dobry przebój, no i będzie też dobra godzina rozpoczęta muzycznie. Co w kalendarzu świąt nietypowych? O tym teraz chciałbym powiedzieć, bo mamy dzisiaj Światowy Dzień Morza. Pozdrowienia dla tych, którzy uwielbiają spędzać wolny czas, wakacje nad morzem. Choć teraz pewnie nad naszym polskim Bałtykiem zbyt wielu takich wypoczywających nie ma. Mamy też Dzień Stylistów Rzęs, no to pozdrawiamy, no i zachęcamy do tego, żeby z tym stylizowaniem rzęs nie przesadzać, bo czasami to naprawdę wygląda ciekawie. Sophie Ellis-Bextor, tak jak zapowiadałem, zobaczymy, czy ciekawie jest na drogach naszego regionu za 3,5 minuty.

Przypominam o utrudnieniach na autostradzie A2. Pasy w stronę Wrześni Poznania, już od węzła Konin, Modła, roboty drogowe, później też utrudnienia przed węzłem Golina Sugocin. Wszystko związane z przygotowaniami do remontu mostu na autostradzie A2 nad Wartą. Most w Koninie nad Wartą, 92 w remoncie już od dłuższego czasu. Przyzwyczaili się mieszkańcy podróżujący tą trasą na pewno do tego, ale pewnie nie są przyzwyczajeni do robót drogowych na Przemysłowej albo do robót drogowych w okolicach Patrzykowa. To jest wojewódzka trasa numer 266. Wyloty w stronę Kramska-Sąpolna może stwarzać problemy i trudności. Jeszcze spoglądamy, zerkamy w inne miejsca naszego subregionu, spoglądamy dookoła po godzinie 17. Jak tam sytuacja, jak wszystko wygląda w kole, jeśli chodzi o roboty drogowe, ruch, no to tak, Toruńska, Sienkiewicza, Włocławska. Tam więcej aut. Przypominam też, trasa z Kościelca w stronę autostrady 470 wojewódzka, też z utrudnieniami i pracującymi drogowcami. Szerokości, przyczepności. Kierowcy, tego wam życzy Konin FM, no i oczywiście niezmiennie dla nas wszystkich tańszego, zdecydowanie paliwa znowu z piątką z przodu.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Tu czas płynie wolniej.
4: Zalew, zieleń i spokój.
3: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Reklama.

22 minuty po 17. Świadomy i bezpieczny uczestnik ruchu drogowego teraz o tym na naszej antenie, właśnie o tej porze. Bezpieczeństwo na drodze najlepiej nie tylko omawiać, ale również zobaczyć, sprawdzić i doświadczyć. Dzisiaj przy galerii nad jeziorem policjanci spotkali się z mieszkańcami podczas wydarzenia Świadomy i bezpieczny uczestnik ruchu drogowego. Policjanci cieszą się, że licznie odpowiedzieli mieszkańcy na zaproszenie. Szczególnie cieszy obecność dzieci i młodzieży, które z dużym zainteresowaniem poznawały zasady bezpieczeństwa i mogły przekonać się, jakie konsekwencje mogą mieć zdarzenia drogowe. Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, o tym przypominają policjanci. Niezależnie od tego, czy jesteśmy kierowcą, pieszym, rowerzystą czy użytkownikiem hulajnogi, nasze decyzje mają znaczenie. Dziękujemy, że byliście z nami, tak dziękują policjanci, i uczestniczyliście aktywnie w przygotowanych działaniach. Wasza obecność pokazuje, że bezpieczeństwo jest dla wszystkich bardzo ważne.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W Koninie ma powstać lokalne centrum odporności. Miasto ogłosiło konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji planowanej przy ulicy Sulańskiej w Malińcu. Najważniejszą częścią kompleksu będzie podziemna budowla ochronna, przeznaczona zarówno do schronienia ludności, jak i przechowywania chronionych zasobów. Obok niej zaplanowano naziemny budynek służący do gromadzenia, magazynowania i dystrybucji materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego w ochronie ludności. Oba obiekty mają być bezpośrednio ze sobą połączone. Projekt obejmuje także rampę przeładunkową, plac manewrowy, drogi dojścia, dojazdy i niezbędną infrastrukturę techniczną. Centrum ma działać na co dzień i oczywiście także podczas sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń militarnych i innych zdarzeń zagrażających mieszkańcom. Dokumentacja ma uwzględniać możliwość późniejszej rozbudowy instalacji technicznych i energetycznych. Obiekt będzie też miejscem szkoleń, ćwiczeń i edukacji z zakresu reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Część infrastruktury będzie mogła być wykorzystywana w normalnych warunkach bez ograniczania jej funkcji ochronnych. Konińska sieć AED w 100% sprawna. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonał wymiany elektrod w defibrylatorach zamontowanych w ramach pierwszej edycji projektu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z urządzeniami zainstalowanymi w ramach drugiej edycji takiego projektu. Cała konińska sieć AED jest w 100% sprawna i posiada wymagane atesty. Lokalizację wszystkich defibrylatorów na terenie Konina można znaleźć w aplikacji M-Mieszkaniec, która jest bezpłatna i warto ją pobrać na smartfona, by otrzymywać oficjalne komunikaty ostrzegawcze. 16 października Biblioteka Publiczna w Kleczewie przy placu Józefa Piłsudskiego włączy się w 12. edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod ogólnokrajowym hasłem Biblioteka się sprawdza. Przygotowany z tej okazji bogaty program adresowany jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców. Kulturalne atrakcje rozpoczną się o godzinie 16 spotkaniem z sokolnikiem Damianem Kwiatkowskim. Uczestnicy zyskają wyjątkową okazję, by z bliska poznać m.in. bielika, sokoły oraz wybrane gatunki sów. Będzie to spotkanie dla najmłodszych, a o 17 ten sam prelegent zobaczy się z dorosłymi. Zwieńczeniem wydarzenia będzie zaplanowane na godzinę 18 spotkanie autorskie z Łukaszem Hajdrychem, mieszkańcem Kleczewa. Pisarz opowie o swojej nowej publikacji pod tytułem Jako się objawiło, żeś czarownica jawna, procesy o czary w Kleczewie i okolicach 1624-1738. Będzie to niezwykła szansa na odkrycie dawnych historii i ciekawostek niedostępnych na co dzień. Miejska Biblioteka Publiczna w Turku ogłosiła 26. edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Włodzimierza Pietrzaka. Wydarzenie skierowane jest do pełnoletnich twórców, zarówno tych początkujących, jak i profesjonalistów. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy przygotować zestaw 3 autorskich wierszy. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane. Każdy z tekstów trzeba dostarczyć w 3 egzemplarzach. Prace muszą być podpisane wyłącznie godłem, czyli wybranym pseudonimem. Prawdziwe dane twórcy oraz niezbędne oświadczenie należy ukryć w oddzielnej, zaklejonej kopercie. Przesyłki trzeba kierować na adres turkowskiej książnicy. Na kopercie musi znaleźć się dopisek o konkursie poetyckim. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października, przy czym decydująca będzie data stempla pocztowego. Najlepsi autorzy mogą liczyć na nagrody finansowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Oficjalne wyniki oraz uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na listopad w Turku. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej biblioteki.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie żyć.

formację Heads of Base i od razu jakoś tak człowiek bardziej uśmiechnięty. Always have, always will. Prawie 20 minut dzieli nas od 18. Wracamy do tematu, który ostatnio bardzo mocno zbulwersował mieszkańców naszego subregionu, zwłaszcza w wschodniej części tego regionu, powiatu kolskiego. Mowa o problemach, które pojawiły się ze względu na informacje dotyczące tego, że w nieczynnych wyrobiskach kopalni soli Kłodawa miały być składowane odpady niebezpieczne. Rada Powiatu Kolskiego przyjęła stanowisko przy jednym głosie wstrzymującym, w którym wyraża sprzeciw wobec takich planów. Jak można przeczytać w stanowisku, które zostało przyjęte podczas sesji, dążenie do zapewnienia stabilności ekonomicznej kopalni, utrzymania miejsc pracy i stworzenia warunków dalszego rozwoju jest zrozumiałe. Nie oznacza to jednak, że każdy kierunek dywersyfikacji działalności powinien zostać zaakceptowany. Radni przyjmują do wiadomości argument zarządu firmy, że przyszłość przedsiębiorstwa wymaga poszukiwania nowych źródeł dochodu. W przyszłym tygodniu podobne stanowisko ma przyjąć Rada Miejska Koła. Dziś, tak jak już mówiłem, Rada Powiatu Kolskiego takie krytyczne stanowisko wobec planów dotyczących podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach kopalni. Takie stanowisko Rada Powiatu Kolskiego przyjęła, tak jak już wspominałem, przy jednym głosie wstrzymującym. Kolejna muzyczna perełeczka już teraz na fali 104.1 FM. Albert One i Secret.

23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo.

Zbliża się godzina 18, jesienne popołudnie, jesienny już wieczór, niestety dni coraz krótsze, zbliżająca się godzina 18, już zaczyna się robić tak ponuro, po godzinie 18 to już zachodzące słońce na całego będzie nam jednak pokazywać o tym, że dni, które teraz mamy są niestety coraz krótsze, no i przed tym nie uciekniemy, no powiedzmy sobie szczerze, jesień już w kalendarzu, zbliżająca się też zima, bo po jesieni będzie zima, to cały czas coraz krótsze dni. Jeszcze mam taką informację do przekazania. Otóż remont ulicy Przemysłowej jeszcze ma być prowadzony w kolejnych dniach. W związku też z tym MZK Konin informuje wszystkich pasażerów, że mogą występować utrudnienia w ruchu, opóźnienia autobusów linii jeżdżących ulicą Przemysłową. To jest 55, 56, 64 oraz 65. Dlatego wszystkich pasażerów jeżdżących tymi liniami prosimy o uwzględnienie możliwych opóźnień w planowaniu podróży. Jutro po godzinie 15, piątkowe moje spotkanie z Wami oczywiście rozpocznie się o 15. Za dzisiejsze 3 godziny dziękuję serdecznie. Wojtek Maciejewski mówię do usłyszenia. Bye bye. Do jutra.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy przy ulicy Armii Krajowej 27 zaprasza na Weekend Seniora z Kulturą. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 3 października w godzinach od 9 do 13. Na udział w wydarzeniu nie trzeba kupować biletów, a całe przedsięwzięcie organizowane jest we współpracy z lokalnym samorządem. W bogatym programie przygotowano m.in. Pchlitark, wystawę zatytułowaną Między płatkiem a światłem oraz spotkanie poświęcone aromaterapii. Uczestnicy będą mogli odwiedzić otwartą szafę Caritas, kawiarenkę w warsztatach terapii zajęciowej, czy wypożyczyć książkę. Niespodziankę. Zaplanowano również zajęcia tworzenia kwiatów ze specjalnej pianki, lekcje makramy oraz warsztaty ceramiczne. Na wybrane zajęcia rękodzielnicze obowiązują wcześniejsze zapisy, które przyjmowane są do 30 września. Rejestracja odbywa się osobiście w placówce lub pod numerem telefonu 728 363 883. Organizatorzy zachęcają wszystkich seniorów do wspólnego spędzenia czasu podczas Weekendu Seniora z Kulturą, na który zaprasza Słupecka Biblioteka. W najbliższą sobotę 26 września zapraszamy do Starego Miasta na trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Przed nami mnóstwo atrakcji, a jedną z nich będzie wspólne gotowanie na wielkiej patelni z uczestnikiem telewizyjnego show MasterChef.
2: Dzień dobry moi drodzy, tutaj ja Mateusz Kojenka, chciałbym was serdecznie zaprosić na mega smaczne wydarzenie pod hasłem Zdrowo i Kolorowo 26 września w miejscowości Stare Miasto w powiecie konińskim. Trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich tego właśnie powiatu konińskiego, także musicie tam być. Ja tam będę gotował dla was 500 porcji pysznego leczo. Także no wpadajcie, bo ktoś to musi zjeść. Trzymajcie się, cześć.
1: Szczegółowy program można znaleźć na stronach gminy Stare Miasto. 2 października wernisaż wystawy Koło i Ziemia Kolska w latach 1914-18. Organizatorzy zapraszają tego dnia o godzinie 16.30 do czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole. A teraz coś dla melomanów. W najbliższą sobotę o godzinie 19 zapraszamy do zabytkowego kościoła w Lądzie nad Wartą na wyjątkowy koncert zatytułowany Przed Wieniawskim. Będzie to wieczór pełen skrzypcowej wirtuozerii w wykonaniu uczestniczek 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, Zofii Anny Olesik oraz Barbary Żołnierczyk. Artystkom towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Piotra Wacławika. W programie znajdą się arcydzieła muzyki klasycznej, m.in. Beethovena czy Dworaka. Wstęp wolny. Zapraszamy 26 września do klasztoru w Lądzie. Już jutro, 25 września, w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ulicy Przyjaźni odbędzie się bezpłatny, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki Kulturalny Konin Dzieciom. Fundacja Konin Dzieciom zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny z regionu na wydarzenie uczące przez doświadczenie. W programie m.in. eksperymenty chemiczne i przyrodnicze, robotyka, druk 3D oraz klocki. Zdolności artystyczne będzie można rozwijać na warsztatach z gliną, drewnem i na zajęciach sensorycznych. Dla aktywnych przygotowano wspinaczkę, taniec i koło akrobatyczne. Będzie także występ artystyczny oraz koncert. Dzieci wcielą się w detektywów, wezmą udział w grach językowych, spotkają strażaków i poznają pierwszą pomoc. Na miejscu będzie czekać pamiątkowa ścianka z profesjonalnym fotografem. Rano od 10 do 14 festiwal ugości grupy szkolne, a od 14 do 18 otworzy się na wizyty rodziny. Odbędzie się też loteria fantowa z losami po 5 zł, z której dochód wesprze kolejne inicjatywy Fundacji Konin Dzieciom. Ten projekt realizowany jest z budżetu inicjatywy dla Konina. Patronuje mu prezydent miasta. Z okazji 685 urodzin Turku tamtejsza biblioteka publiczna zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców do udziału w dwóch bardzo nietypowych konkursach. Pierwszy to zmagania literackie pod hasłem Legendy Turku. Uczestnicy muszą napisać autorską opowieść silnie związaną z miastem. Twórcy mogą swobodnie czerpać inspiracje z lokalnych historii, dawnych zabytków, miejskiego herbu czy owianych tajemnicą zakątków. Druga propozycja to wyzwanie dla fanów popularnych gier komputerowych. Konkurs pod nazwą Turek w kostkach. Wielka budowa na 685 urodziny polega na dokładnym odtworzeniu wybranego turkowskiego zabytku w grze Minecraft. Uczestnicy muszą pracować całkowicie samodzielnie lub w dwu- bądź trzyosobowych zespołach. Najciekawsze i najbardziej kreatywne budowle zostaną docelowo włączone do

0: Tej cykliści wyruszą w liczącą około 22 km trasę prowadzącą przez Bieniszew i Muzeum Okręgowe aż do Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego przy Stęgosławice. Szczegółowa informacja w Lot Marina. Przypomnijmy, że biuro tej organizacji wraz z Centrum Informacji Turystycznej od niedawna znajduje się w nowym miejscu, w sercu Starówki, w najstarszej kamienicy na Konińskim Rynku, czyli we wnętrzach inkubatora aktywności kulturalnej Dom Zemełki przy Placu Wolności. W tym punkcie można otrzymać różnego rodzaju materiały informacyjne oraz pamiątki dotyczące naszego miasta i powiatu. Wcześniej CIC znajdował się przy ulicy Dworcowej pod budynkiem Konińskiego Centrum Kultury.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Reklama. Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi piłkarze mają właśnie ostatni trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup. Każda drużyna ma różne cele, ale wszyscy trenerzy mówią, że chcą wygrać, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się też ze Szwecją i z Rumunią. W Europie rusza piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch wielkich zespołów i pojedynek dwóch wyjątkowych trenerów. W Amsterdamie o 20:45 Holandia zmierzy się z Niemcami. Więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
7: Czterokrotnych mistrzów świata po raz pierwszy w meczu o stawkę poprowadzi trener Jurgen Klopp, który już prowadzi w kadrze rewolucję, bo na zgrupowanie zabrał ze sobą praktycznie dwie kadry. I chodzi tylko o to, kto ma lepszy zestaw zawodników. Chodzi przede wszystkim o to, kto potrafi ich lepiej ukształtować. Niemieckiej bramki w Amsterdamie ma strzec Marc-André ter Stegen, aktualnie piłkarz Ajaxu. Grać mu przyjdzie jednak przeciwko koledze z Barcy, Xaviemu. Hiszpan zadebiutuje na ławce trenerskiej Holendrów. A tak o całej sprawie mówi golkiper Niemców. To będzie coś wyjątkowego, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Potem był też moim trenerem. Trzeba jednak rozróżniać jedno od drugiego. Na boisku sentymentów nie będzie, bo po nieudanych mistrzostwach świata zarówno Holendrom, jak i Niemcom bardzo zależy na zwycięstwie.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania się o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin, poinformowały władze stolicy. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Wystawa ubrań i fotografii pod tytułem Średniowieczna nitka czasu. Dialog między epokami. Zagości w Miejskim Domu Kultury w Kole. Uroczysty wernisaż ekspozycji za

0: zorganizowano na 20 października o godzinie 18. Całe wydarzenie zostało sfinansowane ze środków budżetu powiatu kolskiego, a zwiedzający będą mogli jeszcze potem oglądać zgromadzone eksponaty do 30 października. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną średniowieczne stroje uszyte przez krawców oraz rekonstruktorów historycznych z kolskiej grupy Kazimirus oraz z chorągwi zaciężnej ziemi radziejowskiej. Prezentowane ubrania odtworzyli m.in. Leszek Kalicki, Aneta Szymczak, Agnieszka Wiśniewska czy Paweł Tomczyk. Integralną częścią wydarzenia będą zdjęcia wykonane przez uczennice Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z Kościelca pod okiem mistrza Macieja Frydrysiaka. Autorkami kadrów są Maja Bogucka, Gabriela Florczyk, Małgorzata Kieszkowska, Roxana Nitecka, Żyżanna Płóciennik oraz Zofia Sompolińska. Zapraszamy 20 o 18 do MDK w Kole. Wystawa poświęcona twórczości Ryszarda Furmanka już 1 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 w sali konferencyjnej budynku przy ulicy Dworcowej 13. Zgromadzeni goście zobaczą ekspozycję kadrów wybranych spośród zdigitalizowanych zdjęć i negatywów z archiwum fotograficznego tego cenionego artysty. W programie spotkania zaplanowano zaprezentowanie fotopuzli złożonych wspólnie przez uczestników podczas trzeciej odsłony Kawiarenki Wspomnień. Zostaną również przedstawione efekty przedsięwzięcia pod nazwą Kadr Furmanka, Ryszard Furmanek, Archiwum Fotograficzne. W otwarciu udział weźmie syn fotografa, Maciej Furmanek. Przewidziano też przestrzeń do wysłuchania opowieści związanych z dorobkiem artysty oraz lokalną historią. Wydarzenie dostosowane będzie do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących. Przebieg spotkania będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Obecny na miejscu będzie tłumacz. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym wieczorze poświęconym fotografiom dawnego Konina. Gmina Kramsk prowadzi badania dotyczące ubóstwa energetycznego mieszkańców. Przygotowywana analiza ma pomóc w rozpoznaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie wydatków na ogrzewanie oraz poprawy efektywności energetycznej budynków. Wyniki posłużą do planowania działań związanych z ochroną powietrza, termomodernizacją oraz ubieganiem się o fundusze zewnętrzne na wsparcie dla gospodarstw domowych. Prace wynikają z zapisów Wojewódzkiego Planu Ochrony Powietrza. Aby pomóc w zebraniu danych, mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę, której przejście zajmuje około 5 minut. Formularz jest dostępny do 7 października. Badanie można zrealizować internetowo lub w tradycyjny sposób na formularzu papierowym, który wydawany jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Władze gminy podkreślają, że duży udział w ankiecie pozwoli precyzyjniej dopasować przyszłe programy pomocowe do realiów mieszkańców. Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. Gmina Skulsk wzbogaciła się o 3 nowe agregaty prądotwórcze, które mają zagwarantować ciągłość dostaw prądu w sytuacjach kryzysowych. Sprzęt został kupiony dzięki pomyślnie zakończonej realizacji 2 projektów finansowanych z Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Działania te przeprowadzono w ramach obszaru dotyczącego zabezpieczenia logistycznego oraz dostaw energii. Jedno ze specjalistycznych urządzeń trafiło już do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Odruchowie wykorzystują nowoczesny agregat podczas prowadzonych akcji ratowniczych oraz w wypadku awarii zasilania w terenie. 2 pozostałe maszyny pozostaną w bezpośredniej dyspozycji Urzędu Gminy w Skulsku. Urządzenia będą wykorzystywane przez samorząd w razie wystąpienia nagłych zagrożeń. Zakupione wyposażenie realnie zwiększa potencjał reagowania na sytuacje awaryjne i wyraźnie podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 26 września, czyli pojutrze w sobotę, o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Kole odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne. Na uczestników czeka bezpłatny koncert muzyki klasycznej, podczas którego zaprezentują się utalentowani uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Szymanowskiego Szkoła. Spotkanie wzbogaci część historyczna przygotowana przez Tomasza Nuszkiewicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Wygłosi on prelekcję zatytułowaną Przyszłość przeszłości. Pamiętamy o dziedzictwie pierwszego kolskiego burmistrza po odzyskaniu niepodległości. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również promocja publikacji tego samego autora pod tytułem Władysław Klimaszewski, pierwszy burmistrz koła w odrodzonej Polsce. Całość organizowana jest bezpłatnie ze środków budżetu miasta Koła.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: FM. Pogoda.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, choć z przejaśnieniami. Miejscami też przelotne opady deszczu, głównie na północy i na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od około 16 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty.
0: Konin FM.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Reklama.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Kramsk przejdą manewry szkoleniowe w Święćcu. Ćwiczenia połączone z warsztatami zaplanowano na 3 października w godzinach od 11 do 13. Głównym celem strażaków jest doskonalenie własnych umiejętności ratowniczych oraz prezentacja możliwości technicznych i operacyjnych lokalnych druhów. Szkolenia podzielono na 3 strefy. Na placu przy remisie OSP Święciecz zaplanowano działania z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W sali budynku odbędą się ćwiczenia medyczne z wykorzystaniem m.in. defibrylatorów AED i fantomów. Z kolei na terenie byłej szkoły zaplanowano zadania logistyczne z użyciem namiotów, agregatów prądotwórczych oraz nagrzewnic. Mieszkańcy mogą z bliska przyglądać się pracy strażaków ochotników. Organizatorzy przypominają o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od miejsca manewrów. Podczas ćwiczeń w okolicy będzie można usłyszeć hałas pracujących urządzeń. Ochotnicza Straż Pożarna prosi, by 3 października w gminie Kramsk zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb ratunkowych. Pamiętajmy jednocześnie, że będą to na szczęście tylko ćwiczenia. Około 7 tysięcy kobiet w Wielkopolsce trafiło od początku tego roku do lekarzy z powodu nowotworów ginekologicznych. W ubiegłym roku było ich blisko 8 tysięcy. Lekarze z regionu przypominają, że niektóre choroby długo nie dają objawów, dlatego ważne są badania. Najczęstsze nowotwory ginekologiczne wśród Wielkopolanek to rak macicy i rak jajnika. Rak macicy dotyczy głównie kobiet po menopauzie. Nie wolno lekceważyć krwawień po menopauzie, trzeba wtedy zgłosić się do ginekologa. Rak jajnika jest trudny do wykrycia. We wczesnym stadium kobiety powinny raz w roku wykonywać badanie ginekologiczne, a także robić cytologię i testy na HPV. Wirus HPV jest najpoważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy, ale dodatni wynik nie oznacza wcale, że rozwinie się nowotwór. Testy HPV finansuje NFZ. Można je wykonać w 185 placówkach w Wielkopolsce, a zapisać można się online przez internetowe konto pacjenta lub przez aplikację Moje IKP. Warto też korzystać ze szczepień przeciw HPV, do czego zachęca Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na wyleczenie. Urzędnicy z Rychwała ostrzegają mieszkańców przed osobami, które krążą po gminie i wypytują o sposób ogrzewania domów. Lokalny samorząd podkreśla, że ankieterzy nie są pracownikami Urzędu Gminy i Miasta. Pytania o domowe piece mogą wydawać się niegroźne, jednak cel zbierania tych danych pozostaje nieznany. Dlatego władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy proszeni są o nieprzekazywanie nieznajomym żadnych informacji na temat swojego gospodarstwa domowego. Nie należy podawać danych osobowych, numerów PESEL i dowodów osobistych, a także szczegółów dotyczących dochodów, majątku czy kont bankowych. Tożsamość każdej osoby powołującej się na urząd można zweryfikować telefonicznie pod numerem 63 248 1001, mailowo lub osobiście w siedzibie przy Placu Wolności 16 w Rychwale. W przypadku próby wyłudzenia danych należy zawiadomić policję. Urzędnicy proszą o przekazywanie tego ostrzeżenia sąsiadom oraz seniorom, którzy są najbardziej narażeni na działanie oszustów. Tragiczny pożar zniszczył dom oraz niemal cały dorobek życia rodziny Pruszyńskich z Dąbrowy w gminie Brudzew. Ogień strawił budynek mieszkalny i garaże, zabierając ze sobą pełne wyposażenie oraz sprzęty potrzebne do codziennego funkcjonowania. Część obiektu nadaje się wyłącznie do rozbiórki, a pozostałe pomieszczenia wymagają natychmiastowego generalnego remontu. Poturbowani przez los mieszkańcy od ponad 20 lat prowadzili rodzinny dom dziecka oraz tworzyli niespokrewnioną rodzinę zastępczą. Oprócz wychowania ósemki własnych dzieci dali bezpieczną przystań oraz opiekę ponad 30 podopiecznych potrzebujących troski. Przez dekady pomagali najmłodszym, a dziś sami potrzebują wsparcia lokalnej społeczności. Rodzina oraz znajomi poszkodowanych zorganizowali zbiórkę na odbudowę domu, zakup materiałów budowlanych i niezbędnego wyposażenia. Bliscy apelują o wpłaty finansowe oraz o udostępnianie informacji o pomocy, aby dobro przekazywane przez lata wróciło do poszkodowanych. Akcja wsparcia dla pogorzelców z naszego regionu prowadzona jest w serwisie pomagam.pl. Pod nazwą Przez lata dawali innym dom, dziś sami potrzebują pomocy. Link do tej akcji udostępniliśmy na Facebooku Radia Konin FM. Trwa trzeci nabór na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. To jedyna publiczna uczelnia wyższa w Wielkopolsce Wschodniej. Kandydaci mogą wybrać kształcenie stacjonarne, niestacjonarne oraz podyplomowe na poziomach licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Bezpłatne studia stacjonarne obejmują m.in. logistykę, kosmetologię, automatykę i robotykę czy pielęgniarstwo. Rejestracja na kierunki wyższe potrwa do 15 października. Z kolei rekrutacja na studia podyplomowe kończy się z końcem września, z wyjątkiem darmowego kierunku budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii, na który dokumenty można składać do 9 października.

0: kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w turnieju rangi WTA 250 w Chengdu wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Z kolei Majchrzak w turnieju tej samej rangi w Hangzhou pokonał Włocha Mattie Bellucciego 6-3, 6-4.
8: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem, no i chcąc nie chcąc serwis zawsze ustawia grę i tworzy komfort na korcie, więc miałem dużo tego komfortu.
7: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Juncha Okete-Bu, a Hurkacz z Amerykaninem Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym, gdzie jutro w ramach Ligi Narodów zagrają z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
9: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców zobaczymy jutro. Ja wierzę po prostu, że jutro wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
7: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek były czwarte w rywalizacji drużynowej K1 Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej Iwrei. Polkom do podium zabrakło niecałe 3 sekundy. Zwyciężyły Słowaczki. Z kolei męskie drużyny biało-czerwonych K1 i C1 zajęły odpowiednio 7 i 8 lokatę. W obu konkurencjach wygrali Francuzi. Japoński pływak Shin Ohashi podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi ustanowił rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-latek pokonał ten dystans w 2 minuty 4 sekundy i 83 i poprawił wynik Chińczyka Haiyanga Kina z Mistrzostw Świata w Fukuoce w 2023 roku.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Kierowcy oraz mieszkańcy Kazimierza Biskupiego muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym w najbliższą sobotę, 26 września. Czasowe komplikacje pojawią się w godzinach od 10.30 do 14.00 na terenie osiedla Południe. Przyczyną zmian w organizacji przejazdu jest rodzinny bieg na orientację w Puszczy Biniszewskiej. Problemów z przejazdem należy spodziewać się przede wszystkim na ulicy Świerkowej oraz na jej skrzyżowaniu z ulicą Dębową. Trasa zawodów rozpoczynać ma się na lokalnym boisku przy Świerkowej. Uczestnicy wydarzenia będą przemieszczać się w kierunku pobliskiego lasu i tą samą drogą wracać na miejsce startu. Organizatorzy apelują do wszystkich kierowców o zachowanie wzmożonej ostrożności i o cierpliwość w rejonie trasy biegu. Już w niedzielę pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert z cyklu Trzeźwienie przez kulturę w ramach współfinansowanego przez miasto Konin projektu w zabytkowym kościele świętego Wojciecha na Morzysławiu wystąpi Robert Kanaan. Koncert poświęcony będzie ofiarom polskiego września 1939 roku. Wydarzenie w niedzielę 27 zacznie się o 19.00. Wstęp wolny. Od 14 do 21 października na terenie całego Turku przeprowadzona zostanie powszechna i w pełni obowiązkowa akcja zwalczania gryzoni. Wszyscy właściciele, zarządcy, a także użytkownicy jakichkolwiek nieruchomości na obszarze miasta muszą w tym czasie bezwzględnie wyłożyć preparaty trujące. Zgodnie z wytycznymi władz, trutki należy rozmieścić głównie tam, gdzie szkodniki pojawiają się najczęściej. Chodzi tu przede wszystkim o bliskie sąsiedztwo węzłów oraz przyłączy ciepłowniczych, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia piwniczne, komory sypowe i wiaty ze śmietnikami. Toksyczne preparaty muszą obowiązkowo trafić również do wszystkich obiektów o charakterze produkcyjnym oraz do dużych magazynów i hal. Obowiązkowa deratyzacja jesienią przeprowadzana jest w każdej wielkopolskiej gminie, jednak w przypadku Turku ma ona tym razem szczególne znaczenie ze względu na duży problem ze szczurami. Pojutrze w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku koncert charytatywny Razem dla Julki. Będzie to lokalna akcja wsparcia dla małej mieszkanki powiatu kolskiego, która walczy o zdrowie i sprawność. W programie m.in. występy dzieci, dmuchaniec, loteria wantowa czy kiermasz ciast. 26 września, 16 GOK w Babiaku. W Koninie ma powstać lokalne centrum odporności. Miasto ogłosiło konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji planowanej przy ulicy Sulańskiej w Malińcu. Najważniejszą częścią kompleksu będzie podziemna budowla ochronna, przeznaczona zarówno do schronienia ludności, jak i przechowywania chronionych zasobów. Obok niej zaplanowano naziemny budynek służący do gromadzenia, magazynowania i dystrybucji materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego w ochronie ludności. Oba obiekty mają być bezpośrednio ze sobą połączone. Projekt obejmuje także rampę przeładunkową, plac manewrowy, drogi dojścia, dojazdy i niezbędną infrastrukturę techniczną. Centrum ma działać na co dzień i oczywiście także podczas sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń militarnych i innych zdarzeń zagrażających mieszkańcom. Dokumentacja ma uwzględniać możliwość późniejszej rozbudowy instalacji technicznych i energetycznych. Obiekt będzie też miejscem szkoleń, ćwiczeń i edukacji z zakresu reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Część infrastruktury będzie mogła być wykorzystywana w normalnych warunkach bez ograniczania jej funkcji ochronnych. Konińska sieć AED w 100% sprawna. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonał wymiany elektrod w defibrylatorach zamontowanych w ramach pierwszej edycji projektu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z urządzeniami zainstalowanymi w ramach drugiej edycji takiego projektu. Cała konińska sieć AED jest w 100% sprawna i posiada wymagane atesty. Lokalizację wszystkich defibrylatorów na terenie Konina można znaleźć w aplikacji M-Mieszkaniec, która jest bezpłatna i warto ją pobrać na smartfona, by otrzymywać oficjalne komunikaty ostrzegawcze. 16 października Biblioteka Publiczna w Kleczewie przy placu Józefa Piłsudskiego włączy się w 12. edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod ogólnokrajowym hasłem Biblioteka się sprawdza. Przygotowany z tej okazji bogaty program adresowany jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców. Kulturalne atrakcje rozpoczną się o godzinie 16 spotkaniem z sokolnikiem Damianem Kwiatkowskim. Uczestnicy zyskają wyjątkową okazję, by z bliska poznać m.in. bielika, sokoły oraz wybrane gatunki sów. Będzie to spotkanie dla najmłodszych, a o 17.00 ten sam prelegent zobaczy się z dorosłymi. Zwieńczeniem wydarzenia będzie zaplanowane na godzinę 18.00 spotkanie autorskie z Łukaszem Hajdrychem, mieszkańcem Kleczewa. Pisarz opowie mówi o swojej nowej publikacji pod tytułem Jako się objawiło, żeś czarownica jawna, procesy o czary w Kleczewie i okolicach 1624-1738. Będzie to niezwykła szansa na odkrycie dawnych historii i ciekawostek niedostępnych na co dzień. Projekt parasolowy znany z okolicznych gmin zawitał do Konina.
2: 470 instalacji i urządzeń OZE powstanie w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina. Wartość podpisanej umowy opiewa na 16,5 miliona złotych brutto. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 17,8 miliona złotych. Ponieważ 70% kosztów kwalifikowalnych stanowi dotacja unijna, resztę pokrywają mieszkańcy z własnych źródeł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dzięki projektowi w prywatnych budynkach mieszkańców Konina powstanie łącznie 470 instalacji i urządzeń OZE, w tym 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła, 14 pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 6 miesięcy, czyli najpóźniej do 18 marca 2027. Mimo że Konin ma już tak naprawdę 99% mieszkańców podłączonych do ciepła systemowego, mieszkańcy będą mogli wymienić sobie kopciuchy na ekologiczne źródła energii. No i na pewno jest to coś, co spowoduje, że będą mogli być bardziej bezpieczni o to, że ta cena ciepła będzie bardziej stabilna, niezależna też od różnych sytuacji międzynarodowych, które się dzieją, i po prostu tańsza.
1: Mówił wiceprezydent Konina Paweł Adamów.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Jutro w całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu. Najwięcej spadnie na północy i północnym wschodzie, miejscami 25 mm. Dużo. Temperatura od około 10 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 19 na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr. Konin FM.

0: Łatwiej znajdziemy miejsce schronienia, pojawią się specjalne znaki. Łatwiejszy ma być też dostęp do lekarzy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Piłkarze trenowali przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną. Zaczyna się Liga Narodów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znaki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle pojawią się w całej Polsce. Będą informować o miejscach doraźnego schronienia. Wszystkie takie miejsca można już teraz znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
0: Do końca roku oznakowanych będzie 85 tysięcy miejsc schronienia. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99. Cel jest jeden.
3: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
0: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa. Niemcy ścigają go w sprawie wysadzenia rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom i uwolnił go. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Orzeczenie polskie było wykonane tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Wołodymyra Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w sądzie okręgowym w Puli.
0: Wołodymyr Żurawow ogłosił głodówkę. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania, zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. To jeden z najbardziej uczęszczanych dworców kolejowych w Polsce. Krakowski Dworzec Główny czeka gruntowna przebudowa. To konieczne, bo przepustowość tego węzła powoli przestaje być wystarczająca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
5: Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych.
0: Docelowo, by zwiększyć przepustowość, perony na stacji będą podzielone, tak by mogły na nich stawać pociągi odjeżdżające w dwóch różnych kierunkach. Powstanie łącznica na Żabińcu i dodatkowe tory na trasie do Miechowa. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym. Jutro w ramach Ligi Narodów zagrają tu z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
6: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
0: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45.

0: in FM.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Wystawa ubrań i fotografii pod tytułem Średniowieczna nitka czasu. Dialog między epokami zagości w Miejskim Domu Kultury w Kole. Uroczysty wernisaż ekspozycji zaplanowano na 20 października o godzinie 18. Całe wydarzenie zostało sfinansowane ze środków budżetu powiatu kolskiego, a zwiedzający będą mogli jeszcze potem oglądać zgromadzone eksponaty do 30 października. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną średniowieczne stroje uszyte przez krawców oraz rekonstruktorów historycznych z kolskiej grupy Kazimirus oraz z chorągwi zaciężnej ziemi radziejowskiej. Prezentowane ubrania odtworzyli m.in. Leszek Kalicki, Aneta Szemczak, Agnieszka Wiśniewska czy Paweł Tomczyk. Integralną częścią wydarzenia będą zdjęcia wykonane przez uczennice Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z Kościelca pod okiem mistrza Macieja Frydrysiaka. Autorkami kadrów są Maja Bogucka, Gabriela Florczyk, Małgorzata Kieszkowska, Mroksana Nitecka, Żyżanna Płóciennik oraz Zofia Sompolińska. Zapraszamy 20 o 18 do MDK-u w Kole. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy przy ulicy Armii Krajowej 27 zaprasza na Weekend Seniora z Kulturą. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 3 października w godzinach od 9 do 13. Na udział w wydarzeniu nie trzeba kupować biletów, a całe przedsięwzięcie organizowane jest we współpracy z lokalnym samorządem. W bogatym programie przygotowano m.in. Pchli Targ, wystawę zatytułowaną Między Płatkiem a Światłem oraz spotkanie poświęcone aromaterapii. Uczestnicy będą mogli odwiedzić otwartą szafę Caritas, kawiarenkę w warsztatach terapii zajęciowej, czy wypożyczyć książkę Niespodziankę. Zaplanowano również zajęcia tworzenia kwiatów ze specjalnej pianki, lekcje makramy oraz warsztaty ceramiczne. Na wybrane zajęcia rękodzielnicze obowiązują wcześniejsze zapisy, które przyjmowane są do 30 września. Rejestracja odbywa się osobiście w placówce lub pod numerem telefonu 728 363 883. Organizatorzy zachęcają wszystkich seniorów do wspólnego spędzenia czasu podczas Weekendu Seniora z Kulturą, na który zaprasza Słupecka Biblioteka. Wystawa poświęcona twórczości Ryszarda Furmanka już 1 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 w sali konferencyjnej budynku przy ulicy Dworcowej 13. Zgromadzeni goście zobaczą ekspozycję kadrów wybranych spośród zdigitalizowanych zdjęć i negatywów z archiwum fotograficznego tego cenionego artysty. W programie spotkania zaplanowano zaprezentowanie fotopuzli złożonych wspólnie przez uczestników podczas trzeciej odsłony kawiarenki wspomnień. Zostaną również przedstawione efekty przedsięwzięcia pod nazwą Kadr Furmanka, Ryszard Furmanek, Archiwum Fotograficzne. W otwarciu udział weźmie syn fotografa, Maciej Furmanek. Przewidziano też przestrzeń do wysłuchania opowieści związanych z dorobkiem artysty oraz lokalną historią. Wydarzenie dostosowane będzie do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących. Przebieg spotkania będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Obecny na miejscu będzie tłumacz. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym wieczorze poświęconym fotografiom dawnego Konina. W najbliższą sobotę, 26 września, zapraszamy do Starego Miasta na trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Przed nami mnóstwo atrakcji, a jedną z nich będzie wspólne gotowanie na wielkiej patelni z uczestnikiem telewizyjnego show MasterChef.
2: Dzień dobry, moi drodzy, tutaj ja, Mateusz Krojenka. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na mega smaczne wydarzenie pod hasłem Zdrowo i Kolorowo. 26 września w miejscowości Stare Miasto w powiecie konińskim. Trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich tego właśnie powiatu konińskiego. Także musicie tam być. Ja tam będę gotował dla Was 500 porcji pysznego leczo. Także no wpadajcie, bo ktoś to musi zjeść. Trzymajcie się, cześć.
1: Szczegółowy program można znaleźć na stronach gminy Stare Miasto. 2 października wernisaż wystawy Koło i Ziemia Kolska w latach 1914-18. Organizatorzy zapraszają tego dnia o godzinie 16.30 do czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole. A teraz coś dla melomanów. W najbliższą sobotę o godzinie 19 zapraszamy do zabytkowego kościoła w Lądzie nad Wartą na wyjątkowy koncert zatytułowany Przed Wieniawskim. Będzie to wieczór pełen skrzypcowej wirtuozerii w wykonaniu uczestniczek 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, Zofii Anny Olesik oraz Barbary Żołnierczyk. Artystkom towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Piotra Wacławika. W programie znajdą się arcydzieła muzyki klasycznej, m.in. Beethovena czy Dworaka. Wstęp wolny. Zapraszamy 26 września do klasztoru w Lądzie. Gmina Kramsk prowadzi badania dotyczące ubóstwa energetycznego mieszkańców. Przygotowywana analiza ma pomóc w rozpoznaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie wydatków na ogrzewanie oraz poprawy efektywności energetycznej budynków. Wyniki posłużą do planowania działań związanych z ochroną powietrza, termomodernizacją oraz ubieganiem się o fundusze zewnętrzne na wsparcie dla gospodarstw domowych. Prace wynikają z zapisów Wojewódzkiego Planu Ochrony Powietrza. Aby pomóc w zebraniu danych, mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę, której przejście zajmuje około 5 minut. Formularz jest dostępny do 7 października. Badanie można zrealizować internetowo lub w tradycyjny sposób na formularzu papierowym, który wydawany jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Władze gminy podkreślają, że duży udział w ankiecie pozwoli precyzyjniej dopasować przyszłe programy pomocowe do realiów mieszkańców. Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. Już jutro, 25 września, w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ulicy Przyjaźni odbędzie się bezpłatny rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki Kulturalny Konin Dzieciom. Fundacja Konin Dzieciom zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny z regionu na wydarzenie uczące przez doświadczenie. W programie m.in. eksperymenty chemiczne i przyrodnicze, robotyka, druk 3D oraz klocki. Zdolności artystyczne będzie można rozwijać na warsztatach z gliną, drewnem i na zajęciach sensorycznych. Dla aktywnych przygotowano wspinaczkę, taniec i koło akrobatyczne. Będzie także występ artystyczny oraz koncert. Dzieci wcielą się w detektywów, wezmą udział w grach językowych, spotkają strażaków i poznają pierwszą pomoc. Na miejscu będzie czekać pamiątkowa ścianka z profesjonalnym fotografem. Rano od 10 do 14 festiwal ugości grupy szkolne.

0: Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Odruchowie wykorzystują nowoczesny agregat podczas prowadzonych akcji ratowniczych oraz w wypadku awarii zasilania w terenie. Dwie pozostałe maszyny pozostaną w bezpośredniej dyspozycji Urzędu Gminy w Skulsku. Urządzenia będą wykorzystywane przez samorząd w razie wystąpienia nagłych zagrożeń. Zakupione wyposażenie realnie zwiększa potencjał reagowania na sytuacje awaryjne i wyraźnie podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy. Z okazji 685. urodzin Turku tamtejsza biblioteka publiczna zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców do udziału w dwóch bardzo nietypowych konkursach. Pierwszy to zmagania literackie pod hasłem Legendy Turku. Uczestnicy muszą napisać autorską opowieść silnie związaną z miastem. Twórcy mogą swobodnie czerpać inspiracje z lokalnych historii, dawnych zabytków, miejskiego herbu czy owianych tajemnicą zakątków. Druga propozycja to wyzwanie dla fanów popularnych gier komputerowych. Konkurs pod nazwą Turek w kostkach. Wielka budowa na 685. urodziny polega na dokładnym odtworzeniu wybranego turkowskiego zabytku w grze Minecraft. Uczestnicy muszą pracować całkowicie samodzielnie lub w dwu- bądź trzyosobowych zespołach. Najciekawsze i najbardziej kreatywne budowle zostaną docelowo włączone do wyjątkowego projektu, tworząc wirtualny Turek 2026. Wszystkie szczegóły i regulaminy znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Włodzimierza Pietrzaka pod adresem www.biblioteka.turek.pl. Miejska Biblioteka Publiczna w Turku ogłosiła 26. edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Włodzimierza Pietrzaka. Wydarzenie skierowane jest do pełnoletnich twórców, zarówno tych początkujących, jak i profesjonalistów. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy przygotować zestaw trzech autorskich wierszy. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane. Każdy z tekstów trzeba dostarczyć w trzech egzemplarzach. Prace muszą być podpisane wyłącznie godłem, czyli wybranym pseudonimem. Prawdziwe dane twórcy oraz niezbędne oświadczenie należy ukryć w oddzielnej, zaklejonej kopercie. Przesyłki trzeba kierować na adres turkowskiej książnicy. Na kopercie musi znaleźć się dopisek o konkursie poetyckim. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października, przy czym decydująca będzie data stempla pocztowego. Najlepsi autorzy mogą liczyć na nagrody finansowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Oficjalne wyniki oraz uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na listopad w Turku. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej biblioteki.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Kalin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. Jakie są możliwości rozbudowy i modernizacji bloku z wielkiej płyty? O tym rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2: Panie prezesie, z jakimi jeszcze propozycjami mogą mieszkańcy danych bloków, jeżeli się oczywiście ogarną w taką ekipę, która jest w stanie się dogadać z jakimś konkretnym pomysłem, z jakim pomysłem mogą przyjść? To są na przykład monitoringi, często na blokach się pojawiają. To są koszty ponoszone przez dany konkretny blok pewnie. Ale co jeszcze takiego, co może przyjść mieszkańcom do głowy, gdzie mogą śmiało się zgłosić, a nie robią tego często, bo no nie potrafią gdzieś tam zapukać do sąsiadów i przyjść z graną ekipą.
3: Panie redaktorze, ja myślę, że z każdym pomysłem warto przyjść do nas, jaki on by nie był, tak? Nic mi w tej chwili takiego do głowy nie przychodzi konkretnego. Te monitoringi, jeżeli o, to jest taki przykład, jak ten balkon dostawny, tak? Ten mówimy o tym Broniewskiego, kiedy to robią partery, a jak monitoring? Z monitoringiem wygląda to trochę inaczej, bo monitorować można tylko część nieruchomości wspólnej, tak? Z wyłączeniem na przykład wejść do drzwi, wejść do mieszkań, tak? Tej strefy nie wolno monitorować, bo to już jest strefa prywatna. No to wtedy tak zwaną kurendę wywołujemy i pytamy mieszkańców, płyną wniosek, szacowane koszty są takie i takie, koszty eksploatacyjne takie i takie i czekamy na odzew. Jak mamy na danym budynku większość za, to realizujemy. Zwracamy też wtedy uwagę na aspekt bezpieczeństwa. Czy są zgłoszenia, że tam dochodzi do jakiejś dewastacji, tak, no bo tak tylko monitoring, żeby był jako taki, no musi to też być powiązane, to jest kwestia adekwatności tego monitoringu, bo znowu wchodzimy w RODO, przetwarzanie wizerunków i to też trzeba wytłumaczyć, obronić, ale no mało w tej lokalizacji nie zdarzają się dewastacje czy jakieś tam zakłócenia porządku, więc raczej to się zawsze sprawdza. Z rzeczy, które no... Pan w budynku mieszka, gdzie jest ciepła woda? Są budynki, które tej ciepłej wody jeszcze jakiś czas temu nie miały, więc takich rzeczy, no, ludzie są konkretni. Na drugim osiedlu realizacji dosyć dużo, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, a przy okazji my od razu piony wymieniać też staramy się, nie? No bo wtedy to tam się to też dzieje, może, ale to jest trochę inna sytuacja, bo nas ludzie wpuszczają do mieszkania, żeby im zrobić ciepłą wodę, to przy okazji wymieniamy rury wody zimnej i kanalizacji. To jest taki drugi element i to też jest wtedy część nieruchomości wspólnej. Coraz więcej stojaków na rowery. Tutaj praktycznie jak dostajemy wniosek, my jesteśmy zdecydowanym zwolennikiem takich realizacji. No, ja nie będę oszukiwał rzeczywistości i wszystkiego nie zabetonujemy i nie stworzymy nie wiadomo ilu nowych miejsc dla samochodów. No więc jeżeli ludzie przychodzą i mówią, że chcemy jeździć rowerami, no to te stojaki, rowerownie. O, teraz jak pan odpowiadał, to mi się zaczyna przypominać. Jest dosyć dużo budynków, gdzie wykonano rowerownie. Na Kolejowej, na Energetyka, no wchodzi się do pomieszczenia, które kiedyś, no tak było, bo było. Na mieszkańcy na zebraniu, akurat tutaj są przykłady wspólnot mieszkaniowych, ale w spółdzielczych też to się dzieje, mówią, no wydajmy te kilkanaście tysięcy, zamontowali stojaki i mają rowerownie. Także my bardzo chętnie z mieszkańcami no, we wszelkich takich kwestiach rozmawiamy. Tu nie ukrywam, o ile na zebrania wspólnot, no tu my nie przychodzą. Ale tam jest więcej ludzi. No, powiem panu, że na ostatnim walnym, łącznie na 5 częściach, mieliśmy niecały 1% członków. Czyli teraz w kontekście tego, bo trafił pan, w kontekście tego przychodzenia. Jeżeli, żeby podsumować naszą pracę, tak, i ocenić nas, raz na rok przychodzi nawet nieco setny członek, to ten kontakt z ludźmi też jest utrudniony i wtedy, kiedy, tak jak panu się to właśnie nasuwa, coś mi chodzi po głowie, idź do tej spółdzielni, tak? Porozmawiamy, przeanalizujemy, powiemy, jakie są za, jakie przeciw. No po to też jesteśmy. No i mam świadomość tego, że trzeba poprawiać tą funkcjonalność tych obiektów. Po drugiej stronie medalu są na przykład sytuacje, kiedy ktoś się nie zgłasza i zaczyna nam ingerować w elementy konstrukcyjne, bo sobie, nie wiem, wycina dodatkowe otwory w ścianach nośnych w budynków. No wtedy to znowuż działa w drugą stronę. Jest kilkadziesiąt spraw w nadzorze, tak? Jak ktoś padnie na taki pomysł, to też niech przyjdzie, powiemy, jak to może wyglądać. No, ingerencja akurat w element konstrukcyjny to jest kolejne pozwolenie na budowę, tak? Ale jest brak tego takiego kontaktu, przyjścia do źródła. Ja wiem, że też z punktu widzenia wielu mieszkańców, no to spółdzielnie, jaka jest wiarygodność, tak? O, ci prezesi spółdzielni, to różnie się o nas mówi, no ale to ja proszę, żeby mi też dać szansę, moim pracownikom przyjść zapytać. Przykład Bronieckiego 4 pokazuje, że no, tam ludzie naprawdę zadziałali sami. Zadziałali sami, my staraliśmy się im to pomóc, na ile jest to możliwe, bo też trzeba mieć świadomość, że no ja nie mogę tak sobie zebrać od ludzi pieniędzy, tak, ich prywatnych, to i co, wrzucę to na konto teraz wspólnotowe, no to prawnie też jest takie chwiejne, ale no szukamy rozwiązań, tylko to zaangażowanie człowieka jest bardzo pomocne. I o to też przy okazji apeluję.
2: Jeszcze na koniec jedno pytanie abstrakcyjne też, które mi przyszło do głowy, jeśli chodzi o jakieś takie przyszłe lata. Na pewno to się nie będzie działo teraz, w najbliższym czasie, ale myślę, że prędzej czy później takie pomysły się pojawią. Czyli fotowoltaika na dachach bloków, magazyny energii gdzieś tam w piwnicach, ładowarki do samochodów elektrycznych. Czy to będzie kiedykolwiek możliwe, żeby na jakąś większą skalę to organizować na blokach?
3: Panele już były analizowane i cały czas jest problem. Dużo się o tym mówi. Temat paneli, panie redaktorze, to my mieliśmy przeanalizowane kilka lat temu. Był w tym zakresie, no ale potem, kiedy zaczęliśmy to liczyć, to tak naprawdę zamontowanie elektrowni na dachu w naszym przypadku nie było rentowne ekonomicznie. Były osoby, które przychodziły. Niektórzy nawet mieli pretensje, że dlaczego tego nie robicie, co robią inni, ale my się kierowaliśmy prostą ekonomią. W tej chwili jest w ogóle, widać to, problem, no kolejny element magazynów energii. Może to się nie spodoba tym, którzy są za OZE, ale niech powiedzą, na ile tej energii można zmagazynować. Czy to się w ogóle opłaci. A na budynku niskim, gdzie koszty energii elektrycznej, tej wspólnej, w ciągu roku to potrafi być 2-3 tysiące, to ja wolę szukać oszczędności gdzie indziej, niż opowiadać ludziom, że zamontuję te panele. Na dachach, które też no, muszą to wytrzymać. Idąc dalej, ładowarki. No ładowarki w piwnicach czy gdzieś, no na zewnątrz to przepisy to regulują, jak to ma wyglądać. Tylko mówię, no nie chcę, żeby to mi odebrano, że zniechęcam, tak? Bo ja jestem realistą. Przemysłowa, zapala się hulajnoga w mieszkaniu, która była ładowana. Proszę Państwa, w kontekście tego, co się stało w Poznaniu, gdzie kamienica gruchnęła i teraz już wiemy, że tam były baterie w piwnicach. Ja nawet nie chcę wchodzić w tym momencie w kwestie pożarowe jako takie, ale ja nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby gdzieś w miejscu, w którym się ktoś na co dzień nie kręci, ładować baterie, no bo to się za chwilę może źle skończyć.
2: Ale przed blokiem pewnie takie ładowarki mogłyby gdzieś tam prędzej czy później stać.
3: Ale to panie redaktorze, regulują przepisy też w tym momencie, które wskazują, są takie tutaj, no są bardzo takie pro w tym kierunku, więc to też... bym powiedział, jak ludzie się zachowują. Do tej pory nie było takich zgłoszeń. Chyba też jesteśmy w takim okresie takiego dylematu ludzi. Wchodzić w elektryki, nie wchodzić, to też...
2: Patrząc na ceny paliwa, to tak... Chociaż ceny prądu też te niskie nie są, więc...
3: Ja myślę, że tak jak pan powiedział, dyplomatycznie też, po raz kolejny to słowo dyplomatycznie, zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało. No niczego nie można wykluczyć. Z panelami to podkreślę. To było już analizowane wiele lat temu.
2: I się nie opłaca.
3: Nie opłaca się w naszych realiach, przy naszym zużyciu energii i przy cały czas nieuregulowanej kwestii transferowania energii elektrycznej przez indywidualne gospodarstwa domowe. Tak, bo dużo się na ten temat mówiło, ale no ja nie chcę tutaj, zaraz powiem, gdzieś tylko kogoś odsyłać, ale wiem doskonale, że no te programy, to nie jest do końca uregulowane tak, żeby to było prokonsumenckie. No i dochodzi też do tych sytuacji, kiedy ceny energii elektrycznej są cenami wręcz ujemnymi i trzeba wyłączać niektóre instalacje fotowoltaiczne, tak, znowuż jest problem z przesyłami, z tym wszystkim. Trzeba też mieć dosyć wysoką autokonsumpcję, tak, i zużycie tego. Zupełnie inaczej wygląda wieżowiec, zasoba konińskiej spółdzielni mieszkaniowej, gdzie no, nie ma wentylacji mechanicznej. Zupełnie inaczej wygląda wieżowiec w Poznaniu. Byliśmy u kolegów i na początku siedzimy, rozmawiamy, no dobrze, winogrady akurat. No tak, ale u nas jest wentylacja mechaniczna. Aha, wentylacja mechaniczna, czyli energia elektryczna dużo więcej, czyli wyższa autokonsumpcja. I druga spółdzielnia, w której byliśmy wiele lat temu, Wrocław Południe, prekursorzy, jechaliśmy do nich zorientować się, dużo większe zużycie energii elektrycznej, inna sytuacja. Proszę Państwa, fotowoltaika, czy tu będzie pan Wolicki, czy kto inny będzie prezesem, zawsze jedno, przelicz nam to, a potem obroń, żeby nam się to opłaciło, tak? A z drugiej strony, jeżeli uważasz, że to się nie spina finansowo, to też to pokaż, tak? A nie na zasadzie takiej, że będę to robił, bo robią inni. Ja nie odbieram tak pana pytania, ale chciałem też to wyjaśnić, bo czasami tak jest, taki owczy pęd, inni to robią, czemu wy tego nie robicie? I my ten etap też mieliśmy już przećwiczony. Ale udało się to jakoś wybronić, ludzie też stwierdzili, no dostali informację zwrotną, jak to by wyglądało, no nie tędy droga, nie? Więc cały czas to obserwujemy i wszystko, co się wokół nas dzieje, może się zmienić i także to.
2: W takim razie zapraszamy, zachęcamy wszystkich mieszkańców, żeby zaglądali tu do siedziby KSM-u, jeżeli mają jakieś pomysły, skonsultowali, oczywiście nie wszystko da się zrealizować, nie wszystko ma też sens, jeśli chodzi o taką ekonomiczną stronę realizacji tych przedsięwzięć, ale można przyjść, można skonsultować to, czy dane przedsięwzięcie mogłoby zostać zrealizowane w danym bloku. Prezes Kalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Piotr Wolicki razem ze mną był. Tutaj w zasadzie ja byłem w siedzibie KSM-u i tutaj do tej siedziby zapraszam wszystkich lokatorów.
3: Bardzo dziękuję i też zapraszam.
1: Warto by mieszkańcy podejmowali inicjatywy i w tych inicjatywach się wspierali. Zachęcamy do tego, by zaglądać do siedziby KSM-u, aby skonsultować swoje pomysły. Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O nowym projekcie KCK opowiada Lucyna Lenart-Woźniak, dyrektor Konińskiego Centrum Kultury.
4: Scena Konin ma być przestrzenią, w której będziemy mogli obejrzeć wartościowe, mądre spektakle. To nie znaczy, że takich spektakli w ogóle w Koninie nie ma, żebym nie została źle zrozumiana. Ale uważam, że obok właśnie komedii, farsy, która dosyć często w różnych okolicznościach pojawia się w naszych tutaj lokalnych domach kultury, brakuje jednak przestrzeni, brakuje takiej wartościowej sztuki, wartościowego teatru, który skłania widza do refleksji, do myślenia, który generalnie, żeby ten spektakl odczytać, to samo to, żeby go zrozumieć, to już trzeba się po prostu wysilić, trzeba pomyśleć, trzeba odczytać te symbole, które są przecież, tym bardziej, że mówimy o sztuce na podstawie adaptacji Marka Chłaski, opowiadania Pętla. To jest wielowarstwowa rzecz i powiedziałabym wymagająca od widza skupienia, refleksji, mądrości i pewnie nawet czasami wiedzy. Zatem liczymy, że Scena Konin, która będzie działać w Konińskim Centrum Kultury, da mieszkańcom taką właśnie przestrzeń. Przestrzeń, którą, jak sądzę, wszyscy potrzebujemy, bo obok tej rozrywki, której mamy chyba dosyć dużo wszędzie, potrzebna jest, myślę, taka właśnie, nie bójmy się tego słowa, filozoficzna refleksja nad życiem, nad tym, kim jesteśmy, co tutaj robimy, po co żyjemy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że te wszystkie to są pytania, które od wieków, że tak powiem, ludzkość nękały. Pewnie do dzisiaj nie znamy na nie wszystkie odpowiedzi, ale myślę, że ważne jest, żeby właśnie nie sprowadzać kultury tylko do rozrywki. I bardzo ważne jest, żeby pokazywać wartościowe rzeczy, a taką bez wątpienia jest produkcja, którą przygotowujemy razem z Teatrem Rockowym. Bardzo mi zależało, żebyśmy w Koninie mieli wartościowe, mądre spektakle teatralne. I mam nadzieję i wierzę w to gorąco, że Scena Konin będzie takim właśnie miejscem. Sztuka, generalnie kultura jest dla każdego. Tylko często jest tak, powiedzmy sobie szczerze, że po prostu trzeba nabyć pewnych kompetencji, czyli trzeba chodzić do teatru, trzeba się z tym teatrem stykać, rozmawiać, czytać, bywać w teatrze, żeby ten teatr zacząć rozumieć, żeby go po prostu poznać. Wtedy, kiedy go poznajemy, a poznajemy go przez uczestnictwo, przez to, że przychodzimy do teatru, oglądamy te spektakle, nabywamy tych kompetencji i potem już, no to tak jak z malarstwem, z muzyką, nikt raczej od małego dziecka nie słucha jazzu. Do takiej muzyki improwizowanej po prostu się dorasta. To po prostu pewien etap, pewien proces musi w człowieku zajść, pewną dojrzałość musimy osiągnąć, żeby móc tę sztukę wysokiej klasy po prostu dobrze zinterpretować, zrozumieć, poczuć nawet. I dlatego uważam, że my taką przestrzeń, ja jako animator kultury jestem jakby winna, żeby mieszkańcom dać właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy, ci młodsi, ci starsi, kto będzie tylko chciał i oczywiście również ci z całego powiatu, żeby przybywali, żeby właśnie dotykali teatru, prostu czuli go, poznawali i w ten sposób właśnie uczyli się go jakby w pewnym sensie. I wierzę, że scena koni, tak jak już powiedziałam, będzie taką przestrzenią, poprzez którą my będziemy do tych mieszkańców i Konina, i okolic docierać, bo będzie po prostu do nas łatwiej przybyć niż jechać, nie wiem, do Warszawy, czy do Łodzi, czy do Poznania, czy nawet do Bydgoszczy. Ten teatr przyjedzie tutaj, wystąpią wspaniali artyści na naszej scenie i to o to chodzi. My po prostu dajemy możliwość. Oczywiście przyjdą ludzie, którzy chcą. Nikogo na siłę nie jesteśmy w stanie zaprosić i zmusić do przybywania, ale wierzymy, że kiedy stworzymy takie możliwości i damy to, że tak powiem, naszym mieszkańcom, to oni z tego skorzystają, bo wierzę w to, że jest taka potrzeba i jest taka wola i po prostu trzeba dać ludziom tylko taką możliwość.
1: O szczegółach mówi Przemysław Redkowski, reżyser spektaklu Pętla.
5: Zostałem tutaj zaproszony do tego projektu, który jest dość nietypowy i specyficzny, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, na scenie Konin pojawią się różne formy teatralne, żeby widzowie mogli zajrzeć w różne zakamarki duszy, wrażliwości i poznać też różne formy teatralne, klasyczne, bądź takie, która tutaj będzie miała miejsce, czyli taka dość specyficzna, bo będzie to forma spektaklu i koncertu. Będzie muzyka na żywo, zespół rockowy Normalsi w wersji akustycznej, przeplatana scenami z opowiadania Marka Chłasko Pętla. O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą. Mamy tutaj warunki jak w profesjonalnym teatrze, bo warto powiedzieć, że jest wyremontowana scena, wyremontowana widownia, piękne, nowe, wygodne fotele, w których już niebawem widzowie zasiądą. Nie, pracujemy jak naprawdę w prawdziwym teatrze i myślę, że trzymajcie wszyscy kciuki za efekt, na który zapraszamy, którego 17 października w Konińskim Centrum Kultury o godzinie 19 będzie premiera.
1: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski, opowiedziana językiem teatru i muzyki, wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko. Podczas poniedziałkowej sesji Rada Miasta Konina zdecydowała o wygaszeniu mandatu Urszuli Maciaszek. Radna nie zgadza się z tą decyzją i zapowiada skierowanie sprawy do sądu.
6: No myślę, że to jest decyzja każdego indywidualna. Myślę, że szczerze to sama nie wiem, jak ja bym się zachowała. Zwłaszcza, że sama gdzieś tam w duchu chciałam, żeby to jednak nie radni finalnie decydowali, tylko jednak, żeby to była decyzja sądu, żeby to wyjaśnili i orzekli, że tak powiem, prawnicy, którzy są do tego, że tak powiem, przygotowani. Dlatego są rozbieżności w wyrokach sądu. Zresztą nasz radca prawny również na to wskazywał. Myślę, że czyściej dla środowiska będzie właśnie, jeżeli tą decyzję podtrzyma bądź oddali właśnie sąd administracyjny czy sąd najwyższy. Teraz w ciągu 7 dni mogę tą uchwałę zaskarżyć do sądu administracyjnego, potem ewentualnie do sądu najwyższego. Także ja bym chciała, zanim zrezygnuję z tego mandatu, jednak mieć opinię. opinię prawną taką faktycznie sądu, tak? Myślę, że no, nikt nam nie dał kompetencji. Ja rozumiem, że w kierunku społecznym no, radni kierowali się swoimi możliwościami, ale tak, ja bym chciała mieć pewność, że naruszyliśmy ten artykuł, że było to niewłaściwe, dlatego będę się odwoływać. Artykuł 24f mówi konkretnie, że radny nie może wykorzystywać mienia miasta czy majątku miasta do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. A co w sytuacji, gdybym ja była radną w Koninie, a wystawiła na przykład fakturę jakiemuś stowarzyszeniu no innemu, nie wiedząc nawet, że on te środki pozyskuje z dotacji. Ta sprawa jest naprawdę nieoczywista i tutaj naprawdę nie chcę się bronić. No wie, gdybyśmy wiedzieli, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, myślę, że ta sytuacja miejsca by nie miała. Nawet ze względu na to, że mnóstwo tych projektów realizowaliśmy. Po prostu nadal jesteśmy przekonani, że nie doszło do naruszenia paragrafu, zwłaszcza, że przecież to było działanie, które było przekazowe, tak? To nie było pieniądze za, nie wiem, prowadzenie wydarzenia. To był zakup usługi, która finalnie była na tym wydarzeniu i tutaj no, pewnie pokierowalibyśmy się wtedy innym kierunkiem i ktoś inny by to zadanie realizował. Także no, tutaj nie widzę zależności. Zresztą to są opinie prawników, dlatego że no, wie, no, ja zanim, bo sama nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, zanim podjęłam decyzję o tym, że jednak będziemy rozmawiać w środowisku, bo to nie chodzi o to, że ja bronię mandatu. Po prostu chciałam rozmawiać w środowisku, posłuchać opinii ludzi i faktycznie konsultowałam się z różnymi prawnikami na terenie Polski, żeby mieć też takie różne opinie. No i one są właściwie, no większość jest zdecydowanie, bo w tym roku z tych przynajmniej, do których dotarłam, na 9, tylko 2 są negatywne dla radnego, tak? Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, bo jeżeli, no mówię, radca prawny na spotkanie Komisji Statutowej przyniósł wyroki sądu, które dotyczyły jednostek organizacyjnych, to jest zupełnie coś innego, tak? Organizacja pozarządowa jest zupełnie innym podmiotem i to z nią w tym momencie weszłam w relację. Czy jako prezes, czy obojętnie, czy jako radna, członek zarządu, to już nie ma znaczenia, tak? Tu możemy mówić o ewentualnie etyce czy nieetyce, ale tu mówimy o przekroczeniu paragrafu 24f, czyli czy działanie było przeze mnie prowadzone na majątku miasta. Nie, to stowarzyszenie prowadziło tamtą działalność, to stowarzyszenie na dodatek nie prowadzi działalności gospodarczej, a ja byłam tylko jedynym z podwykonawców. Batalia tak na dobrą sprawę się toczy o to, czy moment, kiedy ja wystawiałam fakturę stowarzyszeniu, a stowarzyszenie pozyskiwało środki z budżetu miasta, jest naruszeniem tego paragrafu prowadzenia działalności gospodarczej na majątku miasta. No to no tutaj nie widzimy tej zależności, bo ja wchodziłam w relacje ze stowarzyszeniem. Nawet nie musiałam wiedzieć, no tu byłam szefową, tak, stowarzyszenia, ale w innych sytuacjach ja nawet nie musiałam wiedzieć, że te pieniądze podchodzą z budżetu, tak, bo mamy mnóstwo stowarzyszeń na terenie miasta i każde inne stowarzyszenie mogłoby przyjść, poprosić o usługę, wystawiłabym fakturę na stowarzyszenie i by się okazało, że te pieniądze pochodziły z budżetu. My nie widzieliśmy właśnie tej zależności, że te pieniądze, które przejmuje stowarzyszenie, one nadal są w rozumieniu ustawy pieniędzmi miasta. Dlatego to, że jest opisana faktura potem przez stowarzyszenie, że pieniądze pochodzą z dotacji, tak, pochodzą z dotacji, bo one z dotacji pochodziły. Tylko dla nas po prostu nie zachodził ten artykuł 24f, że wchodzimy w relację radna bezpośrednio miasto. Bo tak na dobrą sprawę weszło ja jako firma ze stowarzyszeniem. Znaczy ja myślę, że każdy no, ma prawo do wyrażenia własnego zdania. Tutaj część rady, zresztą w trakcie komisji pewnie, tak, czuło się trochę zmieszanych, dlaczego to oni mają podejmować decyzje, które nie są oczywiste dla prawników, tak? Sama wchodzą relacje, no wiadomo, koleżeńskie, no nikt by się nie chciał znajdować w takiej sytuacji, ale myślę, że dobrze się skończyło, że sprawa trafi do sądu i niech sąd po prostu rozstrzygnie, jak tą uchwałę tak na dobrą sprawę interpretować. Myślę, że nie tylko moją, ale takich, no skoro jest ileś tych wyroków sądu, to takie sytuacje, no nawet w tym roku było ich też ileś, znaczy, że takie sytuacje się zdarzają. Myślę, że nie przez to, że ludzie robią to celowo, tylko no gdzieś tam popełniają gafy, czyli no mówię, różnie interpretują przepisy, tak? Także nie wiem, ile czasu trwają takie procedury. Myślę, że to nie będzie tak długo, także Ja bym chciała, żeby no, ta sprawa po prostu zwyczajnie była wyjaśniona. Nie dlatego, że ja walczę tutaj z uporem maniaka o mandat radnej, tylko prowadzę stowarzyszenie. Po drugie, głosowało na mnie gro osób i tak zwyczajnie z czystej takiej ludzkiej lojalności uważam, że ten temat trzeba wyjaśnić, bo moja interpretacja może być błędna. Oczywiście nie ma ludzi, którzy się nie mylą, więc dlatego chciałabym, żeby to jeszcze zweryfikować w ten sposób.
1: Tak po sesji Rady Miasta Konina komentowała Urszula Maciaszek.
7: Konin FM.
8: Konin FM.
7: Reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Remont hali Rondo w Koninie po raz kolejny się wydłuży. Zamiast końca października prace mają zakończyć się dopiero wiosną przyszłego roku. Choć wykonawca zrealizował już ponad 90% robót, podczas prac ujawniono kolejny problem. Po zdjęciu lastryka okazało się, że zewnętrzne schody ewaluacyjne wymagają całkowitej przebudowy. Do tej pory inwestycja pochłonęła około 27 milionów złotych.
10: Przedstawił nam wykonawca teraz koszty wykonania dokumentacji projektowej, a związane jest to z ekspertyzą, którą zrobiliśmy po zdjęciu lastryka ze schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych. I na dzień dzisiejszy mamy koszty wykonania dokumentacji projektowej, która musi być zrobiona, żeby wykonać schody zewnętrzne z jednej i z drugiej strony. I to jest główną przyczyną przedłużenia się terminu zakończenia w terminie do końca października. Musimy ten termin wydłużyć, dlatego że te schody po zdjęciu lastryka okazuje się, że muszą być wybudowane od początku, bo nie da się do nich na nie zamontować obecnie tego pokrycia, które było zaplanowane. I to jest jakby główna przyczyna wydłużenia terminu. Jednak jest to obiekt bardzo stary, prace bardzo idą, można to zobaczyć, widać, jesteśmy przykryty, mamy cały dach, kończone jest malowanie lukarn, przy basenie zostały już zakończone, odebrane, duża część pozostałej części na hali też, więc będzie zaraz połączenie między dachem basenu i hali, a lukarnami, więc to są bardzo zaawansowane prace. Uważam, że tam 90% wykonania całego dachu jest zrobione, więc robimy wszystko i myślę, że tutaj nas nic nie jest w stanie już zaskoczyć, żeby zamknąć ten obiekt, jeśli chodzi o dach przed zimą. Natomiast tak jak wspomniałem, są to rzeczy, które wychodzą w związku z pracami, które są wykonywane. No tego nie można było tego przewidzieć bez rozebrania lastryka, bez zdjęcia tych pokryć, które były. Dopiero widać, że ten beton się zaczął kruszyć. Musiała być ekspertyza zrobiona i widzimy to teraz, że muszą być po prostu wylane jeszcze raz. Trudno mi jest powiedzieć, ale jest to na pewno wiosna przyszłego roku. Mamy przedstawione kosztorysy dokumentacji projektowej. Za chwileczkę, pewnie w miesiącu październiku, a prosiliśmy, żeby były podane też koszty tych prac, czyli wybudowania schodów plus belka, do której te schody są przymocowane, to jest jedna rzecz, i tak zwane żygacze, czyli te elementy, które widać od strony ronda, to są też takie elementy, są one cztery od strony tej elewacji, które tą wodę zrzucają na dół, one też nie nadają się do naprawy, muszą być rozebrane, muszą być zrobione, również musi być zrobiony tego projekt, nie jest oczywiście tak skomplikowany jak schodów, ale to musi być też zaprojektowane, wyliczone, więc w miesiącu październiku będzie przygotowany aneks przedłużający termin i który już na bazie tych dokumentów i projektów pokaże, ale również jaki będzie koszt wykonania schodów, belki i żegaczy jako rzeczy, które nie były zaplanowane w pierwotnej umowie.
1: W połowie października ma być znany koszt dodatkowych prac oraz szczegółowy termin zakończenia remontu. Wtedy również ma zostać podpisany aneks wydłużający czas realizacji inwestycji. To już kolejne przesunięcie terminu. Początkowo remont miał zakończyć się w marcu tego roku, później termin przesunięto na czerwiec, a następnie na koniec października. Na odnowioną halę będą musieli poczekać także maturzyści planujący studniówki. Podobnie jak w ubiegłym roku, imprezy odbędą się w zielonej hali przy ulicy Popiełuszki, o czym mówił dyrektor MOSiR Konin Mariusz Zaborowski. Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O nowym projekcie KCK opowiada Lucyna Lenart-Woźniak, dyrektor Konińskiego Centrum Kultury.
4: Scena Konin ma być przestrzenią, w której będziemy mogli obejrzeć wartościowe, mądre spektakle. To nie znaczy, że takich spektakli w ogóle w Koninie nie ma, żeby nie została źle zrozumiana. Ale uważam, że obok właśnie komedii, farsy, która dosyć często w różnych okolicznościach pojawia się w naszych tutaj lokalnych domach kultury, brakuje jednak przestrzeni, brakuje takiej wartościowej sztuki, wartościowego teatru, który skłania widza do refleksji, do myślenia, który generalnie, żeby ten spektakl odczytać, to samo to, żeby go zrozumieć, to już trzeba się po prostu wysilić, trzeba pomyśleć, trzeba odczytać te symbole, które są przecież, tym bardziej, że mówimy o sztuce na podstawie adaptacji Marka Chłaski, opowiadania Pętla. To jest wielowarstwowa rzecz i powiedziałabym wymagająca od widza skupienia, refleksji, mądrości i pewnie nawet czasami wiedzy. Zatem liczymy, że Scena Konin, która będzie działać w Konińskim Centrum Kultury, da mieszkańcom taką właśnie przestrzeń. Przestrzeń, którą, jak sądzę, wszyscy potrzebujemy, bo obok tej rozrywki, której mamy chyba dosyć dużo wszędzie, potrzebna jest, myślę, taka właśnie, nie bójmy się tego słowa, filozoficzna refleksja nad życiem, nad tym, kim jesteśmy, co tutaj robimy, po co żyjemy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że te wszystkie to są pytania, które od wieków, że tak powiem, ludzkość nękały. Pewnie do dzisiaj nie znamy na nie wszystkie odpowiedzi, ale myślę, że ważne jest, żeby właśnie nie sprowadzać kultury tylko do rozrywki. I bardzo ważne jest, żeby pokazywać wartościowe rzeczy, a taką bez wątpienia jest produkcja, którą przygotowujemy razem z Teatrem Rockowym. Bardzo mi zależało, żebyśmy w Koninie mieli wartościowe, mądre spektakle teatralne. I mam nadzieję i wierzę w to gorąco, że Scena Konin będzie takim właśnie miejscem. Sztuka, generalnie kultura jest dla każdego. Tylko często jest tak, powiedzmy sobie szczerze, że po prostu trzeba nabyć pewnych kompetencji, czyli trzeba chodzić do teatru, trzeba się z tym teatrem stykać, rozmawiać, czytać, bywać w teatrze, żeby ten teatr zacząć rozumieć, żeby go po prostu poznać. Wtedy, kiedy go poznajemy, a poznajemy go przez uczestnictwo, przez to, że przychodzimy do teatru, oglądamy te spektakle, nabywamy tych kompetencji i potem już, no to tak jak z malarstwem, z muzyką, nikt raczej od małego dziecka nie słucha jazzu. Do takiej muzyki improwizowanej po prostu się dorasta. To po prostu pewien etap, pewien proces musi w człowieku zajść, pewną dojrzałość musimy osiągnąć, żeby móc tę sztukę wysokiej klasy po prostu dobrze zinterpretować, zrozumieć, poczuć nawet. I dlatego uważam, że my taką przestrzeń, ja jako animator kultury jestem jakby winna, żeby mieszkańcom dać właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy, ci młodsi, ci starsi, kto będzie tylko chciał i oczywiście również ci z całego powiatu, żeby przybywali, żeby właśnie dotykali teatru, czuli go, poznawali i w ten sposób właśnie uczyli się go jakby w pewnym sensie. I wierzę, że Scena Konin, tak jak już powiedziałam, będzie taką przestrzenią, poprzez którą my będziemy do tych mieszkańców i Konina, i okolic docierać, bo będzie po prostu do nas łatwiej przybyć, niż jechać, nie wiem, do Warszawy, czy do Łodzi, czy do Poznania, czy nawet do Bydgoszczy. Ten teatr przyjedzie tutaj, wystąpią wspaniali artyści na naszej scenie i to o to chodzi. My po prostu dajemy możliwość. Oczywiście przyjdą ludzie, którzy chcą. Nikogo na siłę nie jesteśmy w stanie zaprosić, zmusić do przybywania, ale wierzymy, że kiedy stworzymy takie możliwości i damy to, że tak powiem, naszym mieszkańcom, to oni z tego skorzystają, bo wierzę w to, że jest taka potrzeba i jest taka wola i po prostu trzeba dać ludziom tylko taką możliwość.
1: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski, opowiedziana językiem teatru i muzyki, wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko. W Kole już 25 września odbędzie się forum trzeźwościowe, którego organizatorzy chcą nie tylko mówić o problemie uzależnień, ale przede wszystkim pokazywać, że z nałogu można wyjść i rozpocząć życie w trzeźwości. W programie znalazły się rozmowy, świadectwa oraz muzyczny akcent, a jednym z gości będzie aktor Michał Koterski.
8: Witam serdecznie, Rafał Kamiński, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów, jestem prezesem stowarzyszenia.
1: Panie Rafale, rozmawiamy tutaj w sprawie spotkania, które odbędzie się w Kole już niedługo, spotkanie trzeźwościowe, forum trzeźwościowe dokładnie, 25 września, więc już w przyszłym tygodniu. Proszę opowiedzieć, co takiego będzie się działo, kiedy, gdzie?
8: Witam serdecznie. My jako Polskie Stowarzyszenie Abstynentów organizujemy po raz kolejny już forum trzeźwościowe w Kole. W tym roku będzie to taka, że tak powiem, wisienka na torcie, ponieważ będziemy mieli wspaniałego gościa Michała Kotarskiego, Miśka, który był uzależniony nie tylko od alkoholu, ale również od narkotyków. I chcę się podzielić właśnie tą swoją drogą do trzeźwienia, co mu pomogło, w jaki sposób kierował się i czym, żeby po prostu być teraz trzeźwym.
1: Mhm. No to jest znana postać chociażby z takich filmów jak Testosteron, z tego co kojarzę, chyba z niedawnego filmu Gierek również, więc taki aktor, którego na pewno wszyscy nasi tutaj słuchacze świetnie rozpoznają, który często kojarzył się z komediami, więc to jeszcze taka postać, która no właśnie nieraz na ekranie wydaje się, że osoba zabawna, pełna życia i energii, a gdzieś tam te trudy życia, również tutaj trudy nałogu w sobie dźwiga.
8: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że no, przeważnie jest tak, że znani ludzie, którzy, że tak powiem, są i w telewizji, i nie tylko w telewizji, często właśnie sięgają po używki, często się gubią. A no, Misiek jest akurat taką osobą, którą gościmy w tym roku, że tak powiem. Nie ukrywam, że w zeszłym roku mieliśmy u nas Peję, który też dawał świadectwo swojej trzeźwości, pokazywał, jaką drogę przemierzał, żeby być trzeźwym. No i w międzyczasie mam kilka swoich utworów, też między innymi o swoim trzeźwieniu w tych utworach przekazywał młodzieży. Mhm. To było sporo, bo to było ponad 600 osób, także w tym roku mam nadzieję, że frekwencja też dopisze. Tym bardziej, że jeszcze mamy taki nie zespół, tylko raperów tutaj z Koła, polska marka, też będzie taki przerywnik muzyczny, w którym będzie można posłuchać ich utwory i też utwory niektóre skomponowane dla naszego stowarzyszenia. O. Ze względu, tak, naprawdę.
1: No to tym bardziej
8: zrobili bardzo dobrą, bardzo fajną robotę.
1: No to tym bardziej zachęcamy do tego, żeby na to forum przyjść. Kogo zapraszamy? Czy to jak 600 osób, to nie, wydaje mi się, że to nie przyszły tylko osoby z samym problemem uzależnienia, ale pewnie też takie osoby, które gdzieś może mają wśród znajomych, wśród rodziny, albo po prostu chciałyby no, czegoś więcej dowiedzieć się o tym, jak powiedzmy ktoś poradził sobie z nałogiem, tak?
8: Dokładnie tak. Tą imprezę, którą robimy, to robimy po prostu, to jest impreza otwarta. Naszym celem, tak w sumie ogólnym takim naszym wspólnym celem jest pokazanie młodzieży, bo no niestety młodzież wiemy, jaka jest łaknąca tych różnych nowinek, nie tylko alkoholu, narkotyków, ale też i teraz taka moda przyszła właśnie na te smartfony i komputery, że bardzo dużo spędzają czasu.
1: No uzależnić można się od wielu rzeczy.
8: Dokładnie, dosłownie. Dlatego my też chcemy najwięcej to młodzieży przekazać, żeby nie robili tego, co my robiliśmy, co robią ludzie znani i którzy mówią, że nie baw się w to, bo to nie warto. Mhm. A swoją postawą pokazujemy, że jednak można być trzeźwym.
1: No tak, miejsce tutaj, w którym to się odbywać będzie, również sugeruje, że no, chcecie dotrzeć do młodszych osób, ponieważ sala zespołu szkół technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej, jakby ktoś adresu potrzebował, to tam będzie się odbywało to wydarzenie.
8: Tak, dokładnie. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich zainteresowanych, szczególnie młodzież, podkreślając, że o pomoc w walce z uzależnieniem nie należy się bać prosić. Naszym rozmówcą był Rafał Kamiński, prezes Kolskiego Stowarzyszenia Abstynentów.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Konińscy radni zdecydowali o likwidacji dwóch miejskich przedszkoli, numer 25 Bajka oraz numer 31 pod Tęczą. Placówki będą wygaszane przez najbliższe 3 lata, nie będzie prowadzona do nich rekrutacja. O szczegółach mówił wiceprezydent Konina Witold Nowak.
11: Nie ma dzieci, które chodzą do przedszkoli, mogłyby się do nich zapisać. Liczba przedszkoli w Koninie 18 jest nieadekwatnie za wysoka w stosunku do tego, ile dzieci możemy przyjąć. A mamy takie przypadki, że przedszkole są bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj o trzecim osiedlu, o piątym osiedlu i o Zatorzu. Takie zmiany proponowaliśmy na początku roku, po uzgodnieniu, po rozmowie z panem kuratorem, który mówił, żeby nie zamykać tych przedszkoli, tylko żeby zamknąć je w trybie odroczonym, to znaczy, żeby w ciągu najbliższych 3 lat nie prowadzić naboru do tych przedszkoli. Taką propozycję złożyliśmy radnym. Radni przychylili się do niej wtedy po wielu spotkaniach, konsultacjach. Natomiast nie przychylił się do niej ku naszemu zaskoczeniu pan kurator, który zgodził się na 2 przedszkola, a na 2 się nie zgodził. Złożyliśmy zażalenie do ministra. Minister podtrzymał decyzję kuratora. I ostatecznie wchodzimy w spór prawny z ministrem, to znaczy kwestionujemy te decyzje, które są dla nas niekorzystne. Niemniej jednak na 2 przedszkola zgodził się kurator, więc mamy pozytywną opinię, można powiedzieć, obu organów, dlatego żeby stała się formalnie już decyzja prawną, to po zamiarze likwidacji trzeba, oczywiście mamy na to czas 3 lata, no ale nie ma co zwlekać, bo już wiemy, że ta decyzja kuratora jest pozytywna. Składamy propozycję uchwały likwidacyjnej, nadal, tak jak mówię, w przeciągu 3 lat, czyli z 2029 roku dopiero formalnie te przedszkole przestaną istnieć.
2: Jak to wygaszanie będzie wyglądało? To znaczy ten trzeci rok to już będzie taki rok, kiedy będzie tylko jakaś tam jedna grupa w przedszkolu, 2 grupy i mniej pracowników niż w tej chwili? Będą stopniowe zwolnienia?
11: Dokładnie tak. Będzie mniej dzieci w przedszkolach, aż ostatnia grupa opuści przedszkole i mniej pracowników. Ale w przypadku przedszkoli to przerabiamy, można powiedzieć, każdego roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy 14 oddziałów przedszkolnych i zamknęliśmy w tym roku 7 bodajże oddziałów przedszkolnych. Za każdym takim zamknięciem oddziału odchodzą pracownicy, bo do danego oddziału są najczęściej 2 bądź 3 osoby zatrudnione, więc wystarczy to, co się dzieje każdego roku w różnych przedszkolach w całym mieście, sobie pomnożyć i zobaczyć, jak demografia wpływa na rynek pracy również.
1: Prezydent Nowak udzielił także komentarza w sprawie radnej Maciaszek.
11: Tak jak mówiłem na komisjach, to nie jest opinia prezydenta w jakikolwiek sposób. Prezydent, który w pierwszych słowach ślubowania, które składał już 2-krotnie, obiecywał mieszkańcom dbać o praworządność, o prawo. To jest pierwsze zdanie ślubowania prezydenckiego. Jeżeli prezydent widzi, że może dojść do jakiejś nieprawidłowości, do złamania prawa, a w tym przypadku do naruszenia przepisu ustawy o samorządzie gminnym, artykułu 24, to powinien to zgłosić. Pan prezydent po prostu to zrobił. Nie ma znaczenia, czy my mamy jakąś opinię co do tego, czy nie mamy swoje prywatne opinie, czy koleżeńskie opinie. To nie ma znaczenia, bo albo prezydenta wybierają mieszkańcy po to, żeby przestrzegał prawa, no albo to jest zły prezydent, więc no tutaj mamy jasną odpowiedź. Prezydent jest po to, żeby przestrzegać prawa i miał obowiązek takie zgłoszenie do rady złożyć.
1: Przypomnijmy, konińscy radni zdecydowali o wygaszeniu mandatu Urszuli Maciaszek w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących działalności gospodarczej radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego. Radna zapowiedziała zaskarżenie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a do czasu wyroku nadal będzie sprawować swój mandat i uczestniczyć w sesjach rady. Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. jakie są możliwości rozbudowy i modernizacji bloków z wielkiej płyty? O tym rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2: Panie prezesie, a z jakimi jeszcze propozycjami mogą mieszkańcy danych bloków, jeżeli się oczywiście ogarną w taką ekipę, która jest w stanie się dogadać z jakimś konkretnym pomysłem, z jakim pomysłem mogą przyjść? To są na przykład monitoringi, często na blokach się pojawiają. To są koszty ponoszone przez dany konkretny blok pewnie, ale co jeszcze takiego, co może przyjść mieszkańcom do głowy, gdzie mogą śmiało się zgłosić, a nie robią tego często, bo no nie potrafią gdzieś tam zapukać do sąsiadów i przyjść z graną ekipą.
3: Panie redaktorze, ja myślę, że z każdym pomysłem warto przyjść do nas, jaki on by nie był, tak? Nic mi w tej chwili takiego do głowy nie przychodzi konkretnego. Te monitoringi, jeżeli to jest taki przykład, jak ten balkon dostawny, tak? Ten mówimy o tym Broniewskiego, kiedy to robią partery, a jak monitoring? Z monitoringiem wygląda to trochę inaczej, bo monitorować można tylko część nieruchomości wspólnej, tak? Z wyłączeniem na przykład wejść do drzwi, wejść do mieszkań, tak? Tej strefy nie wolno monitorować, bo to jest strefa prywatna. No to wtedy tak zwaną kurendę wywołujemy i pytamy mieszkańców, płyną wniosek, szacowane koszty są takie i takie, koszty eksploatacyjne takie i takie i czekamy na odzew. Jak mamy na danym budynku większość za, to realizujemy. Zwracamy też wtedy uwagę na aspekt bezpieczeństwa. Czy są zgłoszenia, że tam dochodzi do jakiejś dewastacji, tak, no bo tak tylko monitoring, żeby był jako taki, no musi to też być powiązane, to jest kwestia adekwatności tego monitoringu, bo znowu wchodzimy w RODO, przetwarzanie wizerunków i to też trzeba wytłumaczyć, obronić, ale no mało w tej lokalizacji nie zdarzają się dewastacje czy jakieś tam zakłócenia porządku, więc raczej to się zawsze sprawdza. Z rzeczy, które no... Pan w budynku mieszka, gdzie jest ciepła woda? Są budynki, które tej ciepłej wody jeszcze jakiś czas temu nie miały, więc takich rzeczy, no, ludzie są konkretni. Na drugim osiedlu realizacji dosyć dużo, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, a przy okazji my od razu piony wymieniać też staramy się, nie? No bo wtedy to tam się to też dzieje, może, ale to jest trochę inna sytuacja, bo nas ludzie wpuszczają do mieszkania, żeby im zrobić ciepłą wodę, to przy okazji wymieniamy rury wody zimnej i kanalizacji. To jest taki drugi element i to też jest wtedy część nieruchomości wspólnej. Coraz więcej stojaków na rowery. Tutaj praktycznie jak dostajemy wniosek, my jesteśmy zdecydowanym zwolennikiem takich realizacji. No, ja nie będę oszukiwał rzeczywistości i wszystkiego nie zabetonujemy i nie stworzymy nie wiadomo ilu nowych miejsc dla samochodów. No więc jeżeli ludzie przychodzą i mówią, że chcemy jeździć rowerami, no to te stojaki. Rowerownie. O, teraz jak pan odpowiadam, to mi się zaczyna przypominać. Jest dosyć dużo budynków, gdzie wykonano rowerownie. Na kolejowej, na energetyka, no wchodzi się do pomieszczenia, które kiedyś, no tak było, bo było. Na mieszkańcy na zebraniu, akurat tutaj są przykłady wspólnot mieszkaniowych, ale w spółdzielczych też to się dzieje, mówią, no wydajmy te kilkanaście tysięcy, zamontowali stojaki i mają rowerownie. Także my bardzo chętnie z mieszkańcami no, we wszelkich takich kwestiach rozmawiamy. Tu nie ukrywam, o ile na zebrania wspólnot, no tu my nie przychodzą. Ale tam jest więcej ludzi. No, powiem panu, że na ostatnim walnym, łącznie na pięciu częściach, mieliśmy niecały procent członków. Czyli teraz w kontekście tego, bo trafił pan, w kontekście tego przychodzenia. Jeżeli, żeby podsumować naszą pracę, tak, i ocenić nas, raz na rok przychodzi nawet nieco setny członek, to ten kontakt z ludźmi też jest utrudniony i wtedy, kiedy, tak jak panu się to właśnie nasuwa, coś mi chodzi po głowie, idź do tej spółdzielni, tak? Porozmawiamy, przeanalizujemy, powiemy, jakie są za, jakie przeciw. No po to też jesteśmy. No i mam świadomość tego, że trzeba poprawiać tą funkcjonalność tych obiektów. Po drugiej stronie medalu są na przykład sytuacje, kiedy ktoś się nie zgłasza i zaczyna nam ingerować w elementy konstrukcyjne, bo sobie, nie wiem, wycina dodatkowe otwory w ścianach nośnych w budynków. No wtedy to znowuż działa w drugą stronę. Jest kilkadziesiąt spraw w nadzorze, tak? Jak ktoś padnie na taki pomysł, to też niech przyjdzie,

0: chwiejne, ale no szukamy rozwiązań, tylko to zaangażowanie człowieka jest bardzo pomocne. I o to też przy okazji apeluję.
1: Warto, by mieszkańcy podejmowali inicjatywy i w tych inicjatywach się wspierali. Zachęcamy do tego, by zaglądać do siedziby KSM-u, aby skonsultować swoje pomysły. Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
2: Razem ze mną w studio Mateusz Krzymiński, mieszkaniec Konina, fotograf, artysta, chyba można tak powiedzieć. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, witam.
2: No to jest dość pewnie ciężka praca z takimi modelami, którzy są nieprzewidywalni, jeśli chodzi, no nie da się zwierzęcia ustawić tak jak człowieka, żeby ładne zdjęcie wykonać, a jednocześnie ma się jako fotograf do ogarnięcia całą technikę, tak, żeby to zdjęcie dobrze wyszło, to trzeba się skupić też na tym, a jednocześnie ująć, znaleźć to ujęcie, ten moment, kiedy zwierzę w jakiejś ciekawej pozycji się znajduje. No i ta twoja pasja trwa i to się dzieje każdego dnia praktycznie. Tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować. Ale co dalej? Czy mamy tutaj jakieś takie przestrzenie w okolicach Konina, gdzie można by było z tymi zdjęciami coś zrobić? Czy są jakieś... Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które stricte interesują się no, czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna, tylko właśnie przyrodnicza, coś głębszego, coś bardziej wyszukanego.
3: Wiesz co, powiem ci szczerze, że szukałem czegoś takiego i wiem, że tutaj w okolicach Chorznia chyba jest jakiś klub fotograficzny, ale nic więcej na ten temat nie wiem. Próbowałem jakoś tam się kiedyś dostać, to po prostu dzwoniłem. Nic nie miało tam odzewu. Też często wrzucam na Facebook, nie? To jest takie właśnie miejsce, gdzie możesz działać, że tak powiem, i chwalić się tym, co zrobiłeś, tak? Że tak powiem. Ale jakichś tam klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują tutaj naturę, no spotkałem taką garstkę, mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki, nie?
2: Pod adresem maseo.vlog.pl ile set zdjęć jest? Bo ja próbowałem kiedyś dojść tymi podstronami do końca i chyba się nie udało.
3: Ile jest zdjęć? No, na pewno już jest w tysiącach, mi się wydaje. Nie wiem ile dokładnie, bo musimy zobaczyć, ale około 2000 na pewno jest zdjęć, z czego mówię, że początek, jak patrzę na te zdjęcia, które były kiedyś, a są teraz, to jest wielki progres dla mnie. I no widzę to, że idę po schodkach, nie? Że nie jestem jeszcze super profesjonalistą, nie jestem jakimś tam zwykłym amatorem, ale jestem zdumiony tego, co idzie, nie?
2: No myślę, że to, co można zobaczyć pod tym adresem, naprawdę odstaje od wielu osób, których zdjęcia można było zobaczyć na wystawach tutaj w okolicy. Jest po prostu dobre, profesjonalne i przede wszystkim widać, że trzeba było wyczekać momenty, żeby dobrze utrwalić różne historie związane ze zwierzątkami, z żyjątkami, ale jest też architektura. To też fotografujesz w naszej okolicy. No i pytanie, czy Konin kojarzymy ogólnie z takim miejscem, z którego się wyjeżdża, a jednak jest jakaś garstka osób, które do tego miasta przyjechały z różnych powodów w ostatnich latach. Ty jesteś z województwa kujawsko-pomorskiego, sąsiedniego naszego województwa. No i tutaj jednak, kiedy trafiłeś, potrafiłeś sobie znaleźć, wykorzystać tę pasję, znajdując mimo wszystko coś interesującego w naszym otoczeniu. I to jest przyroda i to też jest architektura. I często możesz dostrzec, jako osoba z zewnątrz, rzeczy, obok których my przechodzimy obojętnie, których nie doceniamy. Co na przykład, jeśli chodzi o już nie może naturę, ale architekturę z punktu widzenia fotografa i kogoś przyjezdnego ciebie tutaj urzeka, jeśli chodzi o takie obiekty, które warto z twojego punktu widzenia uwiecznić?
3: Na pewno Starą Synagogę, chociaż jest w stanie, jakim jest, ale no wiadomo, że ludzie przychodzą, widzę wiele razy, ale po prostu nie spojrzą do góry, nie spojrzą, co się dzieje ze światłem, które pada w danym momencie. Później chociażby klasztor franciszkanów tutaj na ulicy Reformackiej w Starym Koninie. Też już

0: też bardzo lubię fotografować o każdej porze roku, jesienią, latem, wiosną, bo w każdej porze ma coś swojego niezwykłego. Ogółem to też głównie właśnie fotografia sakralna, chociażby Kościół Świętego Wojciecha na Morze Sławiu. Co tu może jeszcze być? No klasztor, wiadomo, Kamedułów w Bieniszewie, tam też w ogóle magia światła, trzeba operować światłem, bo no wiadomo, tak tam nie ma też wejścia stałego, kiedy chcesz, możesz wejść, tylko tam po prostu wchodzisz i no nie ma takiej możliwości, że możesz cały czas fotografować, tylko jest określona ta, określony czas, kiedy to możesz robić, tak?
1: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
4: Natura. Wielkopolska, mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Pobiedziska w powiecie poznańskim. Pobiedziska to największa gmina powiatu poznańskiego o powierzchni 18 tysięcy hektarów. Gmina nie graniczy bezpośrednio z Poznaniem. Położona jest na północny wschód od gmin Czerwonak i Sparzec. Pobiedziska leżą na Szlaku Piastowskim, który związany jest z początkami państwa polskiego i władającą ziemiami polskimi w okresie wczesno-średniowiecznym, X wieku, dynastią Piastów. Przebieg szlaku wytaczają najważniejsze polityczne ośrodki Polski Piastowskiej. Ciekawe jest ukształtowanie terenu gminy. Część północno-zachodnią oraz pas środkowy zajmuje równina, natomiast w północno-wschodniej części znajdują się wysoczyzny morenowe płaskie i faliste, zbudowane z piasków oraz glin zwałowych. Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny gminy zostały włączone do dwóch parków krajobrazowych – Puszcza Zielonka oraz Park Promno, który prawie w całości znajduje się na obszarze gminy. Pamiątki piastowskiej historii oraz walory krajobrazowo-przyrodnicze wyznaczyły kierunek rozwoju gminy w stronę turystyki i rekreacji. Turystów przyciąga czyste środowisko, szlaki turystyczne, trasy rowerowe, plaże nad jeziorami, ośrodki jeździeckie oraz baza sportowo-turystyczna, pola namiotowe, pensjonaty, hotele. Wspaniałe centrum edukacyjno-konferencyjne w Pałacu w Krześnicach, jednym z najpiękniejszych zabytków romantycznej architektury neogotyckiej, kusi otaczającymi stawami i malowniczym parkiem. Gminę swoimi występami rozsławia zespół pieśni i tańca Wiwaty. Przedstawia publiczności folklor różnych regionów Polski, a cudzoziemcom przybliża polską muzykę ludową. Zespół Wiwaty w swoim repertuarze prezentuje również widowiska związane z ludowymi zwyczajami. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
5: Jako społeczeństwo ewidentnie cierpimy na znieczulicę społeczną. Gdy wydarzy się tragedia, słychać głośne, czemu nikt nie reagował. Więc o tym, jak mamy reagować, gdy na przykład widzimy osobę śpiącą na ławce w miejscu publicznym, rozmawiamy w siedzibie Straży Miejskiej w Koninie.
6: Komendant Straży Miejskiej w Koninie, Andrzej Andrzejewski.
7: No właśnie, tutaj troszeczkę sprawnie możemy przejść do drugiego tematu, czyli tematu, trochę nazwałbym to czasami znieczulicy społecznej, bo to jest chyba takie popularne stwierdzenie, które dobrze określa to, o czym chcemy teraz mówić. Czyli jak mamy się zachowywać przy okazji, kiedy widzimy chociażby osoby śpiące na ławkach. Często chociażby to widać przy Nowym Dworcu, czy tych okolicach dookoła dworca, na ulicy Dworcowej.
6: Jeśli chodzi o osoby bezdomne, oczywiście Straż Miejska od początku swojego istnienia, czyli już ponad 30 lat funkcjonowania, cały czas te osoby bezdomne są jakby tutaj oczkiem w głowie naszych dzielnicowych, którzy poruszają się w przestrzeni miejskiej. Jest ich, tych bezdomnych, od kilkunastu do kilkudziesięciu. Oni oczywiście w naturalny sposób wymierają, tak, zmieniają miejsce pobytu, są dosyć mobilni, także czasami przemieszczają się do innych miast, ale cały czas jak gdyby, powiem nieładnie, inwentaryzujemy, tak, te osoby wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, gdzie na bieżąco pracownicy socjalni jakby też obserwują te osoby. My cały czas zgłaszamy również w kontakcie z policją, tak, z dzielnicowymi policji. Mamy cały czas jakby podgląd, kto nam się porusza, gdzie się przemieszcza. Tak jak pan wspomniał, oni przede wszystkim wybierają sobie jakieś miejsca własne, które są im wygodne, tak, bo kiedyś mieliśmy też bardzo często siedzących bezdomnych na skwerze przy Domu Kultury, tak, tam nam naturalnie wymarli ci bezdomni i teraz takie miejsce, to co pan wspomniał, przy ulicy Dworcowej 15, Galerii Dekada, tam się pojawiają. My te działania żeśmy tam zintensyfikowali, ponieważ tych sygnałów jest więcej i nasza obecność tam codziennie, patrol, który zaczyna o 6.30, przejeżdża przez te miejsca. My tam sprawdzamy nie tylko, czy leżą bezdomni, ale również czy nie zaśmiecają, bo tam dosyć dużo śmieci też powstaje, tak, bo tam są czasami wielogodzinne jakieś nasiadówki teraz, bo pogoda pozwala. Sam wczoraj jechałem po 21 i zauważyłem leżącego też bezdomnego na owersce. Oczywiście zaraz tam jakaś interwencja nastąpiła, tak, policja podjechała i sprawdziła tego pana, dlaczego leży. Generalnie z bezdomnymi, jak państwo wiecie albo nie wiecie, jest taki problem, że interweniować bezpośrednio nie można, kiedy on siedzi na ławce, tak? Jeżeli on nie stwarza żadnego problemu, to on jest takim zwykłym obywatelem jak każdy z nas, tak? Tylko nie posiadający domu, z różnych powodów znalazł się w tej bezdomności. Tak, czasami dosyć duże zobojętnienie jest takiej osoby i w tym momencie nie za bardzo możemy mu coś zrobić. Możemy się zapytać, tak, spisać go, wiedzieć, że gdzie on jest, tak, i w jaki sposób mu pomagać. My w okresie letnim staramy się pytać, podjeżdżać oczywiście, czy jakiejś wody nie potrzeba, tak, czy w jakiś inny sposób nie pomóc, czy nie potrzebuje pomocy lekarskiej. Ostatnio żeśmy jednego bezdomnego właśnie przy ulicy Dworcowej zawieziono do szpitala. Nasz strażnik tam zainterweniował, policja go przewiozła, ponieważ często znajdują się w takim stanie zarobaczenia, tak, gdzie trzeba interwencji szpitala, oni o to nie dbają. Także tutaj generalnie, jeżeli państwo słuchacze widzą, że ktoś leży, tak, bezpośrednio leży na ławce, to należy powiadomić policję, oczywiście 112, albo do nas bezpośrednio 986. My odbieramy i oczywiście ta interwencja jest wtedy szybsza, tak, jeżeli on się kładzie na ławkę, a nas w tym momencie nie ma, bo niestety tych patroli aż nie ma aż tyle, bo my na jednej zmianie mamy w okresie letnim na przykład jeden patrol, który nie jest w stanie całego miasta jednocześnie sprawdzać, tak? Także my jesteśmy na interwencji, oczywiście na telefon przybywamy i działamy. Także tutaj te służby wszystkie są zorientowane na pomoc. Odbywają się spotkania okresowe, posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego, tak, dotyczące bezdomnych. W okresie zimowym też pomagamy, dając ciepłą odzież. Oczywiście to jest tylko ta pomoc tak zwana niskoprogowa, czyli możemy dać posiłek, ubranie, wodę, tak, czyli te podstawowe elementy. Jeżeli jest taka potrzeba, zawieziemy do szpitala i wtedy jest udzielana pomoc medyczna, ale to w takiej ostateczności. Tak. Jeżeli można karać takie osoby, policja często mandatuje takie osoby, no ale oczywiście oni są bez finansów, także ten mandat jakby jest zawieszony w powietrzu, ponieważ nie zapłacą tego mandatu. Działa pewnie prewencyjnie, może troszeczkę postraszyć, tak, ale on na pewno nie zostanie opłacony, ale działamy w ten sposób, że no, pomagamy im, wyciągamy ich gdzieś, zawozimy do szpitala, jeżeli jest taka pomoc potrzebna, i wyprowadzamy, tak, ubieramy często go, służby, które są do tego w mieście predestynowane, tak, wykąpią, ubiorą i jak gdyby dadzą jeść, tak, czyli te niskoprogowe działania są zawsze prowadzone przez te wszystkie służby.
7: No właśnie, tym bardziej warto we wakacje, w taki okres letni się na tym skupić, no bo mamy upały, nie trudno zdrowemu człowiekowi chociażby o udar, a dla takiej osoby bezdomnej, która zaśnie gdzieś tam na ławce, no to może się to skończyć tragicznie, więc zawiadomić właśnie Straż Miejską, policję, a jak taki patrol podjedzie, potem zawiadomi ewentualnie karetkę, no to możemy komuś służyć.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
4: Historia trzeciego liceum w Koninie. 5 września 1990. Powstanie pierwszego harcerskiego liceum ogólnokształcącego w Koninie, szkoły społecznej. Funkcję dyrektora obejmuje magister Teresa Chmielewska. Lokalizacja w budynku przy ulicy Mickiewicza. Liczba oddziałów 1, liczba uczniów 33. 1 września 1991. Zmiana siedziby szkoły na budynek przy ulicy Okulnej. Funkcję dyrektora obejmuje Krystyna Burska. 1 września 1992. Liceum harcerskie otrzymuje uprawnienia szkoły publicznej. 31 sierpnia 1993. Pierwsze harcerskie liceum ogólnokształcące zostaje przekształcone w trzecie liceum ogólnokształcące w Koninie. Rok 1993-94. Odbył się pierwszy wieczór francuski. Kontynuowano go przez 10 lat. Maj 1994. pierwszy egzamin dojrzałości w trzecim LO dla 26 abiturientów. 1 września 1994. Funkcję dyrektora obejmuje Dariusz Sypuła. 14 marca 2000 roku zapada decyzja Zarządu Miasta Konina o zmianie lokalizacji trzeciego LO. 23 czerwca 2000 roku uroczystość 10-lecia istnienia szkoły. 1 września 2000 roku zmiana siedziby szkoły na budynek przy ulicy Szymanowskiego 5, liczba oddziałów 21, liczba uczniów 500. Rok szkolny 2001-2002. Spotkanie z kandydatami do Sejmu RP i prawybory. 1 września 2002. Decyzją prezydenta miasta Konina trzecie liceum ogólnokształcące zostaje przekształcone w 3-letnie liceum ogólnokształcące funkcjonujące pod nazwą Trzecie Liceum w Koninie. 2003-2004. Powstanie Multimedialnego Centrum Informacji w trzecim liceum. Spotkanie z kandydatami do Parlamentu Europejskiego przed pierwszymi wyborami, które były przeprowadzone w Polsce. 2004-2005. Uzyskanie tytułu Szkoły z klasą. Wydanie pierwszego numeru szkolnego miesięcznika bez trzymanki. 2006-2007. Liczba oddziałów 19. Liczba uczniów 616. Kadra 45 osób. Rozpoczęcie wymiany uczniowskiej. Uzyskanie tytułu Szkoła promująca zdrowie. Uzyskanie tytułu Uczeń z klasą oraz współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie pierwszego konkursu recytatorskiego pod nazwą Liryczne spotkania z Norwidem. 25 października 2006 roku uchwałą Rady Miasta Konina trzecie liceum otrzymuje imię Cypriana Kamila Norwida. 15 marca 2007 roku uroczystość nadania szkole imienia oraz wręczenia sztandaru. 2007-2008. Pierwsze warsztaty dziennikarskie. Reprezentacja trzeciego liceum imienia Cypriana Kamila Norwida zdobyła pierwsze miejsce w bitwie szkół. 2011-2012. Początek i pierwszy rok projektu E-Szkoła Moja Wielkopolska. 2012-2013. Pierwszy nocny maraton gier. 2013-2014. Ze stanowiska dyrektora po 20 latach odchodzi Dariusz Sypuła. 1 września 2014 roku funkcję dyrektora obejmuje Bożena Pyzder. Ponowna zmiana nazwy szkoły na trzecie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida. 2014-2015 odbył się pierwszy powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej. 2015-2016 objęcie patronatem klas medycznych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 2016-2017 trzecie liceum ogólnokształcące jako jedyna szkoła w regionie zostaje sklasyfikowana w prestiżowym rankingu szkół najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych. 2017-2018 odbył się pierwszy powiatowy konkurs języków obcych. 2018-2019 tytuł Srebrnej Szkoły w rankingu liceów magazynu Perspektywy, koncert pieśni żołnierskich i patriotycznych w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 2019-2020 liczba oddziałów 26, liczba uczniów 773, kadra 60 osób. Trzecie liceum ogólnokształcące jest jedyną szkołą w budynku przy ulicy Szymanowskiego. Wcześniej dzieliło ten obiekt z gimnazjum. Czytamy na trzecielokonin.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
4: Położenie gminy Ostrowite. Ostrowite jest jedną z 8 gmin powiatu słupeckiego i administracyjnie dzieli się na 21 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 104 km kwadratowe, co plasuje ją na 4. miejscu w powiecie słupeckim. Sieć osadniczą tworzą 43 sołectwa, a gminę zamieszkuje około 5300 mieszkańców ze średnią gęstością zaludnienia 50 osób na kilometr kwadratowy. Siedzibą władz gminy jest duża wieś Ostrowite. Gmina Ostrowite leży na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej w północnej części powiatu słupeckiego. Od wschodu graniczy z gminą Kleczew, od południowego wschodu z gminą Kazimierz Biskupi, a od południa ze Słupcą, a od strony zachodniej z Powicem. Jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią 80% jej powierzchni. Nie ma tu autostrad, gwarnych ulic, fabryk, supermarketów, ani innych hałaśliwych wytworów współczesnej cywilizacji. Wiele wsi, m.in. Giewartów, Kosewo, Naprusewo, uzyskało status miejscowości o korzystnych właściwościach klimatycznych i walorach krajobrazowych. Nic więc dziwnego, że przyjeżdża tu coraz więcej turystów, że powstają nad jeziorami domki letniskowe i pola biwakowe. Można tu doskonale wypocząć, odprężyć się, uprawiając turystykę pieszą i rowerową, jazdę konną, a także pływać, korzystać z kąpieli, opalać się, wędkować, po prostu przyjemnie spędzać czas. Amatorzy fotografowania i miłośnicy przyrody mają tu możliwość obserwowania natury w całej krasie, gdyż znajdują się tu przyrodnicze obszary chronione, Powicki Park Krajobrazowy i Powicko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Przyszłość gminy Ostrowite należy nadal wiązać z rozwojem rolnictwa i jego otoczenia, jak również rozwojem turystyki. Gmina posiada doskonałe walory przyrodniczo-rekreacyjne, co predestynuje ją do rozwoju usług związanych z aktywnym wypoczynkiem. Położenie obok, ale niedaleko ważnych dróg krajowych pozwala z jednej strony na zapewnienie wypoczynku gościom, z drugiej strony pozwala na łatwy dojazd. Czytamy na www.ostrowite.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Honorowi obywatele Konina. Witold Freeman, kompozytor, pianista, pedagog. W 1972 roku został honorowym obywatelem miasta. Witold Freeman urodził się 20 sierpnia 1889 roku w Koninie. Zmarł 22 marca 1977 roku w Laskach koło Warszawy. Jak podaje Encyklopedia Muzyki PWN, był uczniem Michałowskiego, Noskowskiego, Statkowskiego w konserwatorium w Warszawie oraz Regera w Lipsku. W latach 1921-1928 profesor konserwatorium we Lwowie, wykładowca na Uniwersytecie Jana Kazimierza i recenzent muzyczny w Słowie Polskim. Od 1929 do 1933 roku Freeman był dyrektorem konserwatorium w Katowicach, potem w 1939 pracował w rozgłośni warszawskiej Polskiego Radia, a od 1945 roku nauczał przedmiotów muzycznych w zakładzie dla ociemniałych w Laskach. Na dorobek twórczy pianisty i kompozytora składa się 1300 utworów, m.in. symfonie, koncerty, utwory kameralne, fortepianowe, pieśni, które w rękopisach w przeważającej części znajdują się w Bibliotece Narodowej. Był m.in. twórcą hejnału miasta, rozbrzmiewającego z wieży ratusza codziennie w samopołudnie. Napisał go w 1973 roku w Laskach. W 1972 został honorowym obywatelem Konina.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Nadwarciański Park Krajobrazowy. Data utworzenia 1995 rok. Powierzchnia 13 428 hektarów. Cele ochrony: zachowanie pradolinnego krajobrazu Doliny Środkowej Warty z mozaiką siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza wodnych i łąkowych, stwarzających dogodne warunki do bytowania dla ptaków wodno-błotnych, zabezpieczenie walorów kulturowych związanych z osadnictwem na kępach wydmowych i na krawędzi pradoliny, w tym z ośrodkami władzy kościelnej i świeckiej w Lądzie, Ciążeniu i Pystrach. Położenie fizyczno-geograficzne: Dolina Konińska, Równina Rzychwalska. Położenie administracyjne: powiat koniński, gmina Żgów, powiat słupecki, gminy Lądek i Zagórów, powiat wrzesiński, gmina Pystry. Położenie i krajobraz: Nadwarciański Park Krajobrazowy obejmuje około 30-kilometrowy odcinek Doliny Warty w jej środkowym biegu od autostrady A2 na wschodzie po ujście Prosny w obrębie mezoregionu zwanego Doliną Konińską. Niegdyś Dolinę Warty porastały lasy łęgowe. Dzisiejszy krajobraz to efekt tradycyjnego pastersko-łąkarskiego użytkowania doliny, uzależnionego od zmiennego rytmu przepływów rzeki z regularnymi wezbraniami tworzącymi okresowe rozlewiska. Charakterystyczny dla tych stron był zwłaszcza swobodny wypas wielotysięcznych stad gęsi, sprzyjający utrzymaniu terenów otwartych. Dziś powierzchnia płaskiego dna Doliny Warty zajęta jest przez mozaikę podmokłych łąk, szuwarów, pastwisk, gruntów ornych i zadrzewień, pomiędzy którymi występują liczne starorzecza, smugi i wydmy. Coraz większy obszar zajmują pola uprawne. Nieliczne, rozproszone zabudowania usytuowane są zazwyczaj na wyniesionych kępach wydmowych, a wszystkie większe miejscowości założono wzdłuż krawędzi pradoliny, poza strefą zalewów. Najbardziej wyraźnymi przykładami wpływu człowieka na krajobraz są niewątpliwie przecinające dolinę autostrada oraz ciągnące się kilometrami wały przeciwpowodziowe. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielkie stada gęsi, kaczek i ptaków siewkowych w czasie sezonowych przelotów. Liczne gniazda bociana białego obecne niemal w każdej wsi. Warto odwiedzić Ekomuzeum Doliny Warty. Warto przeżyć spływ kajakowy Wartą, wycieczkę pieszą, rowerową lub wodną w ramach rajdu chatkowego z metą w schronisku PTTK Chatka Ornitologa w Białobrzegu, przeprawę przez Wartę promem górnolinowym w Sławsku. Czytamy na stronie powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Ratusz Szkolski został wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku w stylu gotyckim na planie prostokąta o wymiarach 21 na 11 metrów. Wcześniej na jego miejscu stał dwór królewski, prawdopodobnie drewniany lub drewniano-gliniany, który służył monarchom podczas ich bytności w Kole. Budynek ratusza był i jest budowlą dwukondygnacyjną podpiwniczoną. Ściany zewnętrzne ozdobione były pierwotnie ornamentem dużych rąbów układanych z ciemnych zędrówek. W północno-zachodnim narożniku powstała wieża o podstawie kwadratowej, która przechodziła wyżej w ośmiobok. Nie była podpiwniczona, a ozdobiona takim samym ornamentem jak budynek główny. Nie powstała w tym samym czasie co budynek główny. W XVII wieku zwieńczona była spiczastym dachem, pod którym biegł drewniany ganek. Niżej umieszczono więzienie miejskie. Na parterze ratusza były sklepy, a na piętrze pomieszczenie dla Rady Miejskiej i Wójtowskiej. Budynek niejednokrotnie płonął. Podczas pożaru w roku 1775 ogień był tak silny, że stopił się dzwon zegarowy na wieży. Prawdopodobnie po tym pożarze przystąpiono do restauracji budynku w stylu barokowym, zachowując jednak jego mury zewnętrzne. W 1789 roku prace budowlane były już zakończone. Barokowy wówczas ratusz posiadał przy trzech narożnikach potężne szkarpy wzmacniające ściany budynku. Elewacja główna ze skromnym wejściem zwieńczona półszczytem mieściła się od strony północnej. Elewacja tylna, południowa, zwieńczona była szczytem zamkniętym wycinkiem koła i ujętym z boku wolutami. Na pierwszym piętrze umieszczono balkon, pod nim pseudoportal. Elewacja boczna, wschodnia, posiadała wejście z gankiem stworzonym przez daszek wsparty na czterech słupach. Niedługo potem, bo w latach 1835-1837 dokonano kolejnej przebudowy i rozbudowy ratusza, w wyniku której otrzymał on wystrój klasycystyczny. Budynek został pokryty tynkiem. Elewacje opasane zostały gzymsem. Okna dolnej kondygnacji otrzymały zamknięcie półkoliste, a górne i prostokątne. Zmieniono wówczas nieco układ pomieszczeń na piętrze. Zlikwidowano szkarpy narożne, od zachodu dobudowano dwa skrzydła, obecnie odbudowane. Od wschodu wzniesiono portyk zwieńczony trójkątnym szczytem, wsparty na czterech kolumnach. Pod portykiem na pierwszym piętrze umieszczono balkon. W ten sposób elewacja wschodnia stała się wejściową. Nadbudowano też o jedno piętro kwadratową podstawę wieży. W 1914 roku rozbudowano skrzydło północne w kierunku zachodnim, dobudowując parterowy budynek. W dniu 25 maja 1987 roku zdarzyła się katastrofa budowlana. Zawaliła się wieża, niszcząc północną część budynku gotyckiego i część północno-zachodnią, XIX-wieczną. Pozostała część XIX-wieczna była na tyle uszkodzona, że ją rozebrano. Budynek ratusza odbudowano, nadając mu ponownie klasycystyczny wygląd. Czytamy na muzeum-koło.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Centrum Szyfrów Enigma opowiada nieznaną historię sukcesu polskich matematyków. Upowszechnia ją i osadza w historii szyfrów oraz zmian technologicznych na świecie. Prowadzi zajęcia edukacyjne i kulturowo-naukowe, animujące społeczną aktywność w centrum miasta. Centrum Szyfrów Enigma jest marką Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Miejskiej Instytucji Kultury. Zgodnie z jej hasłem Prawdziwa historia – wyzwanie dla umysłu, na multimedialnej, nowoczesnej ekspozycji opowiada historię złamania przez polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego szyfrów niemieckiej maszyny Enigma. Centrum chce nieustannie upowszechniać i popularyzować tę nieznaną historię, bo wkład polskich matematyków w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej jest nadal słabo znany lub zupełnie zapomniany. Centrum Szyfrów Enigma to druga w Poznaniu po Bramie Poznania instytucja wykorzystująca w swoich działaniach interpretację dziedzictwa. W pełni czerpie z tego, że ekspozycja poświęcona poznańskim kryptologom znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, w którym w okresie międzywojennym stał budynek poznańskiej filii Biura Szyfrów, zatrudniającej Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego. Pokazując dzieje zwycięstwa ludzkiego umysłu nad maszyną służącą podbojowi świata przez nazizm, uczy i promuje wartości centrum. Takie jak otwarty umysł, praca zespołowa, wspólny wysiłek, odwaga i wytrwałość w dążeniu do najtrudniejszych nawet celów. Centrum Szyfrów Enigma nie tylko oddaje honor wybitnym polskim kryptologom. Opowiada także o historii utajnienia informacji w przestrzeni dziejów oraz o rozwoju świata komputerów i informatyki, będącego konsekwencją pracy nad deszyfrażem wrogich informacji w czasie II wojny światowej. Tę fascynującą opowieść centrum prezentuje za pomocą multimediów i aranżacji scenograficznej, a także wykorzystując pamiątki po kryptologach. Centrum Szyfrów Enigma jest placówką dostępną i otwartą, przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi i osób starszych. Ekspozycja jest dostosowana do potrzeb każdej z tych grup. Centrum chce wzbogacać ofertę kulturalną i turystyczną Śródmieścia Poznania. Służyć temu mają wydarzenia edukacyjne, naukowe i kulturalne, organizowane we współpracy ze śródmiejskimi społecznikami, uczelniami, innymi placówkami muzealnymi i organizacjami społecznymi. Podobny cel ma także stale rozwijana Mediateka, autonomiczna część CSE, gromadząca i udostępniająca zbiory na temat kryptologów, ale również ulicy Święty Marcin i najbliższej okolicy. Czytamy o tym na www.csenigma.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Nadgoplański Park Tysiąclecia. Data utworzenia 2009 rok. Powierzchnia 3074,5 hektara. Cele ochrony: zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych, zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące, zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych i naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego. Położenie fizyczno-geograficzne: Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Kujawskie. Położenie administracyjne: Powiat Koniński, gmina Skulsk. Położenie i krajobraz: Nadgoplański Park Tysiąclecia leży we wschodniej Wielkopolsce, stanowiąc najdalej wysunięty na wschód park krajobrazowy w województwie. W obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego usytuowana jest zachodnia część parku obejmująca ciąg jezior Skulskie, Skulska Wieś i Czartowo. Natomiast do Pojezierza Kujawskiego należą okolice południowo-wschodniego rejonu jeziora Gopło oraz fragmentu kanału Warta-Gopło. Najważniejszą rolę w krajobrazie opisywanego obszaru odgrywa jezioro Gopło, największy zbiornik wodny na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. W granicach parku znajduje się południowy fragment Gopła, obejmujący 8% powierzchni jeziora. Stosunkowo dużą powierzchnię na terenie parku, jak na obszar od wieków zdominowany przez rolnictwo, zajmują lasy, zlokalizowane w rejonie Mniszek i Łuszczewa. Wzdłuż rozwiniętej linii brzegowej zbiorników wodnych oraz wokół wysp powstały pasy rozległych szuwarów. W licznych rynnach, a także wśród polnych obniżeniach terenu zachowały się mokradła, często o charakterze torfowisk niskich. Na pozostałym obszarze od setek lat dominuje użytkowanie rolnicze. Największym obszarem zwartej zabudowy na terenie parku jest Skulsk, siedziba władz gminnych. W pobliskich wioskach spotykana jest rozproszona zabudowa zagrodowa oraz stosunkowo liczne obiekty rekreacyjne. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielotysięczne stada gęsi białoczelnych, gęgaw i zbożowych odpoczywających na Gople podczas sezonowych przelotów. Kwitnące grzebienie białe i grążele żółte na taflach jezior parku. Warto odwiedzić kościół Matki Boskiej Bolesnej i świętego Józefa w Skulsku z zabytkową gotycką pietą oraz piękną amboną i witrażami. Lokalną Izbę Pamięci imienia Stefana Wajchta, mieszczącą się w budynku dawnej plebanii w Skulsku. Skulski jarmark o tradycji sięgającej XIX wieku, odbywający się regularnie co miesiąc w pierwszą środę po 8 dniu miesiąca. Gotycki kościół w Wawrzymowie, pałac i park w Lisewie. Warto przeżyć spływ kajakowy przez jezioro Gopło i kanałem Warta-Gopło. Ucztę kulinarną w postaci posiłku przygotowanego z ryb złowionych w Gople. Czytamy na powiatkonin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się ważny węzeł komunikacyjny łączący północ kraju z południem oraz wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Koninę przebiegały ważne szlaki handlowe, świadczy wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą, leżący na dawnym szlaku bursztynowym. Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym, czyli dzisiejsza gmina Stare Miasto. To ona dała początek Koninowi, lokowanemu na prawie magdeburskim na wzór Kalisza około 1283 roku. Odtąd Konin, położony na wyspie w korycie Warty, był grodem strzegącym brodu przez rzekę. Los Konina był odbiciem historii kraju, począwszy od 1331 roku, kiedy to krzyżacy doszczętnie zniszczyli miasto. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego i otoczone murem wraz z dwoma basztami, Kaliską i Toruńską, strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a koniński zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy. W następnych stuleciach w mieście prężnie rozwijało się rzemiosło, które świadczyło o jego ekonomicznej kondycji. Już wtedy Konin był ważnym ośrodkiem kultury i nowych prądów religijnych, a także medycyny. Na przełomie XVI i XVII wieku działali tu dwaj wybitni doktorzy po studiach w Padwie, fundator najstarszych w Polsce katedr anatomii i botaniki lekarskiej Uniwersytetu Krakowskiego Jan Rzemełka oraz Kacper Bleszki. Pomyślny rozwój Konina został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca 3 lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność. Klęski tego okresu pogłębiły potop szwedzki, pożary i kolejne epidemie. Po upadku księstwa warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. Powstanie styczniowe w 1863 roku przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, naznaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Kongresowego miasto na długie lata przestało być centrum regionu. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej. Nie było wodociągów i kanalizacji, a mieszkańcy boleśnie odczuli skutki kryzysów ekonomicznych z przełomu lat 20. i 30. Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa kanału Śleśnińskiego łączącego Wartę z jeziorem Gopło. W czasie II wojny światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy w ramach tzw. kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych. W okolicznych lasach hitlerowcy dokonali masowych mordów ludności polskiej wyznania starozakonnego. Po II wojnie światowej lata 50. i 60. przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12 145 mieszkańców. W 10 lat później 17 638 osób. W 1970 roku 40 744 mieszkańców. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tysiąca osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Powierzchnia miasta wynosi obecnie 82 km kwadratowe. Przyjęta w latach 50. koncepcja urbanistyczna doprowadziła do powstania dwóch odrębnych części miasta rozdzielonych niezabudowaną przestrzenią okolic Warty. Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 1 stycznia 1999 roku, po wejściu w życie reformy samorządowej, miasto tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego. Jest nadal ośrodkiem dynamicznie kształtującego się życia politycznego i społecznego dla całego obszaru wschodniej Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego. Tekst pochodził ze strony Urzędu Miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Co warto zwiedzić w gminie Ostrowite? Wieś Ostrowite nie obfituje w zabytki. Do nielicznych świadectw historii tych okolic należą pozostałości zespołu dworskiego, obora, murowana stodoła oraz park. Najstarszą zachowaną do dziś budowlą, zamieszkałą, jest karczma. Pozostałości kultury materialnej znajdziemy m.in. w Sierniczu Wielkim i Skrzynce Małej, które jeszcze w 1887 roku stanowiły całość jako bardzo dobrze prosperujący majątek ziemski. Dla tych, którzy interesują się historią, cenną informacją będzie to, iż pierwsza wzmianka o Sierniczu jako wsi szlacheckiej pojawiła się w XVI wieku. Ostatnimi polskimi właścicielami Siernicza Wielkiego była rodzina Wyganowskich, herbu Łodzia. W latach 80. po śmierci dziedzica Wyganowskiego dobra przeszły w posiadanie rodziny Bosaków, a w początku XX wieku ich właścicielem ostatnim stał się Adam Iwańczyk. W 1945 roku folwark uległ rozparcelowaniu. Dziś możemy obejrzeć pozostałości zespołu dworskiego pośród parku z XIX wieku. Po I wojnie światowej w Ostrowitem budowano organistówkę, dom parafialny, którego działalność miała wpłynąć na rozwój kultury i oświaty w okolicy. Odbywały się tu także przedstawienia teatralne, bale i zabawy taneczne. W latach 1918-39 nastąpił szybki rozwój budownictwa. Wówczas stawiano już domy z cegły kryte blachą. Oryginalnym zabytkiem Ostrowitego jest metalowa wieża. Pozostałość z lat 30. pełniła ona funkcję latarni morskiej dla lotników. Wędrując po okolicach Ostrowitego możemy znaleźć kilka innych ciekawych obiektów. W Naprusewie, w parku, wznosi się dwór z około 1890 roku. W Jarodkach, oprócz parku dworskiego z drugiej połowy XIX wieku, znajduje się cmentarzysko całopalne z kultury łużyckiej, objęte strefą obserwacji archeologicznej. Kąpiel z kolei to wieś, której wizytówką są młyn gospodarczy z początku XX wieku oraz karczma z wozownią. Zespoły pałacowe znajdują się ponadto w Kosewie, Mieczownicy oraz Giewartowie Holendrach. Na dłużej warto zatrzymać się w Giewartowie nie tylko ze względu na jego malownicze położenie nad jeziorem. Stoi tu bowiem piękny zespół pałacowy z połowy XIX wieku wraz z parkiem, murowaną kaplicą pod wezwaniem świętego Rucha z 1811 roku, klasycystyczną empirowaną wewnątrz ołtarz z 1811 roku wraz z obrazami z końca XVIII i początku XIX wieku oraz kościół parafialny pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego powstały w latach 1907-1913. Pod kapliczką znajdują się grobowce. Natomiast w kościele, który zdobią witraże w stylu młodej Polski, najbardziej godna uwagi jest XVIII-wieczna rzeźba oraz ludowy krucyfiks. Mieczownica chlubi się historią sięgającą czasów średniowiecza. Związana jest z ważnymi momentami powstania styczniowego, które tu właśnie się rozgrywały. Od dziesiątków lat Mieczownica kojarzy się przede wszystkim z końmi. Początek znakomitej hodowli koni wierzchowej dał w 1894 roku Janusz Chrzanowski, sprowadzając tu wszystkie klacze czystej krwi arabskiej. Dziś stadnina w Mieczownicy sprzedaje konie na eksport, zaopatruje kluby jeździeckie i prowadzi własną sekcję jeździecką. Otoczony parkiem pałac, w którym mieści się administracja stadniny, to piękny, starannie utrzymany XVIII-wieczny zabytek architektury. Czytamy na www.ostrowite.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Przyroda, turystyka i rekreacja w gminie Ostrowite. Gmina Ostrowite położona jest w obrębie Pojezierza Gniesieńskiego, będącego fragmentem makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. W ukształtowaniu terenu wyróżnić można wał spiętrzonej moreny czołowej dominującej w krajobrazie południowej i zachodniej części gminy. Falistą i płaską wysoczyznę rozciętą rynnami jezior w części centralnej. Północno-zachodnia część gminy leży na obszarze wodonośnego zbiornika Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Jest to równy zbiornik wód podziemnych, wymagający szczególnej ochrony, zwłaszcza że nie uległ on jeszcze zniszczeniu. W rejonie wsi Ostrowite, Jarodki, występuje złoże węgla brunatnego, które jednak nie jest eksploatowane. Natomiast w okolicach Skrzynki, Salamonowa spotkamy udokumentowane złoża torfów, również nie będące w wydobyciu. Ze względu na duże walory przyrodnicze środowiska, prawie cała gmina znalazła się w zasięgu Powicko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne są tereny położone wzdłuż brzegu Jeziora Powickiego. W roku 1998 został tu utworzony Powicki Park Krajobrazowy o powierzchni 24 tysięcy hektarów. Obejmuje on fragmenty gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powic, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Warto wspomnieć, że gmina znajduje się w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej. W tej części parku, znajdującej się na obszarze gminy Ostrowite, proponuje się utworzenie ścisłego rezerwatu wodno-torfowiskowego Jezioro Kańskie. W jego skład powinny wejść zarastające jezioro, przyległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych, wilgotne łąki oraz bagienne lasy i zarośla. Żyje tu wiele gatunków zwierząt chronionych, takich jak wydra, jaszczurka żyworodna, rzekotka drzewna, piskorz. Na jeziorze dostrzec można łabędzia niemego i gęś gangawę. Można tu również spotkać interesujące i zagrożone zbiorowiska roślinne, m.in. aldrowandy pęcherzykowatej, osoki aloesowej, mszaru z tuszycą bagienną, lilii wodnych, grzybieni północnych, zarośli brzóz i wierzby uszatej, boru bagiennego, olsu torfowcowego i porzeczkowego. Do osobliwości florystycznych tego rodzaju zaliczyć można m.in. żurawinę błotną, selery błotne, rosiczkę okrągłolistną. Na ochronę zasługują ponadto kompleksy łąk, bagien i olsów w rynnie Jeziora Kańskiego w okolicy Skrzynki. Rynna łącząca Jezioro Powickie z Jeziorem Bogusławskim oraz łąki i lasy łęgowe między Naprusewem i Tomiszewem. Czytamy na www.ostrowite.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Województwo konińskie. Województwo w centralnej Polsce istniejące w latach 1975-1998 powstałe ze wschodniej części dawnego województwa poznańskiego. Obszar województwa wynosił 5139 km kwadratowych, a ludność w 1998 roku wynosiła 480 tysięcy mieszkańców. Województwo w 1998 roku podzielone było na 18 miast i 48 gmin, w tym 4 miejskie, 14 miejsko-wiejskich oraz 30 wiejskich. Wyróżniki na tablicach rejestracyjnych w województwie konińskim to KF, KM i KN. Graniczyło z 6 województwami, od północy z bydgoskim na długości 68 km i włocławskim 94 km, od wschodu z płockim 60 km, od południa z sieradzkim 74 km i kaliskim 108 km, od zachodu z poznańskim 74 km. Z gmin konińskiego utworzono następujące powiaty województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, słupecki, turecki i powiat grodzki Konin. W województwie mieszkało 480 tysięcy osób. To dane z 1998 roku, z czego około 42% w miastach. Gęstość zaludnienia wynosiła 93 osoby na kilometr kwadratowy. Największymi miastami były Konin, Turek i Koło. Urząd rejonowy w Kole dla gmin Babiak, Chodów, Dąbie, Grabów, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sząpolno, Wierzbinek oraz miasto Koło. Urząd rejonowy w Koninie dla gmin Golina, Grodziec, Kazimierz, Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn oraz miasta Konin. Urząd rejonowy w Słupcy dla gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powic, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo i Zagórów oraz miasta Słupca. Urząd rejonowy w Turku dla gmin Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Świnice Warckie, Tuliszków, Turek, Uniejów i Władysławów oraz dla miasta Turek. 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa o nowym podziale administracyjnym Polski. Województwo konińskie w większości przyłączone zostało do województwa wielkopolskiego. Tylko 3 gminy, Grabów, Świnice Warckie i Uniejów, zostały przyłączone do województwa łódzkiego. Gminę Pyzdry włączono w skład powiatu wrzesińskiego, a gminę Witkowo do powiatu gnieźnieńskiego, wchodzących w skład województwa wielkopolskiego. Pozostały obszar województwa konińskiego podzielono na 4 powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin. Czytamy na pl.wikipedia.org. Z kolei konińskie zagłębie węgla brunatnego obejmuje swoim zasięgiem kopalnię węgla brunatnego Adamów, już nieistniejącą, i kopalnię węgla brunatnego Konin, a także zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz obiekty towarzyszące. Zasoby surowca szacuje się na 1 200 000 ton. Wydobycie na dużą skalę rozpoczęto po 1955 roku. Wydobycie roczne wynosiło około 20 milionów ton. Wielkie kopalnie odkrywkowe i rozległe zwałowiska nakładu ziemnego silnie przekształciły krajobraz. Tereny wyeksploatowane są stopniowo rekultywowane.

kochani, kłania się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.